0: dobrymi rozwiązaniami w wielu kwestiach. To tak jak pokazałem chociażby przy elektronicznej ewidencji środków ochrony i zabiegów ochrony roślin, bo udało się to w Komisji Europejskiej przeforsować.
1: Ale musicie to zrobić. Marek Sawicki mówi tak, gdybyśmy przeprowadzili rzetelną kontrolę, mielibyśmy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego około 450 tysięcy ubezpieczonych, a nie 1 300 000.
0: No tak jak do dopłat, tak jak do wsparcia tych aktywnych rolników liczymy około 400, pomiędzy 400 a 500 tysięcy.
1: I naprawdę nie da się zrobić nic, żeby ci, którzy udają rolników albo zarabiają gdzie indziej po prostu, nie mieli przywilejów, które mają rolnicy?
0: Wydaje się, że to powinno być coraz łatwiejsze, bo mamy KSeF, mamy już te systemy połączone ze sobą, kompatybilne, tak żeby mieć pełną informację, chociażby kto składa wnioski o płatności obszarowe, a kto też korzysta z innych form wsparcia.
1: PSL stało się też twarzą pomocy Ukrainie, można powiedzieć. To jest aż zaskakujące, bo Władysław Kosiniak-Kamysz, no może jeszcze Radosław Sikorski, bardzo mocno mówił o tym, że Ukrainę trzeba wspierać, a poza tym także w koalicji, chociaż może nie tak mocno, trwa licytacja na antyukraińskość.
0: Ministrem obrony narodowej jest szef PSL-u, tak więc wszystko, co się wiąże ze zbrojeniami, z rozmową na temat wsparcia, jest skojarzone z Polskim Stronnictwem Ludowym. My byliśmy od pierwszego dnia wybuchu wojny za tym, żeby Ukrainę wspierać. Tak samo uważamy, że ten sprzęt, który był przekazywany, nie trafiał tam bez żadnych analiz i potrzebnych rozmów, ale też dzisiaj nie może być tak, że PiS, który, tak jak to powiedział ostatnio minister obrony narodowej, przekazał 10-krotnie więcej tego sprzętu, dzisiaj udaje, że nic nie robił.
1: Przekazał 10-krotnie, bo wtedy ten sprzęt był, byśmy trochę opróżniali swoje magazyny.
0: No dobrze,
1: w tej chwili mamy już
0: panie
1: opróżnione.
0: Panie redaktorze, tylko że też możemy spojrzeć na to, że dzisiaj zupełnie inne możliwości mamy. Tyle sprzętu zostało w ostatnich latach, miesiącach sprowadzonych do Polski, zakupionych i mamy dzisiaj nowoczesny sprzęt, a wtedy tego nie mieliśmy, więc wyzbywając się tego, co mamy, trochę mogliśmy mieć lukę. I nawet jeśli dzisiaj słyszymy, że to wszystko było przestarzałe, ale musiało być zdatne, skoro przekazywaliśmy, bo inaczej by wyszło, że my przekazywaliśmy złą w tamtym czasie, a tak nie było.
1: Mariusz Błaszczak, czyli poprzedni minister obrony narodowej, mówi, no dobra, ale jak przekazujemy patrioty, a premier mówi o tym, że jest zagrożenie wojną, no to wystawiamy się na niebezpieczeństwo.
0: Na pewno, tak jak powiedziałem, wszystko, co jest robione, jest poprzedzone analizami, uzgadniane z ekspertami. To nie są decyzje pojedynczych osób, ministrów. Tak samo ja, podejmując decyzję, staram się rozmawiać i ze środowiskiem, i ze światem nauki, z ekspertami.
1: Konfederacja i Korona Polska narzuca politykom, także koalicji, narrację. Znaczy, tłumaczycie się z tego, że pomagacie Ukrainie w sytuacji, w której pomoc Ukrainie militarna opłaca się Polsce.
0: Opłaca się Polsce, ale też Polskie Stronnictwo Ludowe też od początku było za tym, żeby stać po stronie prawdy historycznej. Upominaliśmy się o to, żeby...
1: Dlatego wam nikt nie odmawia. Dokonać... PSL rzeczywiście o Wołyniu mówiło zawsze.
0: Ale na przykład właśnie tu Konfederacja czy Konfederacja Korony Polskiej tak dużo mówią. Hasła populistyczne, one się bardzo dobrze sprzedają, zwłaszcza budują szybko zasięgi w mediach
1: społecznościowych. Ale to po co temu ulegacie? Znaczy, to jest to kluczowe pytanie. PiS już uległ całkowicie,
0: ale właśnie,
1: a i koalicja.
0: Jeżeli były minister zarzuca i atakuje obecnego ministra obrony narodowej, a przecież bezpieczeństwo jest tym obszarem, gdzie nie powinniśmy się kłócić, nie powinniśmy się sprzeczać, tylko iść do przodu, bo naprawdę jest mnóstwo tematów i obszarów, gdzie możemy sobie wzajemnie dokuczyć, ale ten temat bezpieczeństwa, pamięta pan redaktor na pewno debatę wokół budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Wtedy PSL był atakowany, że stoi po stronie PiS-u, wspiera PiS, przecież to nie jest potrzebne. Tak, dzisiaj mamy konkretne dane,
1: i
0: analizy i wszyscy są za i wszyscy widzą, że ten system się sprawdza.
1: Panie ministrze, znaczy, jeżeli pan chce mnie przekonać, że politycy czasem uważają, że wyborcy mają pamięć złotej rybki, to ja się całkowicie zgadzam. Tak, to znaczy politycy zmieniają stanowiska i mówią, że trwają przy swoim.
0: No, a najciekawsze jest to, że wielu polityków uważa, że wystarczy zmienić szyn, zmienić partię i można już zupełnie inne poglądy mieć.
1: Nawet nie trzeba zmieniać partii.
0: Nie, no ale to...
1: W sprawie ukraińskiej PiS miał jedne poglądy, teraz ma drugie.
0: Panie redaktorze, oczywiście jak stare ludowe przysłowie mówi, że tylko rogacizna nie zmienia poglądów, natomiast każdy może zmienić zdanie, widząc różne rzeczy, które po drodze się wydarzyły.
1: Skoro jesteśmy przy byłych ministrach.
0: Ale nie tylko zmiana szyldu może powodować, nie powinna powodować amnezji u Pójty.
1: Dobrze, my skoro jesteśmy przy byłych ministrach, to były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak chciałby powołać parlamentarny zespół do spraw zagrożeń i szans związanych z relacjami gospodarczymi z Ukrainą. Taki zespół jest tam potrzebny?
0: Ale tych zespołów parlamentarnych jest tak dużo, że jeden zespół, jeżeli poseł Kołodziejczak uważa, że rozwiąże tym jakiś problem i ten zespół wypracuje potrzebne rozwiązania, jestem jak najbardziej za.
1: Panie ministrze, ale nie ulega wątpliwości. To znaczy, mamy zaszłości historyczne z Ukrainą, ale mamy też pytania o to, czy jeśli Ukraina będzie w procesie wchodzenia do Unii Europejskiej, to nie straci na tym polskie rolnictwo. To jest pytanie absolutnie fundamentalne.
0: My musimy zabezpieczyć interes polskich rolników, polskich przetwórców, bo wiemy, że to rolnictwo wygląda zupełnie inaczej jak u nas. Tam są wielkie agroholdingi. Już też nie jest prawdą, że te produkty nie będą spełniać norm. No, przecież to są już technologie, które są używane na całym świecie. Dostępność środków ochrony roślin jest jeszcze póki co większa, bo Europa wycofuje kolejne substancje czynne. W krajach trzecich one są ciągle dopuszczone, dozwolone. Gleby, które posiadają, no nie będę tutaj rozwijał mocno, ale naprawdę musimy zabezpieczyć i Polskę, i Europę, bo to wejście do Unii Europejskiej Ukrainy spowodowało wiele
1: perspektywy.
0: Ale po spełnieniu określonych warunków i tutaj to o czym mówimy, no to też musi być państwo prawa, tej korupcji jest tam ciągle za dużo, ale też od strony rolniczej, no to spełnienie norm, bo dzisiaj Ukraina korzysta w jakiś sposób z jednolitego rynku europejskiego, a z drugiej strony tych europejskich norm nie spełnia, tak, związanych z dobrostanami, związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin.
1: Rozumiem, że jeszcze jest pytanie o pieniądze, to znaczy o dopłaty rolnicze, bo jeżeli oni wejdą do Unii, to trzeba będzie dopłacać, no bo będą w ramach wspólnego rynku. No i tak jak kiedyś francuscy rolnicy protestowali przeciwko Polakom, tak teraz my będziemy protestować przeciwko Ukraińcom.
0: Większość krajów stanie się płatnikiem netto wtedy, więc to jest to wyzwanie, o którym rozmawiamy na forum unijnym.
1: Panie ministrze, Mercosur w praktyce. Wszyscy strasznie się bali, miała być masakra absolutna. Rolnicy mieli, no po prostu polskie mięso miało tracić. Nie wygląda na to,
0: panie
1: żeby było tak źle.
0: Obserwujemy to co się dzieje.
1: No właśnie, co się dzieje.
0: Nie ma w tej chwili żadnych zwiększonych ruchów, jeśli chodzi o import produktów z krajów Mercosur. To oczywiście dane pełne miałem przekazane.
1: Czyli
0: za
1: nie ma
0: maj.
1: Wypierania na tym
0: czekam
1: etapie.
0: Czekam na dane za czerwiec. Natomiast robimy wszystko, żeby przekonywać polskich konsumentów do tego, żeby sięgać po produkty z logiem Produkt Polski. To oznacza, że to powstało tu, lokalnie, nie przyjechało z tego kraju.
1: Jest wypieranie czy nie ma? Bo była taka obawa.
0: Póki co nie ma. Ja tak jak mówiłem dużo wcześniej, że miałem wrażenie, kiedy wchodziliśmy do Unii, to ci sami politycy mówili, że jak wejdziemy, to będzie koniec polskiego rolnictwa, koniec suwerenności Polski. Tak samo dzisiaj często słyszymy, że to już Mercosur miał wszystko, całe rolnictwo u nas wykończyć, zabić. Jest wiele wyzwań i problemów w rolnictwie, tak jak zresztą zawsze było, bo nie jest tak, że tych problemów nie ma.
2: Tak mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski. Całej rozmowy, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF dla dzieci.
1: Kolpan, co z ciebie wyrośnie? Martwię się już od tygodnia.
2: To się nie ma.

0: Misiu, zobacz!
1: O, idzie po drabinie.
0: Ojejku!
1: Jaki czarny. O, kto to jest?
0: Nie spadnie?

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: baczność, klasa? Klasa słucha! Właśnie przeleciała mucha.
1: RMF dla dzieci.

się wam zdaje?

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
2: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu.
0: Są pytania?

0: Siupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno wkręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to się liczy skok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok.
2: A

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Na najnowsze fakty w RMF FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Jakie zmiany mogą pojawić się w propozycjach rządu, by poprawić sytuację w służbie zdrowia? Fakty zaczniemy od ustaleń dziennikarza RMF FM w tej sprawie. Państwa kandydujące do Unii Europejskiej nie powinny oczekiwać szybkiej akcesji, tak stwierdził prezydent Serbii. W tym wydaniu mamy też dla Was wakacyjne nocne atrakcje w Wielkopolsce. Górny limit czasu pracy lekarzy i maksymalna część budżetu, jakie szpitale mogą przeznaczyć na wynagrodzenia. Takie zmiany, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, mają pojawić się w propozycjach rządu, jak poprawić sytuację w systemie ochrony zdrowia. Dziś pakiet reform mają zaprezentować Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Co jeszcze ma być w tych propozycjach?
2: Między innymi obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce, także tych, którzy pracują w oparciu o kontrakt. Jedna z propozycji, na którą, jak ustaliłem, jest wstępna zgoda, to wyznaczenie też górnego limitu budżetu, jaki szpital czy przychodnia mogą przeznaczać na wynagrodzenia, na przykład na poziomie 70%. Teraz w wielu szpitalach pensje pochłaniają jeszcze większą część budżetu. Zmiany mają dotyczyć też centralnej rejestracji, czyli nowej bazy danych o wolnych terminach do lekarzy specjalistów w całej Polsce. Aktualny plan zakłada, że rejestracja będzie w pełni działać za ponad 3 lata. Zmiany, które mają być ogłoszone, mają przynieść dodatkowe elementy w ramach centralnej rejestracji jeszcze w tym roku.
1: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Nie powinniśmy oczekiwać cudów ani poważnego rozszerzenia Unii Europejskiej w najbliższych latach, powiedział prezydent Serbii Vučić podczas konferencji państw kandydujących do Unii Europejskiej w Belgradzie. Serbski przywódca podkreślił, że dla Bałkanów Zachodnich nie ma lepszej drogi niż integracja z Europą, choć region wciąż zmaga się ze skutkami konfliktów z lat 90. Dodał również, że Serbia nigdy nie sprzeciwiała się szybszym postępom Ukrainy na drodze do integracji, oceniając, że Kijów może wnieść istotny wkład w rozwój Europy. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Ruslan Stefanczuk wezwał z kolei Unię Europejską do przyspieszenia procesu rozszerzenia, argumentując, że będzie to odpowiedź na agresywną politykę Rosji. W całej Unii Europejskiej od wczoraj obowiązują nowe wymogi dla samochodów. Każde, podkreślmy, nowe auto musi mieć dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Co dokładnie się zmienia, to wyjaśni nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Każdy nowy samochód sprzedany w Unii Europejskiej musi mieć 4 dodatkowe systemy bezpieczeństwa. To bardziej zaawansowane automatyczne hamowanie awaryjne, system wykrywający rozproszenie lub senność kierowcy, ulepszony asystent utrzymania pasa ruchu oraz rozwiązania lepiej chroniące pieszych i rowerzystów. Bez tych systemów auto nie zostanie zarejestrowane. Bruksela liczy, że nowe przepisy ograniczą liczbę wypadków. Natomiast kierowcy zwracają uwagę, że część elektronicznych asystentów bywa zbyt natarczywa lub wręcz fałszywie alarmuje. Dlatego producenci będą musieli te systemy jeszcze dopracować.
1: Słuchacie faktów w RMF FM, w nich teraz Kraków. Część ekspozycji na Zamku Królewskim na Wawelu pozostaje zamknięta do końca sierpnia. Niedostępne dla zwiedzających są m.in. kurza stopka, gabinet włoski i holenderski. Powodem decyzji są intensywne opady deszczu i wcześniejsze upały, które spowodowały wzrost wilgotności zagrażającym zabytkom.
4: Jest pewien zakres uznawany ogólnie za bezpieczny dla ogółu kolekcji muzealnej i jeśli te parametry zostaną przekroczone przez dłuższy okres czasu, nasze higroskopijne zabytki mogą odpowiadać na to poprzez rozszerzanie się, kurczenie. To może prowadzić do zniszczeń, pęknięć, co wymaga potem interwencji konserwatorskiej. Sytuacja, której chcielibyśmy uniknąć.
5: Ale na razie nic się nie zniszczyło?
4: A nie, oczywiście, że nie. Po to jesteśmy, żeby o to dbać i reagować zawczasu.
1: Z Magdaleną Soboń z działu prewencji Zamku Królewskiego na Wawelu rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Gdzie wybrać się w wakacje po zmroku? W faktach RMF FM rozpoczęliśmy nasz letni cykl z najciekawszymi miejscami do zwiedzenia nocą. Co tydzień będziemy z Wami tam, gdzie warto wybrać się wtedy, gdy zrobi się już całkowicie ciemno. Pierwszą atrakcją było widowisko Orzeł i Krzyż w Parku Dzieje pod Poznaniem.
7: Widowisko Orzeł i Krzyż doskonale znane poznaniakom i mieszkańcom okolicznych miejscowości. W radiu RMF FM odwiedzamy atrakcje, które z których można korzystać wieczorami, z których można korzystać nocą. No właśnie, widowisko Orzeł i Krzyż w Parku Dzieje to jest ta atrakcja, która się idealnie wpisuje w taki pomysł?
8: No ja myślę, że nie ma chyba atrakcji, która się bardziej idealnie wpisuje w ten pomysł, dlatego że nasze widowisko jest widowiskiem nocnym. W naszym widowisku grają światła, gra pirotechnika, grają mappingi, gra fontanna, która też jest podświetlana i to wszystko zagrać może tylko i wyłącznie nocą. My nie ma tych widowisk za dnia, my robimy je w nocy. Za dnia można odwiedzić nasz park, ale w nocy idealne miejsce, żeby przyjechać i zobaczyć coś powalającego, to jest nasze widowisko.
9: To jeszcze chętnie dodam, że oprócz tego wszystkiego, oprócz techniki, którą wymienił nasz reżyser, pomaga nam przyroda i natura. Często pięknym elementem scenografii jest księżyc, zachodzące słońce, no i piękne ciemne chmury.
8: No, a jak to wszystko, te wszystkie drzewa okoliczne, które tutaj są, bo my tak naprawdę gramy w parku, te wszystkie okoliczne drzewa, jak oświetlimy naszymi światłami, a jest ponad 200 źródeł światła, także mamy czym oświetlać to wszystko, co jest dookoła, no to wygląda to wspaniale, naprawdę.
7: Widowisko Orzeł i Krzyż, co to takiego dla tych, którzy nie wiedzą, nie byli, a mogą przyjechać, zobaczyć, dowiedzieć się czegoś więcej?
8: A to jest widowisko, w którym obrazami opowiadamy historię Polski, od dziejów legendarnych po współczesność, po solidarność. Wszystko u nas można zobaczyć w półtorej godziny, także to jest bardzo długo, żeby zobaczyć całą historię Polski.
7: 1000 lat w półtorej godziny, to się da wszystko tak ładnie skoordynować, żeby wszystkie te najważniejsze wydarzenia z historii Polski pokazać?
8: Pokazujemy te, które zostały wybrane przez autora naszego scenariusza, profesora Jacka Kowalskiego. Natomiast no, mamy świadomość tego, że nie pokazujemy wszystkiego, bo nie da się w półtorej godziny wszystkiego pokazać, ale staramy się pokazać te rzeczy, które były w naszej historii przełomowe, kluczowe, najważniejsze.
7: Kilka gdybyśmy mieli wymienić, trochę zachęcając może słuchaczy do tego, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby odwiedzić, żeby przypomnieć sobie, zrobić sobie mimo wakacji taką małą lekcję historii?
8: To mimo wszystko zacznę od legend, bo zobaczycie Państwo u nas smoka na ekranie wodnym, zobaczycie Państwo, jak wybucha później pirotechnicznie, zobaczycie Państwo Lecha, Czecha i Rusa, chrzest Polski, zobaczycie morderstwo świętego Stanisława, ale co ważne, zobaczycie Grunwald w zupełnie odświeżonej formie. Także jeśli ktoś u nas już kiedyś był, to i tak zapraszamy, bo można zobaczyć coś nowego. Zobaczycie Państwo u nas Odsiecz Wiedeńską, zobaczycie 4 pory roku, w której to scenie pokazujemy nasze tradycje i kulturę polską. No, dużo tych rzeczy się dzieje. Bitwa Warszawska, Powstanie Wielkopolskie, wszakże jesteśmy na terenie Wielkopolski.
7: I w to wszystko wpisuje się właśnie ten pomysł, ten koncept tego, że jest gra świateł, jest pirotechnika, jest ogień.
8: Tak, zaczynamy o 21:30 właśnie dlatego, żeby było ciemno, żeby to wszystko, czym gramy, było widoczne.
7: Z takich może trochę technicznych rzeczy, jak to wygląda, gdzie są goście, gdzie jest widownia, w jaki sposób to się wszystko tutaj odbywa?
9: Jesteśmy przy Puszczy Zielonka. Mamy odkrytą trybunę, także atmosfera, temperatura, to też ma wszystko taki pozytywny wpływ na naszych gości. Nawet piękny zapach powietrza, który jest od Puszczy Zielonki, płynie. Także mamy 2200 miejsc. Soboty, prawie wszystkie soboty są już wyprzedane. Zostały naprawdę pojedyncze miejsca, także trzeba się spieszyć z zakupem biletów. Piątki, z tego co wiem, są luźniejsze. Gramy do 25 lipca w każdy piątek i sobotę. Także to bardzo ważne, żeby sobie kupić wcześniej bilet, dlatego że te ostatnie weekendy właśnie one się o wiele szybciej wyprzedają niż te nasze początkowe. No, też wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć o takim najważniejszym aspekcie tego naszego widowiska, że on jest organizowany siłami wolontariuszy. To znaczy, że widowisko jest oparte na pracy, entuzjazmie, pasji wolontariuszy i to nie tylko jest gra aktorska, ale to też jest też pomoc przy usadzaniu gości na trybunie, pomoc w obsłudze parkingów. No i nasi goście, którzy już nas wcześniej odwiedzili, zawsze podkreślają, że to jest niesamowite, w jaki sposób to jest zorganizowane, w jaki sposób ta pomoc wolontariuszy wpływa na całokształt przedsięwzięcia.
7: Spoglądam tak ukradkiem na trybunę, z której się siedzi. Na razie przekonamy się wieczorem, jak to będzie wyglądało, ale wyobrażam sobie, że siedząc tam w tle szumiące drzewa, już jest ciemno, to samo miejsce robi taką niesamowitą atmosferę.
8: No robi. To jest takie miejsce, w którym my bardzo chętnie wracamy, my, którzy pracujemy nad tym widowiskiem i też słyszymy od widzów, że rozmach, że przestrzeń, którą widzi się przed sobą, jak się wchodzi na scenę i zaraz jak się wchodzi na trybunę i zaraz po tym, jak odpalamy te wszystkie nasze lampy, jak to wszystko można, nie można tego wszystkiego ogarnąć jednym rzutem oka. Trzeba tak naprawdę siedzieć, być skupionym, z zapartym tchem ogląda się i okoliczności przyrody, ale też to, co jest wystawiane przez naszych wolontariuszy, to jak oni grają. Czasami na scenie jest jednocześnie 250 osób.
7: A co mówią widzowie już po?
8: A to mi jest głupio mówić o tym. Bo...
9: Widzowie przede wszystkim nam dziękują za to, co robimy, że jest to tak niezwykłe przedsięwzięcie, że nie byli sobie w stanie wyobrazić ogromu tego przedsięwzięcia i tej niezwykłości, której doświadczyli na scenie. To ja naprawdę słyszę tylko i wyłącznie słowa podziękowania, słowa wzruszenia. Często goście wychodzą ze łzami w oczach, mówią, że tu wrócą, że przyjadą ze swoimi rodzinami, często jak nauczyciele przyjeżdżają, czy jacyś włodarze, czy władze samorządowe na przykład z różnych innych województw, to wszyscy mówią, że muszą tutaj sprowadzić swoich uczniów. Autokary całe powinny do nas przyjeżdżać, bo to jest tak istotne i ważne, że ta historia, o której my opowiadamy, nie jest nudną historią, tylko że to jest żywa opowieść.
8: Jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, ważna dla naszych widzów. Można do nas dojechać albo samochodem, jest duży parking, wszyscy zostaną zaopiekowani przez naszych wolontariuszy z uśmiechem od samego wjazdu na parking. Można też do nas dojechać pociągiem. Można z Poznania pociągiem 25 minut i jest się w parku dzieje. I promocyjny bilet można kupić za okazaniem biletu na widowisko. Jest niższa cena.
7: Czyli atrakcja z jednej strony dla niektórych, nawet przejażdżka pociągiem i do tego oczywiście widowisko.
8: Tak. Zapraszamy.
10: Mówili Marta Mleczko, dyrektor Parku Dzieje i Filip Klepacki, reżyser widowiska. A rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pierwsza kawa z RMF FM.

że hop, siup! Rączki się schowały i grzecznie czekały. Do 10 policzymy, znów się zabawimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć!

0: nogę. Hop, siup!
1: Rączki się schowały i grzecznie czekały. Do 10 policzymy, znów się zabawimy.
0: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć!
2: Słuchacie RMF dla dzieci. RMF dla dzieci.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Ktyw RMF FM przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Rozkaz Donalda Trumpa o przeprowadzaniu ataków na Iran został wydany z Turcji. Donosi o tym portal Axios. Po roku od wprowadzenia wyrywkowych kontroli na granicy z Niemcami sprawdziliśmy, jakie są ich efekty. W tych faktach także ostrzeżenia przed silnym wiatrem i śniegiem w Tatrach. Donald Trump zatwierdził plan uderzenia na Iran i wydał rozkaz jego przeprowadzenia podczas wizyty w Turcji, gdzie odbywa się szczyt NATO. Takie informacje podaje serwis Axios. Amerykańskie siły rozpoczęły późnym wieczorem serię ataków na Iran. Według przedstawiciela władz USA, cytowanego przez Wall Street Journal, skala uderzeń jest kilkukrotnie większa niż poprzednich działań po zawarciu wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Ta odpowiedź jest bezpośrednią konsekwencją ataków Iranu na niewinne statki przepływające przez cieśninę Ormuz, przekazał przedstawiciel administracji USA. Według amerykańskich źródeł celem były m.in. irańskie systemy obrony powietrznej, instalacje nadbrzeżne, bazy dronów i infrastruktura portowa. Iran poinformował o eksplozjach na południu kraju, m.in. w porcie Sirik, gdzie znajduje się baza Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Waszyngton twierdzi, że działania są odpowiedzią na ataki na 3 statki handlowe w cieśninie Ormuz. Debata o postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii przekształciła się w dyskusję o pamięci historycznej i zbrodni wołyńskiej. Polscy eurodeputowani byli wyjątkowo zgodni. Przekonywali, że Ukraina powinna zmierzyć się z trudną historią i zrezygnować z gloryfikowania sprawców zbrodni. Co konkretnie mówili europosłowie?
3: W tą debacie nadali europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i eurodeputowany PiSu Michał Dworczyk, którzy wypowiedzieli się w imieniu swoich frakcji. Halicki podkreślał, że Ukraina, jeśli chce wejść do Unii Europejskiej, musi respektować europejskie wartości.
4: Żadne euro nie może być wydane na te oddziały, które mają imię zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo.
3: Z kolei Dworczyk przekonywał, że integracja z Unią wymaga także prawdy historycznej.
5: Prawda historyczna nie jest przeszkodą dla pojednania, nie jest przeszkodą w drodze do Europy. Wręcz odwrotnie, jest jej fundamentem.
3: Dworczyk wezwał Ukrainę do potępienia ideologii UPA oraz umożliwienia pełnych ekshumacji i godnego pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej.
2: O czym donosiła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Blisko 500 000 samochodów wjeżdżających do Polski sprawdziła Straż Graniczna z województw lubuskiego i dolnośląskiego. Minął rok od wprowadzenia wyrywkowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Jak to wygląda na przejściu w Świecku czy Słubicach, opisze nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
6: Nadodrzański oddział Straży Granicznej skontrolował już blisko 1 000 000 osób przekraczających granice w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Strażnicy zatrzymali 270 nielegalnych migrantów z Afganistanu, Gruzji i Uzbekistanu. To jednak nie jedyne przypadki łamania prawa na granicy z Niemcami.
7: Funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Świecku jadącego z Niemiec ciężarowego mana z naczepą, wypakowany kontrabandą. Kierował nim 44-letni Białorusin. Zabezpieczono blisko 6200 litrów alkoholu bez wymaganych znaków akcyzy.
6: Mówi kapitan Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
8: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed silnym wiatrem. Alerty obowiązują w północnej części kraju. W Pomorskiem to już alerty trzeciego najwyższego stopnia. W Tatrach możliwy natomiast nawet śnieg. Najbliższe dni będą bardziej przypominać październik niż lipiec, mówi szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski. Turystom najbardziej we znaki da się niska temperatura i silny wiatr.
9: W Tatrach nawet do 100 km na godzinę, zwłaszcza w środę. No i sporo chłodzenie. Taki chłodny front przejdzie nad nami w nocy z wtorku na środę. Temperatura spadnie, około 10 stopni. Na tych najwyższych wierzchołkach w środę i czwartek, czyli mówię o Rysach i Gerlachu, może być bliska zeru. Jeżeli dodamy do tego wiatr bardzo silny, to odczuwalna spadnie poniżej minus 10 stopni. No być może w środę pojawią się jakieś symboliczne opady śniegu na tych samych właśnie wierzchołkach najwyższych. Natomiast no, to też nie jest niczym nadzwyczajnym, bo w XX wieku niemal co roku te nasze szczyty tatrzańskie się zabielały w lipcu.
2: Informował i przypominał synoptyk Paweł Parzuchowski. Szczegółową prognozę pogody mamy na rmf24.pl. Już niemal 2/3 Polaków korzysta ze sztucznej inteligencji w planowaniu podróży. Tak wynika z badań firmy Visa. AI stanowi dla nas nie tylko źródło urlopowych inspiracji, ale coraz częściej to także wirtualny przewodnik i agent turystyczny. Czy biura podróży w dobie sztucznej inteligencji są nam jeszcze potrzebne? Na co uważać podczas planowania wakacji ze wsparciem popularnych aplikacji? O tym w rozmowie z Anną Cichońską z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej rozmawiał Igor Skrzypek.
10: Skoro mamy sztuczną inteligencję, planery podróży, a sztuczna inteligencja teoretycznie ma dostęp do naprawdę niezliczonych źródeł wiedzy i danych i informacji, to po co nam biura podróży jeszcze?
11: Biura podróży są potrzebne, bo to właśnie ten aspekt ludzki. No i to czasami mamy też takie dyskusje, czy te punkty stacjonarne są potrzebne? Ja zawsze mówię, no jeżeli kolejne biura otwierają punkty stacjonarne, a co roku otwierają się nowe, to znaczy, że one są potrzebne. To znaczy, że to jest rzeczywiście to, czego oczekuje klient. I oczywiście możemy mieć szereg rekomendacji z takich wyników wyszukiwania w takim czy innym czacie, ale powinniśmy zweryfikować to wszystko. I bardzo często ta weryfikacja i tak skieruje nas do biura podróży, bo ta oferta gdzieś musi być, czyli musimy ją od kogoś kupić. Czy to jest platforma online oferująca taką czy inną ofertę, czy to jest konkretne biuro podróży, to jest już wynik tego wyszukiwania i tutaj trudno powiedzieć, co się pojawi, tak? Też wyniki wyszukiwania będą różne. Ale potem rozmowa bardzo często z konsultantem, z agentem podróży daje nam tą pewność, że to, co żeśmy wybrali, jest rzeczywiście dla nas i rzeczywiście jest najlepsze. Mówiliśmy o tym, że sztuczna inteligencja potrafi, mówi się, halucynować, tak? No, tworzyć swoją rzeczywistość, a my powinniśmy za każdym razem to zweryfikować. I to biuro podróży jest tym dowodem na to, że ta oferta jest, że ten obiekt istnieje, że to jest możliwe do zrealizowania. I myślę, że to jest ten czynnik ludzki, który potrafi też właśnie, co pan powiedzieć, siądziemy, zaczynamy rozmawiać i okazuje się, że my nie chcemy jechać do Grecji, a my chcemy pojechać gdzie indziej. I to ma znaczenie, czasami to wyczucie, też doświadczenia tych osób, które pracują w takich miejscach, które widzą obiekt, czytają rekomendacje, mają informację zwrotną od klientów, są bardzo ważne, dlatego że oni wtedy mogą zdefiniować, co jest nieco lepsze, a co jest nieco gorsze.
10: Pytanie, czy nie dojdzie w pewnym momencie do jakiegoś takiego przybudowania listy najchętniej wybieranych kierunków? Mam tu na myśli, że wiemy, że sztuczna inteligencja halucynuje, to jest jej duża wada, ale też inną wadą jest to, że opiera się na algorytmach, na pozycjonowaniu informacji, które znajdzie w sieci. Więc jeśli załóżmy, jakiś kraj, jakieś miasto, jakaś wyspa chciałaby wypromować się, to wystarczy, że przysiądzie dobrze do pozycjonowania się w sieci i nagle różnego rodzaju czaty będą proponować. To jest wyspa dla ciebie, gdy będzie pytany przez turystów, czy tu jest zagrożenie jakieś, a może nawet szansa, bo przecież wiele kierunków jest już tak zatłoczonych, że może powinniśmy właśnie odkrywać zupełnie inne miejsca, żeby te tłumy rozproszyć niejako na świecie, prawda?
11: Tak, to myślę, że to na tą sytuację trzeba spojrzeć jako szansę, jako zagrożenie. Z tym mieliśmy już do czynienia, bo tak naprawdę, kiedy na sile przybierało znaczenie stron internetowych, jeszcze bez sztucznej inteligencji, ale wyników wyszukiwania, to była podobna sytuacja. Czyli my musimy popatrzeć, jak są konstruowane informacje, jaki mają format, czy one są czytelne dla tych agentów sztucznej inteligencji, czy nie. I to jest też jeden taki z nurtów, o którym się dużo dyskutuje w turystyce, właśnie jak budować tą informację, żeby z jednej strony była ona atrakcyjna dla odbiorcy, dla turysty, dla osoby, która poszukuje informacji, a z drugiej strony rzeczywiście pojawia się w tych wynikach wyszukiwania różnego rodzaju czatów, bo o tym, że one mają wpływ na to, że strony są rzadziej odwiedzane, to już jest absolutnie potwierdzone. Z drugiej strony bez tych stron nie byłoby wyniku wyszukiwania, więc mamy tutaj pewne sprzężenie zwrotne. Niestety jest taka lekka obawa, że informacji o tych miejscach, o których jest już dzisiaj dużo i będzie więcej i jeszcze pojawią się dobrze ustrukturyzowane, one będą dominować. To jest też ta kompetencja cyfrowa, ale społeczna jako taka, czyli jeśli uczymy się, jak zadawać pytania, to właśnie musimy bardzo dokładnie doprecyzowywać, o co nam chodzi. Jeśli poszukujemy czegoś poza głównym szlakiem, coś, co jest niestandardowe, to też warto opisać, o co nam chodzi. Jakie będą wyniki? No nie wiemy, nie wiemy, bo trochę każdy z nas pewnie zada to pytanie inaczej, więc będzie nam trudno powiedzieć, że mamy taki możliwość porównania jeden do jednego, aczkolwiek my tutaj zaczynamy trochę takie testy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Więc jest to pewna obawa, ale też na dzisiaj dokonanie rezerwacji wprost z modeli tych językowych, tych czatów, chyba jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. I tak musimy trafić do gestora albo obiektu, albo atrakcji turystycznej, albo do biura podróży, albo do informacji turystycznej. I tam bardzo często nam się pojawiają jakieś opcje, więc pewnie dla tych, którzy poszukują czegoś niestandardowego i są tego świadomi, co jest pewnym standardem, to jest zawsze to taki dystans i weryfikacja, czy te wyniki rzeczywiście odpowiadają temu, czego oczekuję.
10: Jakie te zagrożenia ze sztucznej inteligencji mogą płynąć? To znaczy, na co zwracać uwagę? Czy to przy planowaniu, czy przy wyszukiwaniu noclegów, może lotów, jeśli gdzieś dalej się wybieramy? Na co szczególną uwagę powinniśmy zwrócić?
11: Myślę, że jak kupujemy usługi online, czyli korzystając z tych różnych narzędzi dostępnych, trzeba wykazać taką samą ostrożność, jak kupujemy każdą inną rzecz online. A ja bym powiedziała, że nawet większą, ponieważ kupujemy usługi. Kupujemy coś, co sobie wyobrażamy i co dopiero będziemy mogli sprawdzić w momencie, kiedy tam dojedziemy. To jest jedna rzecz, więc ja zawsze z taką dozą dystansu i ostrożności podchodzę do tego. Druga rzecz, sprawdźmy, u kogo kupujemy. Jaka jest ostateczna cena, jakie są warunki anulacji czy odstąpienia od umowy i kto za tym stoi, czyli jaka firma, czy to jest biuro podróży, czy OTA. I sprawdźmy te podmioty zewnętrznie, czasami po prostu nie korzystając z linku w czacie, ale wchodząc do wyszukiwarki, wpisując tą nazwę i sprawdzając, czy dany podmiot istnieje, czy nie. Czyli taka ostrożność, która absolutnie jest zalecana przy wszelkich zakupach online. Mam bardzo dużo kampanii, czy to społecznych, czy też prowadzonych przez konkretne podmioty, łącznie z bankami, które pokazują, gdzie te zagrożenia występują. I na pewno zawsze warto jest sięgać do tych oficjalnych rejestrów mówiących o tym, kto jest biurem podróży, czy posiada odpowiednie rejestracje, czy ten podmiot funkcjonuje. Także zawsze warto na to zwrócić uwagę i na pewno z pewną dozą dystansu patrzeć na te wszystkie piękne opowieści i piękne teksty, które otrzymujemy w ramach różnych opisów i zweryfikować. Bo to jest bardzo ważne.
2: Z Anną Cichońską z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej rozmawiał Igor Skrzypek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pierwsza kawa z RMF FM. Nowy program, w którym jesteśmy z wami.
0: Słuchacie RMF dla dzieci.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego tą pani ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM w studiu. Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem. Dzień dobry.
3: Trwa szczyt NATO w Ankarze. Wczoraj podpisano ważne dla bezpieczeństwa Polski porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do patriotów. Później tematy skażonej ołowiem wody w kranach w Kujawsko-Pomorskim. Mieszkańcy korzystali z niej przez blisko 2 miesiące. Ulubione gry graczy odchodzą w niepamięć. Wydawcy zamykają serwery, a fani są bezsilni. Jesteśmy liderem militarnym i gospodarczym wschodniej flanki NATO. Ogłosił to wczoraj w Ankarze podczas szczytu Paktu Północnoatlantyckiego wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Razem z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem MSZ Radosławem Sikorskim reprezentują nasz kraj w Turcji. Co ważnego dla Polski padło wczoraj w Ankarze, powie nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO Michał Radkowski.
4: To, że holenderskie baterie Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku, minister obrony miał to uzgodnić podczas rozmowy ze swoim holenderskim odpowiednikiem. Jako sukces wicepremier uznał też podpisanie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, a także Holandią właśnie, Niemcami i Szwecją o budowie w Europie centrum serwisowania pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot.
5: To serwisowanie to jest potwierdzanie zdolności do oddziaływania i zapewnienie bezpieczeństwa również tym, którzy używają tego systemu, czyli żołnierzom polskim i sojuszniczym. Skuteczność oddziaływania potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. To jest to serwisowanie.
4: Tłumaczył wicepremier i wyjaśniał, że obie te sprawy to efekt sojuszniczej Solidarności. Władysław Kosiniak-Kamysz wspominał też wielokrotnie o Ukrainie, mówił, że ich wspieranie jest w interesie Polski. Nawiązał w ten sposób do ostatnich doniesień o przekazaniu sprzętu sąsiadom. Z Ankary Michał Radkowski.
6: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
3: Przez niemal 2 miesiące mieszkańcy Żołędowa w województwie kujawsko-pomorskim mogli korzystać z wody skażonej ołowiem. Przekroczenie norm wykazały rutynowe badania, jednak informacja o zagrożeniu dotarła do gminy z opóźnieniem. Sygnał o tym otrzymaliśmy od naszych słuchaczy na gorącą linię RMF FM. Jak do tego doszło, ustalał nasz reporter Michał Krasoń.
7: Jak usłyszałem od wójta gminy Osielsko, próbki pobrano 5 maja. Na wyniki rozszerzonych ekspertyz trzeba było czekać aż do 25 maja, a 2 dni później trafiły one do sanepidu. Wójt twierdzi, że właśnie wtedy przeoczono informację o przekroczeniu poziomu ołowiu. Nie wiadomo, co dokładnie zawiodło. Wyjaśni to teraz powiatowy inspektor sanitarny w Bydgoszczy. Dopiero na początku tego miesiąca gmina wyłączyła ujęcie z eksploatacji. Sieć przepłukano, a mieszkańcy korzystają teraz z wody z innych ujęć. Urząd zamierza zakwestionować wyniki majowych badań. Według wójta próbkę pobrano nie z bieżącej wody, ale z przyłącza, w którym przez kilka miesięcy woda zalegała. Jego zdaniem mogło to wpłynąć na wynik badania.
3: Wczoraj sanepid pobrał ponownie próbki. Jeśli nie wykażą one przekroczeń, ujęcie w Żołędowie zostanie ponownie uruchomione. 200 osób straci pracę. W walcowni metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach w Śląskiem będą zwolnienia grupowe. Jaki jest powód redukcji zatrudnienia?
8: Trudne warunki na rynku przetwórstwa metali. Jak powiedziała mi rzeczniczka grupy Boryszew, do której należy zakład w Czechowicach-Dziedzicach, zwolnienia mają się rozpocząć z końcem sierpnia i potrwają do końca listopada. Teraz walcownia zatrudnia 447 osób. Pracę straci 200. Trwają konsultacje ze związkowcami dotyczące warunków zwolnień. Rozmowy powinny zakończyć się do 20 lipca. Walcownia Dziedzice zajmuje się przetwórstwem mosiądzu.
3: Te fakty zebrała nasza śląska reporterka Anna Kropaczek. Coraz więcej gier komputerowych przestaje działać. Wydawcy wycofują wsparcie techniczne, przez co produkcje tracą funkcjonalność. Gracze protestują, jednak na razie ich głosy nie przynoszą efektów. Czy miłośnicy gier mają szansę na zmiany?
9: Gracze rozkręcili inicjatywę w tej sprawie Stop Killing Games. Petycja pod nią ponad 1 300 000 podpisów trafiła do unijnych władz, ale Komisja Europejska odrzuciła apel.
10: Nawet jeżeli inicjatywa dojdzie do ściany, to często możemy liczyć również na inicjatywy lokalne. Jakiś czas temu zostały wprowadzone nowe przepisy w stanie Kalifornia. Powstał już pewien kompromis.
9: Zauważa Wojtek Wójcicki z redakcji CD Action. Jak wyjaśnia, problem dotyczy przede wszystkim tytułów uzależnionych od sieci.
10: Sama inicjatywa sugeruje kilka rozwiązań. Jednym z nich jest, aby każda gra, która właśnie jest uzależniona od serwerów, od wsparcia wydawcy, miała taki plan wygaszania.
9: Wydawcy argumentują jednak, że to narazi ich na dodatkowe wydatki. Gracze podkreślają z kolei, że kupili dostęp do wartości intelektualnej i pytają więc, dlaczego z czasem mają go tracić.
3: O czym donosił reporter RMF FM Igor Skrzypek. I tu kończymy te fakty. Na kolejne punktualnie o 6:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Weryńskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Śnieg w Tatrach.
0: Słuchacie RMF dla dzieci.

Polska. Wszyscy będą mi zazdrościć, gdy zawołam na podwórku: hej chłopaki, patrzcie tylko.

0: Wspaniałe mam przygody i o tym każdy wie. Rakieta mnie zabierze tak daleko, gdzie ja chcę. Polecę na planety, na których nie był nikt. Gdy wsiądę do rakiety, nowe światy zwiedzę w mig. Jak chcesz, to do mnie dołącz, znajomym powiedz cześć. I lećmy, aby zdążyć na księżycu obiad zjeść.
1: RMF dla dzieci.

0: szybko. O co chcielibyście poprosić złotą rybkę?
1: Ja bym chciała być księżniczką i mieć złotą koronę.
2: A ja chciałbym dostać dużo czekolady i lodów.
1: No tak, a ja bym chciała jeszcze kotka.
0: No to prośmy złotą rybkę.

0: anime życzenia, szybko!
1: Czekolady chcę mieć skrzynkę, lodów chociaż odrobinkę.
0: No tak.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: to bracia Cola.
1: Franiu, Beniu, musicie mi pomóc.
2: Jasne, po to tu jesteśmy.
3: Braci koala para, co nigdy nie nawala. Braci koala para, o pomoc się postara w każdej chwili złej.
4: Bracia koala.
0: Halo? Halo, słychać mnie? Słychać? O, słychać mnie? Ale piszcie, ale piszcie. Słuchajcie, przyszedłem coś zaśpiewać. Chciałem coś zaśpiewać, ale się wstydzę sam. Możecie zaśpiewać ze mną, tak?

Niech nie się, kto mnie zje. Mej złotytości nie oprze się nikt. Zacząćmy razem, ananas i ty. Kto jest najlepszy? Ma złoty kolor? Nigdy się nie nudzi?

I w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w kąt, i w tył, i w tył, i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w kąt, i w przód, i w tył, i wszystkie nączki w górę. Częściami rączkami i uwaga, raz.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Do godziny 6, a punktualnie o 6 oczywiście czas na fakty. Temat dla nas Tomasz Weryński.
2: Nowe porozumienie na szczycie NATO ważne dla polskiej armii. Chodzi o utworzenie w Europie centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot. W Turcji jest specjalny wysłannik RMF FM. Poza tym amerykańskie uderzenia na Iran to odpowiedź na ataki na statki w cieśninie Ormus. Dziś Ministerstwo Zdrowia pokaże plan reform. Związki zawodowe zapowiadają protest przed resortem. Na początek faktów. Polska z nowymi umowami zbrojeniowymi po pierwszym dniu szczytu NATO w Ankarze. Podpisane zostało m.in. porozumienie dotyczące utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot. W porannych faktach teraz stolica Turcji i Michał Radkowski, nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO. Michale, co daje Polsce to porozumienie?
3: A dzięki niemu będzie można łatwiej i szybciej produkować i serwisować pociski, które są kluczowym elementem nie tylko polskiej, ale europejskiej obrony powietrznej. Przypomnę, że pociski są amerykańskie i są używane do systemów przeciwlotniczych Patriot. Takich samych używa też Ukraina, broniąc się przed rosyjskimi nalotami. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał wczoraj, że porozumienie w tej sprawie zawarliśmy nieprzypadkowo ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Holandią i Szwecją.
4: To są te same państwa, które wsparły Ukrainę w najtrudniejszym momencie. To pokazuje, że solidarność, można powiedzieć wdzięczność sojuszników, objawia się w sposób transferu technologii i pozyskiwania zdolności.
3: Minister ogłosił też, że holenderskie baterie Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku. Wicepremier w trakcie szczytu spotkał się m.in. z premierem Kanady w sprawie jej udziału w europejskim programie SAFE, a także rozmawiał m.in. o zakupie przez ten kraj polskich dronów i wspólnej produkcji trotylu.
2: W Ankarze jest też prezydent USA. Podczas szczytu Donald Trump zatwierdził plan uderzenia na Iran i wydał rozkaz jego przeprowadzenia. W nocy czasu polskiego dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało o rozpoczęciu uderzeń w odpowiedzi na zaatakowane statków w cieśninie Ormus. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Siły dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych rozpoczęły serię zdecydowanych uderzeń na Iran, aby nałożyć na Iran wysokie koszty za zaatakowanie komercyjnych statków obsadzonych przez niewinnych cywilów na międzynarodowym szlaku wodnym, napisało dowództwo w komunikacie. Komentatorzy zwracają uwagę, że czas może nie być przypadkowy. Dziś Trump będzie o Iranie rozmawiał z sojusznikami z NATO. Wiadomo, że zaatakowano irańskie systemy obrony przeciwlotniczej, systemy monitorowania wybrzeża, wyrzutnie pocisków ziemia-powietrze, stanowiska przeciwokrętowych, pocisków manewrujących, bazy wykorzystywane do uruchamiania dronów oraz obiekty infrastruktury portowej. Anonimowy amerykański urzędnik powiedział stacji CNN, że trwające ataki są karą i szybko się nie zakończą. Według źródeł dziennika Wall Street Journal, amerykańskie okręty wojenne pozostają w gotowości, aby ponownie rozpocząć blokadę irańskich portów, jeśli zdecyduje się ją przywrócić prezydent Donald Trump.
2: A do tej sprawy w faktach będziemy wracać. Dziś Ministerstwo Zdrowia i NFZ mają zaprezentować pakiet reform, a przed prezentacją, przed gmachem resortu zdrowia pojawić się mają przedstawiciele związków zawodowych działających w ochronie zdrowia. Wczoraj domagali się spotkania z minister Jolantą Sobierańską-Grędą podczas spotkania zespołu trójstronnego w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Minister jednak nie pojawiła się. Co na to związkowcy? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
6: To lekceważące i nie tak powinien wyglądać dialog społeczny. Ocenili związkowcy.
7: Tylko główny szef resortu może te informacje przekazywać, no to my chcemy tej rozmowy z głównym szefem.
6: Mówiła przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Główny szef resortu nie dotarł, ministerstwo zaproponowało za to nową datę spotkania.
8: Pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda może się spotkać z zespołem trójstronnym do spraw ochrony zdrowia 16 lipca.
6: Przekazała rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska, ale strona społeczna nie przyjęła tego terminu.
2: Faza 1/8 finału mundialu już za nami. W grze o Mistrzostwo Świata zostało 8 reprezentacji. Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia, Argentyna i Szwajcaria. Ostatnie dwie przepustki do ćwierćfinału wywalczyli Argentyńczycy po szalonym zwycięstwie nad Egiptem. No i Szwajcarzy, którzy dopiero w rzutach karnych pokonali Kolumbię. Środa będzie pierwszym od początku fazy pucharowej dniem bez meczów. Ćwierćfinały ruszają jutro. Słuchajcie porannych faktów w środę, 8 lipca. Gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie minister energii Miłosz Motyka. Zapraszamy oczywiście 7:45. No a skoro dziś środa, to jedziemy w Polskę z naszym wakacyjnym cyklem Pyszne, bo polskie w faktach RMF FM. Słyszymy się za pół godziny.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Dzisiaj dzień taki bym powiedział, że w tym tygodniu na razie nasz faworyt. Bo patrzę na godzinę 10-11, wtedy deszcz jeszcze na Podkarpaciu, na Warmii i Mazurach. Natomiast później już tego deszczu będzie coraz mniej. No Warmia i Mazury dzisiaj najbardziej deszczowa. Poza tym patrzę, no będą przebłyski słońca nawet i temperatura tak w okolicach 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Czyli tak, spalić się nie...

wygląda dziurką na pole. Do dziury, myszko, do dziury, bo cię tu zabiorę.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Nad 400 harcerzy wczoraj wieczorem musiało opuścić obozy, w których spędzali wakacje. Wszystko przez potężne wichury na Pomorzu. Prewencyjną ewakuację przeprowadzono w Krynicy Morskiej i Mrzeżynie. Do odwołania zamknięty jest molo w Brzeźnie, informuje gdański magistrat. Miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Dla powiatów Puckiego i Nowodworskiego IMGW wydało alert trzeciego najwyższego stopnia. Tam wiatr może osiągać prędkość do 80 km na godzinę, w porywach do 120. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje natomiast w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku oraz powiatach słupskim i wejherowskim. Minął rok od wprowadzenia przez polskich pograniczników wyrywkowych kontroli na przejściach do Niemiec i z Litwą. Efekt? Prawie 4 miliony skontrolowanych osób. Strażnicy graniczni wykryli m.in. próby nielegalnej migracji, pomocnictwo w tym procederze i udaremnili próby przemytu lub kradzieży.
2: W ramach prowadzonej w Gubinie tymczasowej kontroli granicznej udaremniono próbę ominięcia punktu kontrolnego i zatrzymano 30-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Kierowca i jego pasażer jadąc pod prąd, próbowali ominąć punkt kontrolny w Gubinie. Z innych zdarzeń, w połowie maja patrol mobilny funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze Babimoście zatrzymał przemytnika, który pomagał 5 nielegalnym migrantom z Afganistanu i Pakistanu.
1: No a to tylko niektóre z wielu akcji, zaznacza kapitan Paweł Biskupik z NATO-Drzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od siatkarskiej Ligi Narodów. Reprezentantki Polski grają teraz z Turcją w japońskiej Osace. W tej chwili jest 1-1 w setach. Polki przegrały w pierwszym secie 27-25. W drugiej partii wygrały z Turczynkami 25-20. Teraz trwa trzeci set. Turcja prowadzi wyraźnie 23-15. Dla reprezentacji Polski to jest początek ostatniego turnieju fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Biało-czerwone zajmują obecnie czwarte miejsce w tabeli, a Turczynki są szóste. Szwajcaria jako ostatnia zameldowała się w ćwierćfinale piłkarskiego mundialu. Po 120 minutach bez bramek Helweci pokonali Kolumbię 4-3 w serii rzutów karnych. Bohaterem został bramkarz Gregor Kobel, który obronił decydującą jedenastkę. Naprawdę trudno mówić dziś o emocjach po takim meczu, no, który był trochę bez wyrazu. To niesamowite uczucie. Niesamowite zwycięstwo. To, że jesteśmy tutaj w ćwierćfinale. Wiesz, jesteśmy z małego kraju. To jakieś szaleństwo. Mówił Kobel. Szwajcarzy po raz pierwszy od 72 lat zameldowali się w najlepszej ósemce Mistrzostw Świata. Kolejnym ich rywalem będzie Argentyna, która wróciła wczoraj z egipskiego piekła i nadal marzy o obronie tytułu. Mistrzowie Świata przegrywali do 79 minuty z Egiptem już 0-2. Potem rozpoczął się jeden z najbardziej spektakularnych powrotów tego mundialu. Argentyna zdobyła 3 bramki, wygrała 3-2. Wynik ustalił w 93 minucie Enzo Fernandez. Kibice oszaleli z radości nie tylko na stadionie, ale także na ulicach, m.in. Buenos Aires. Argentyna zagra w ćwierćfinale mistrzostw, podobnie jak Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia, no i wspomniana Szwajcaria. Dziś na mundialu przerwa, o awans do półfinałów reprezentacje ponownie powalczą od jutra.
4: A co w pogodzie? Profesjonalnie o tym wam powiem Magda Karwat-Marek.
5: No to jeszcze nie jest ten dzień, w którym pogoda stanie się jakoś bardzo lepsza. Według prognoz nadal będą deszcze, burze i taka raczej jesienna aura, co widzimy pewnie za oknem. Na burze albo intensywny deszcz rano narażone są szczególnie województwa małopolskie i podkarpackie, a po południu warmińsko-mazurskie. A najlepsza jest w tym wszystkim temperatura, średnio nawet aż 10 stopni niższa niż zwykle o tej porze.

0: dłoń, zawsze dam pomocną dłoń. Wraz z uśmiechem podam ją, moją dłoń. Gdy swój plan ktoś realizuje sam, to ja mu pomocną dłoń chętnie dam.
1: Słuchacie RMF dla dzieci. RMF dla dzieci.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: 7. Zaczynamy.
2: Dziś najważniejszy dzień szczytu NATO w Ankarze. Przywódcy państw sojuszu zasiądą do rozmów w ramach Rady Północnoatlantyckiej. Poranne problemy na torach w Świętokrzyskiem. Pociągi nie kursują między Skarżyskiem Kamiennym a Suchedniowem. W Tatrach załamanie pogody, możliwe nawet opady śniegu. W faktach również nasza wakacyjna akcja Pyszne bo Polskie. Nasz żółto-niebieski konwój już w trasie. Na początek Ankara i drugi dzień szczytu NATO. Dziś początek posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów. To kluczowy punkt spotkania w Turcji. Fakty otwiera specjalny wysłannik RMF FM na szczyt, Michał Radkowski. Witamy, Michale.
3: Witam, dzień dobry.
2: Czego możemy się dziś spodziewać?
3: Konkretów. Drugi dzień na szczycie NATO de facto jest tym, w którym zapadają najważniejsze decyzje. Wieczorem mieliśmy 3 kolacje uroczystą z szefami państw i rządów oraz 2 robocze. Jedna na szczeblu ministrów obrony, a druga na szczeblu szefów dyplomacji. Tam zapewne były już prowadzone jakieś rozmowy, ale kluczowe jest dzisiejsze posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. To kilkugodzinne rozmowy prowadzone w gronie szefów państw i rządów. Po ich zakończeniu tradycyjnie powstaje deklaracja końcowa, a jej zapisy zaprezentuje na konferencji dla dziennikarzy sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Po zakończeniu szczytu podsumuje tu w Ankarze także prezydent Karol Nawrocki, to o czym się mówiło. Najwięcej mówi się natomiast o tym, że przywódcy potwierdzą dziś jedność w obrębie sojuszu, ale też zatwierdzą to, czego od dawna domagał się prezydent Trump, żeby Europa wzięła za swoje bezpieczeństwo większą odpowiedzialność. Ukraina z kolei usłyszy, że może wciąż liczyć na wsparcie finansowe i militarne. Ankara, Michał Radkowski.
2: Wstrzymany ruch pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów w Świętokrzyskiem. O poranku prowadzono tam zastępczą komunikację autobusową. Składy PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. Powodem utrudnień jest drzewo, które przewróciło się na trakcję. Załamanie pogody w Tatrach. Pada deszcz i jest chłodno. Prognozy przewidują nawet opady śniegu. W faktach Zakopane, tam jest Maciej Połachicki, Maćku, czy na szczytach rzeczywiście zrobiło się biało?
4: Jeszcze nie, ale temperatura systematycznie spada. W tej chwili termometry na Kasprowym Wierzchu pokazują 5 stopni, a na Łomnicy w Słowackich Tatrach zaledwie 3 stopnie powyżej zera. Pada deszcz i panuje gęsta mgła, która ogranicza widzialność do zaledwie kilku metrów. Według prognozy ma się jeszcze bardziej ochładzać. W ciągu dnia temperatura na naszych Rysach czy Łomnicy ma spaść do zera, a nawet nieco poniżej zera i tak utrzyma się aż do jutra. Trzeba więc przygotować się na to, że na najwyżej położonych szlakach będzie biało i bardzo ślisko.
2: Mimo końca rządowego programu CPN, Niemcy chwalą sobie ceny paliwa w Polsce. No widać to szczególnie w rejonie polsko-niemieckiego pogranicza. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, sprawdzałeś różnice po polskiej i niemieckiej stronie Odry. Jak to wygląda w szczegółach?
5: Około 2 zł różnicy w cenie za litr diesla lub bezołowiowej 95 i to na korzyść Polski. Pracownicy stacji benzynowych mówią, że weekendowe promocje na polskich stacjach przyciągają głównie naszych rodaków. Po niemieckiej stronie nie ma takich rozwiązań. Nasi sąsiedzi i tak wolą tankować swoje auta w Polsce. Tankuję raz w miesiącu, pełen bak i kanister. Tu jest po prostu taniej i to dużo taniej, około 40-50 centów. To robi różnicę, zwłaszcza jeśli mieszka się blisko granicy. Usłyszałem na jednej ze stacji benzynowych w Słubicach.
2: Miłosz Motyka, minister energii, będzie po godzinie 8 gościem Tomasza Trylikowskiego w RMF FM. Wśród pytań m.in. te o prognozy na przyszłość, jeśli chodzi o ceny paliw dla Polski. Góry Świętokrzyskie to dzisiaj kolejny przystanek naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Odkrywamy najciekawsze lokalne smaki i odwiedzamy miejsca, które polecaliście nam wy. Żółto-niebieski konwój od rana jest w trasie. W nim nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz. Witamy
6: Dzień
2: serdecznie.
6: Dobry.
7: Witamy Jaki was o poranku.
2: Jest plan na najbliższe godziny?
7: My jedziemy coraz wyżej. Nasz cel to o poranku Grzbiet Krajeński.
8: Tutaj żadnego śniegu na razie nie widać. To jest zachodnia część pasma Łysogóry na wysokości 420 metrów. Nad poziomem morza działa tam zajazd na widoku.
7: No zrobi się jeszcze trochę cieplej, będzie fajniej. Napisaliście do nas, że to miejsce słynie z regionalnej kuchni.
8: Zajrzymy wobec tego tam na świętokrzyskie śniadanie. Ciekawe, co będzie na talerzu, a potem jedziemy dalej do rzemieślniczej tortowni.
7: Do miejscowości Parcele, do naszej słuchaczki Beaty, która przygotowuje słodką niespodziankę tylko na bazie lokalnych produktów.
8: A potem w menu mamy jeszcze 2 pozycje. Pierwsza to zalewajka świętokrzyska.
7: A druga to, uwaga, byki świętokrzyskie, czyli takie specjalne, ogromne kluski.
8: 15 200 centymetrów ma podobno jeden taki byk. Sprawdzimy to w Bodzentynie.
7: A na razie przed nami panorama Gór Świętokrzyskich.
8: I przed nami dla was dużo kulinarnych inspiracji.
2: No pięknie to brzmi i smacznie. Z Magdą i Michałem będziemy łączyć się w kolejnych
7: polecamy
2: faktach.
7: Polecamy się gorąco.
2: Czekamy też na wasze propozycje miejsc, które warto odwiedzić w całej Polsce na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Wakacyjna prognoza pogody i Magic.
10: Ten śnieg w górach, o którym słyszeliśmy w faktach, jest trochę zaskakujący, no ale faktycznie dzisiaj poprawy pogody na pewno nie będzie. Raczej szykujmy się na temperaturę nawet 10 stopni niższą niż zwykle w lipcu o tej porze. Najzimniej będzie na północy kraju, tam tak 15-17 stopni, reszta kraju średnio 18-20. No i szczególnie uważajmy dzisiaj na wiatr, na wybrzeżu może osiągać nawet 120 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: A 120 na godzinę to ci normalnie może zwiać gofra.
10: Mandat może
0: dostać. RMF dla dzieci.

0: Słuchacie RMF dla dzieci.
1: No, zjadłem już cały talerz kasi, już nie mogę.
2: Będziesz duży, taki wysoki jak wieża.
1: Chciałbym być wreszcie dorosły, tak duży jak mój tato.

0: Ha, wiedziałem, że będziesz znowu królewną.
1: No tak, ale kiedy to będzie?
2: Gdy urośniemy, duzi będziemy, tak wszystko zaczarujemy.
1: Nie trzeba jeść kaszy z mlekiem,
0: ani myć uszu codziennie.
1: A w nocy można by nie spać,
2: być duzi.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Problemy z przejazdem na S7 na wysokości Gdyni. Auto osobowe uderzyło tam w bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdyni i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Bezprecedensowa sytuacja polityczna we Francji. Tak wielu komentatorów podsumowuje decyzję szefowej skrajnej prawicy Marine Le Pen. Ogłosiła ona start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich mimo wyroku skazującego za malwersację unijnych funduszy. Informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Marine Le Pen, która należy do grona faworytów przyszłorocznych wyborów prezydenckich, wyjaśniła, że odwoła się do sądu kasacyjnego, czyli francuskiego odpowiednika Sądu Najwyższego, co sprawi, że wczorajszy wyrok sądu apelacyjnego nie będzie prawomocny. Ten ostatni skazał ją między innymi na 3 lata więzienia, w tym rok bez zawieszenia. Sąd kasacyjny ogłosił jednak, że wyda orzeczenie w tej sprawie do końca tego roku i wielu specjalistów zauważa, że jeżeli organ ten utrzyma w mocy wyrok sądu apelacyjnego, to Le Pen będzie musiała w styczniu albo kontynuować kampanię wyborczą, prawdopodobnie nosząc elektroniczną bransoletkę, albo ze startu w kwietniowo-majowych wyborach zrezygnować.
1: Minister energii Miłosz Motyka będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM. Wśród pytań m.in. te o ceny paliw w Polsce. Zapraszamy 8:02 w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Cio teraz, bo Magda chciała wam coś powiedzieć.
5: No dostałam SMS.
0: RMF dla dzieci.
6: Siała baba ma.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: synem, to usiądę i wymyślę, kim zostanę.
1: Czy piratem, czy strażakiem, maszynistą lub dentystą, kolejarzem, marynarzem albo kominiarzem?
0: Mamo, tato, co wy na to? Będę kominiarzem. Mamo, tato, co wy na to? Będę kominiarzem.

0: zegarką lub malarką, baletnicą czy kucharką, ogrodniczką, podróżniczką, a może księżniczką?
1: Mamo, tato, co wy na to, że będę księżniczką? Mamo, tato, co wy na to, że będę księżniczką?
2: Wow. Margolcia będzie księżniczką.
1: A ty będziesz kominiarzem. I będziemy się przyjaźnić.
2: O, tak, tak, tak.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Zebrał dla nas Tomasz Weryński.
2: Prezydent Karol Nawrocki przemawia właśnie na konferencji prasowej na szczycie NATO w Turcji, o tym na początek. Potem w faktach pytanie o obsadzenie ambasadora Polski w Kanadzie. Najnowsze ustalenia ma nasz korespondent. Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Trylikowskiego dziś minister energii Miłosz Motyka. Na początek faktów Ankara, gdzie dziś drugi dzień szczytu NATO. Przed chwilą prezydent Karol Nawrocki mówił o najważniejszych zagadnieniach, z którymi Polska przyjechała do Turcji.
3: Trzy zasadnicze kwestie, strategiczne kwestie: budowanie solidarności Sojuszu Północnoatlantyckiego, więzi transatlantyckich, wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia.
2: Tyle prezydent. W Ankarze jest też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W kolejnych faktach połączymy się również z naszym specjalnym wysłannikiem na szczyt NATO. Kanada kolejnym krajem bez polskiego ambasadora. No, jak dowiedział się korespondent RMF FM, placówka w Ottawie może być kolejną, o której obsadzenie będzie toczył się spór na linii MSZ Pałac Prezydencki. O poranku na linii Waszyngton i Paweł Żuchowski. Pawle, co udało Ci się ustalić?
4: Dzień dobry. Do Polski wrócił właśnie ambasador Witold Dzielski, który stanowisko w Kanadzie objął 28 kwietnia 2022 roku. Jego kadencja minęła. Otrzymałem też potwierdzenie z rządu Kanady, że kraj ten wydał zgodę na powołanie na stanowisko polskiego ambasadora w Kanadzie byłego posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Liska. Stosowne dokumenty zostały przesłane do Polski. Nic nie wskazuje jednak na to, by nominację Liska podpisał prezydent Karol Nawrocki. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, poproszony przeze mnie o komentarz do sprawy, napisał, że zgodnie z konstytucją ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent Rzeczypospolitej. Dzieje się to na wniosek ministra spraw zagranicznych. Jednak dodał, że szef MSZ Radosław Sikorski nie potrafi znaleźć języka współpracy. Do czasu powrotu do praktyki współpracy zgodnej z konstytucją RP trudno jest spodziewać się przełomu w tej sprawie. Napisał, co chyba jasno brzmi, że Lisek nie ma co liczyć na podpis. Więcej o tej sprawie pisze na www.rmf24.pl.
2: Około 2 zł. Tyle średnio wynosi różnica w cenie paliwa za litr na stacjach w rejonie pogranicza polsko-niemieckiego. W Polsce to prawie 7 zł za diesla i 6,80 za litr benzyny. W Niemczech to już prawie 9 zł za litr. Nic więc dziwnego, że Niemcy bardzo chętnie tankują w Polsce.
5: Einmal Monat? Alle vier Wochen?
6: Tankuję tu raz w miesiącu, tak mniej więcej co 4 tygodnie. I dlaczego akurat tu? Po prostu jest dużo taniej. Mieszkam niedaleko, a taki wyjazd na stację nie jest problemem, a można zaoszczędzić kilkadziesiąt centów na litrze.
2: Usłyszał na jednej ze stacji benzynowych w Słubicach w województwie lubuskim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Najważniejsza rozmowa poranka w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy.
8: Witam, a moim gościem jest Miłosz Motyka, minister energetyki PSL. Panie ministrze, CPN może wrócić?
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Program ceny paliwa niżej był największym programem osłonowym w Unii Europejskiej, natomiast był programem, który dotyczył przede wszystkim ochrony budżetów polskich rodzin na moment największego kryzysu.
8: No tak,
9: największego
8: teraz są kryzysu. Wakacje, tak. Ludzie bardzo dużo jeżdżą, ceny no, już są prawie 7-złotowe. Eksperci mówią, że przebiją te 7 złotych.
9: Jeszcze kilkanaście dni temu eksperci mówili, że będziemy notowali szybkie spadki. Coś, co cechuje rynek, to to, że on się bardzo szybko zmienia, de facto z godziny na godzinę po atakach na Bliskim Wschodzie, czy też po sytuacjach, które mają wpływ na to, ze względu na działania Rosji.
8: Ale nie ma pan takiej obawy, że jeżeli te ataki będą trwały, które się zaczęły dziś w nocy?
9: Odpowiadam wprost. Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi. Dzisiaj na szczęście powinniśmy wszyscy cieszyć się z tego, że jest względne uspokojenie się na rynku. Jeżeli mnie pan redaktor w tym zamyśle pyta, dlaczego tak szybko też ze względu na uspokojenie tej sytuacji nie widzimy spadków cen na stacjach, o co się słusznie ci, którzy nas teraz słuchają, martwią, denerwują czasem, to przyczyn jest kilka. Natomiast analitycy wskazują, że niewykluczone w ciągu najbliższych tygodni te ceny będą niższe. Bardzo złożone, po pierwsze, jeżeli chodzi o odbudowę systemów związanych z magazynowaniem produktów naftowych i gotowego diesla.
8: Czyli rozumiem, mieliśmy, że duże imperia magazynują z powrotem paliwa, tak?
9: Wszystkie
8: odbudowują
9: państwa,
8: swoje.
9: Wszystkie państwa. Polska była jednym z nielicznych państw, które nie zdecydowały się na uruchomienie rezerw strategicznych, na uruchomienie zapasów na to, by kolektywnie te zapasy uruchamiać. To była największa w historii decyzja o uruchomieniu zapasów. Teraz te zapasy są odbudowywane we wszystkich państwach. Do tego dochodzi kwestia związana z tym, że oczywiście te statki dopiero muszą dopłynąć, które zostały.
8: No, dodajmy, że niektóre są ostrzelane. No,
9: kilka tygodni temu wypuszczone. Natomiast oczywiście jest także duży rynek. To jest Federacja Rosyjska, która ma bardzo dobrze zresztą istotny problem z gotowymi paliwami, która też musi je importować, co będzie niestety trwało. Dlatego też ta odbudowa powierzchni związanych z magazynami, ale też odbudowa zdolności rafinacyjnych na Bliskim Wschodzie potrwa. W ciągu najbliższych tygodni eksperci wskazują, że możliwe są spadki.
8: Ale rozumiem, że jeżeli dojdzie do eskalacji, rząd będzie rozważał powrót do CPN-u.
9: Tak jak deklarowaliśmy od samego początku. Ceny paliwa niżej powinny być niższe rynkowo i cieszę się z tego materiału, którego mieliśmy okazję usłyszeć wcześniej państwa.
8: Sytuacja w Rosji, wspomniał pan, panie ministrze, o Rosji, ma na nas wpływ, to znaczy te ataki,
9: rynek,
8: które oczywiście przekładają się na sukcesy militarne Ukrainy, ale czy przekładają się na ceny paliw w Polsce?
9: Federacja Rosyjska nie ma problemu z ropą. Federacja Rosyjska ma po uderzeniach w rafinerię problem z gotowymi paliwami, produktami naftowymi. W ten sposób musi je importować z innych części świata, wobec tego jest tego surowca po prostu mniej na rynku.
8: Dobrze, a pytanie, czy my przekazujemy Ukrainie, bo teraz Rosja atakuje rafinerie ukraińskie. Czy będziemy musieli przekazywać albo sprzedawać paliwa gotowe Ukrainie?
9: My na zasadach rynkowych, jeżeli strona ukraińska o to poprosi, takie działania są podejmowane. Natomiast na zasadach rynkowych, czyli mówiąc wprost, po prostu na tym zarabiamy. Jesteśmy zresztą rynkiem, który jest najbliżej Ukrainy, więc to powinno akurat polskich importerów i hurtowników cieszyć.
8: Słyszymy dużo o tym, że Rosja może przeprowadzać rozmaite ataki hybrydowe na Polskę także, te ostrzeżenia także z ust premiera się pojawiały. Czy jakoś przeciwlotniczo zabezpieczamy naszą infrastrukturę paliwową przed takimi atakami?
9: Tak, to są różne działania. To są siatki antydronowe, to są też zdolności, które uzyskują spółki będące w jurysdykcji pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, które polegają na monitorowaniu tego, jeżeli jakikolwiek dron na przykład się do takiej infrastruktury zbliża, to automatycznie uruchamiane są wszelkie procedury bezpieczeństwa. Czy to procedury bezpieczeństwa po stronie danej spółki, czy też informowana jest policja, czy też czasem informowana jest Straż Graniczna, jeżeli chodzi o infrastrukturę na Bałtyku, więc takie procedury są zresztą. Powołałem odpowiedni zespół do spraw tego, by na nowe zagrożenia móc odpowiadać. I tutaj współpracujemy z wojskiem i ze służbami.
8: Dobrze, tu postawimy kropkę, żegnamy się z waszymi radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Dziękujemy. Rozmowa Tomasza Terlikowskiego z ministrem energii Miłoszem Motyką trwa w sieci. Zapraszamy też na Fakty o 8.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: W wykonaniu Magic pogoda zdrowia doda.
5: No piękny wierszyk, Olo, piękny.
11: A, troszeczkę nolidem poleciał.
5: A ja mam kolejny tajemny kod, jest to kod pocztowy 11500. To jest Giżycko, przyszedł od was pod 3322, województwo warmińsko-mazurskie. No akurat tam jest naprawdę dzisiaj bardzo intensywna pogoda. Już teraz od rana pada, szczególnie w okolicach Bartoszyc, ale w Giżycku też i mogą być po południu burze.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Wy nie wiecie, ale Jacek mnie tu próbował rozśmiać.
0: Słuchacie RMF dla dzieci.

może Buciok gdy z nią bawił gdzieś na łące ją zostawił. Ale przecież on nic nie wie, znowu spał na jakimś drzewie. Może Tekla ją schwyciła, owinęła w splot pajęczy. Nie na skrzypcach dziś ćwiczyła, nawet Filip za nią ręczy. Może Żuczek nieuważnie zamknął biegę.

się łożą się, bo wszyscy smutni są szalenie. Lecz nie martwcie się, bo baja sprytną, a jak mało który nektar popijając sobie.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Wróci rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, ministra energii Miłosza Motykę.
2: Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi. Dzisiaj na szczęście powinniśmy wszyscy cieszyć się z tego, że jest względne uspokojenie się na rynku. Jeżeli mnie pan redaktor w tym zamyśle pyta, dlaczego tak szybko też ze względu na uspokojenie tej sytuacji nie widzimy spadków cen na stacjach, o co się słusznie ci, którzy nas teraz słuchają, martwią, denerwują czasem, to przyczyn jest kilka. Natomiast analitycy wskazują, że niewykluczone w ciągu najbliższych tygodni te ceny będą niższe.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Ten krok był konieczny, tak sekretarz generalny NATO Mark Rutte komentuje amerykański atak na Iran. Rozkaz został wydany przez Donalda Trumpa, który jest na szczycie w Ankarze. Amerykański prezydent uznał, że to jedyna słuszna odpowiedź na zaatakowanie przez Iran statków handlowych w cieśninie Ormuz, donosi nasz korespondent Paweł Żuchowski.
3: Donald Trump miał odbyć w Ankarze naradę z sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem i sekretarzem stanu Marco Rubio. Do spotkania dołączyli też minister finansów oraz między innymi przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. I choć Trump kilka dni temu mówił, że rozmowy zmierzają w dobrym kierunku, zatwierdził plan uderzenia na Iran i wydał rozkaz jego przeprowadzenia ze szczytu NATO. Wśród komentarzy są takie, że Trump chciał zademonstrować swoją siłę podczas spotkania z przywódcami państw NATO, których krytykuje za to, że nie pomogli w operacji przeciwko Iranowi.
1: Na faktach za pół godziny połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem, który jest w stolicy Turcji, Ankarze. W wieku 100 lat zmarł powstaniec warszawski Adam Borowski, pseudonim Nikita, żołnierz oddziału osłonowego wojskowych zakładów wydawniczych. Informacje o jego śmierci przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego. Po wojnie zamieszkał w Gdańsku, pracował jako radca prawny w Stoczni Północnej. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Warszawskim Krzyżem Powstańczym.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. W nich zaczynamy od meczu polskich siatkarek w Lidze Narodów. Polki przegrały z Turcją 1-3. Tylko w drugiej partii biało-czerwone zdołały pokonać Turczynki. Kolejny mecz naszej reprezentacji jutro ze Stanami Zjednoczonymi. Za nami komplet spotkań 1/8 finału piłkarskiego mundialu. W ćwierćfinałach zagrają Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią. Helweci po bezbramkowym meczu wyeliminowali Kolumbię dopiero w rzutach karnych. Z kolei obrońcy tytułu odrobili dwubramkową stratę i pokonali Egipt 3-2. Bohaterem Argentyńczyków był Lionel Messi. Najpierw nie strzelił karnego, ale potem zdobył bramkę, zaliczył asystę i po meczu nie krył wzruszenia. Zobaczcie, jak płacze. To pokazuje, ile dla Messiego znaczy to zwycięstwo. Komentował w amerykańskiej telewizji Thierry Henry, francuski trener, no i niegdyś wybitny piłkarz. Mundialowy klimat udzielił się również na tenisowym Wimbledonie po kosmicznym meczu Nowaka Dżokowicza, po najdłuższym w historii ćwierćfinale turnieju, przypomnijmy, 5-godzinnym i 15-minutowym thrillerze, dziennikarze nie dowierzali, jak Serb wytrzymuje taki dystans. Niesamowite, jak to jest. Messi ma 39 lat i wciąż strzela gole. Ty wygrywasz po 5 godzinach i 15 minutach. Chciałbym grać 90 minut jak on, no ale sami rozumiecie, skwitował Djokovic. Na Wimbledonie poznaliśmy komplet półfinalistów turnieju mężczyzn. Djoko pokonał Felixa Auger-Aliassime'a i o finał zagra z broniącym tytułu Jannikiem Sinnerem. Drugi półfinał mężczyzn tworzą Aleksander Zwieriew i Taylor Fritz. W półfinale kobiet Coco Gauff zmierzy się z Karoliną Muchową. Z kolei o finał Amanda Anisimowa powalczy z Mirrą Andrzejewą. Po ponad 100 latach kombinacja norweska znika z programu zimowych igrzysk olimpijskich. Pojawią się za to inne konkurencje, wśród nich m.in. freeride. Taka zmiana to nie tylko szansa na rozwój dyscypliny, ale też na medal, zaznacza nasza reprezentantka we freeride narciarskim Zuzanna Witych.
5: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medalu.
1: Zimowe igrzyska w 2030 roku odbędą się we Francji.
6: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
7: Dobra, bawimy się jeszcze w tę pogodową zabawę chwilę z kodami pocztowymi, bo są kolejne i przyszły SMS-ami pod 3322 i mam tutaj taki numer 88400, bo po prostu chciałbym na ryby jechać, ale ty nie wiesz, jaka to jest gmina, a ja wiem, to jest gmina Żnin, województwo kujawsko-pomorskie. 20 stopni nie powinno padać, ale będzie wiatr, więc chyba z tymi rybami trzeba poczekać.
6: Żnin, cudowne. Tam jest piękny kościół.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Posłuchajcie zygzaczki ballady o miłości deszczyku do trawy. Padał deszczyk na kolana.
1: Trawko, jesteś mi pisana. Każde twoje zdziebełko zroszy wody kropelką. Pocałunków obsypie cię deszcz.

się kończy ballada. Deszczyk wciąż pada i pada, a trawka soczyście zielona uwielbia być przemoczona.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM przed wami. Jest 9:00, przy mikrofonie Tomasz Weryński.
2: A na początek Ankara i kulisy szczytu NATO. Polski prezydent ujawnia, że rozmawiał z Donaldem Trumpem. Posłuchajcie, co usłyszał Karol Nawrocki od prezydenta USA. W tych faktach również o prezydenckich wyborach w Krakowie. Nowe informacje ma reporter RMF FM. W naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie odwiedzamy dziś Góry Świętokrzyskie. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, powiedział przed rozpoczęciem Rady Północnoatlantyckiej w Ankarze Karol Nawrocki. Polski prezydent przyznał, że rozmawiał wczoraj krótko z Donaldem Trumpem. W faktach ponownie stolica Turcji i nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Witamy, Michale. Wiadomo, o czym rozmawiali obaj prezydenci?
3: Z tego, co mówił Karol Nawrocki, wynika, że rozmawiali o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce i, zacytuję prezydenta, ta sprawa wygląda bardzo dobrze. W swoim krótkim przemówieniu Karol Nawrocki mówił, że budowanie relacji transatlantyckich jest jednym z kluczowych celów tego szczytu.
4: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą.
3: Prezydent przekazał, że rozmawiał też z Wołodymyrem Zełenskim. Zaznaczył, że mimo ostatnich napięć między Polską a Ukrainą trzeba rozmawiać z sąsiadami i podkreślił, że to Rosja wciąż pozostaje głównym i wspólnym wrogiem nie tylko naszych dwóch państw, ale całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ankara, Michał Radkowski.
2: Dziękujemy, Michale. A my pytamy, co może przynieść szczyt NATO? O tym już za chwilę w radiu internetowym RMF24 porozmawiamy z profesorem Maciejem Milczanowskim, kierownikiem Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nasze informacyjne posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24. Nawet w listopadzie możliwa jest ewentualna druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Wciąż nie wiadomo natomiast, kiedy dokładnie mieszkańcy pójdą do urn, aby wybrać następcę odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Reporter RMF FM Maciej Sołty ze mną w studiu. Witam.
5: Dzień dobry.
2: Maćku, początkowo pojawiał się termin wyborów w sierpniu. Skąd więc takie opóźnienie?
5: Postanowienie w sprawie ostatniego protestu wyborczego nie jest jeszcze prawomocne. Jeśli wpłynie zażalenie, najpierw rozpoznaje sąd apelacyjny, a to może się stać nawet po 20 sierpnia. Dopiero wtedy zaczną biec terminy na ogłoszenie przedterminowych wyborów. Kodeks wyborczy mówi tu o 90 dniach od referendum, ale jest też drugi przepis, podkreśla sędzia Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie.
6: Który w przypadku skarg do sądów administracyjnych przewiduje, że wybory rozpisuje się w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Ja bym powiedział, że trzeba będzie te wybory przeprowadzić w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego.
5: No a to oznaczałoby, że wybory prezydenckie w Krakowie mogą się odbyć nawet na przełomie października i listopada.
7: Wakacje z RMF FM.
2: Pyszne, bo polskie. Dziś z naszą akcją jesteśmy w Świętokrzyskiem. Odwiedzamy miejsca, które polecili nam nasi słuchacze. No i tak właśnie trafiliśmy do rodzinnego zajazdu w Krajnie. Na miejscu są Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz. Witam
8: Dzień
2: was
8: dobry, jesteśmy.
2: Dzień dobry. Co to za miejsce, powiedzcie?
8: Miejsce przepiękne i to miejsce, w którym trochę wieje, pewnie to słyszycie. To jest jeden z najwyżej położonych zajazdów w górach świętokrzyskich. Na wysokości 420 metrów nad poziomem morza, zajazd na widoku. Tutaj lokalne smaki serwuje mama właściciela.
9: Artur, dzień dobry.
10: Witam państwa.
8: Gości witają owce.
9: Jesteśmy obok zagrody owiec, obok także Joanna, właścicielka tego miejsca. Czy można głaskać owce? Można podejść?
11: Oczywiście, jak najbardziej. Mamy owieczki, które dają się głaskać, także jak najbardziej.
9: Można się odstresować pewnie w ten sposób. Jak wołacie na owce, jak chcecie je przywołać tutaj?
10: No ja to albo klaskam, już mnie słyszą, albo Baziu, Baziu się mówi.
9: Baziu, Baziu?
10: Baziu, Baziu.
9: Możemy zdradzić, Magdo, że Magda ma za sobą w ramach akcji Pyszne,
8: Szanowni
9: polskie.
8: Państwo, pochwalę się, karmiłam nadzieję. Moja nadzieja jest nakarmiona. Nadzieja to jest taka mała owieczka, tak? Którą karmi się butelką. A co owce tutaj u was jedzą?
9: Po śniadaniu już są?
11: Są po śniadaniu, oczywiście. Przede wszystkim jedzą roślinki, zioła, mleczyk na polu, jakąś koniczynkę, także sama natura.
9: Zostawmy owce na chwilę i przejdźmy do tych ludzkich naszych smaków. Jesteśmy w Górach Świętokrzyskich. Jakie tu są smaki? Co proponujecie?
11: Otaczają nas Lasy Świętokrzyskie, w których jest pełno borowików. Bardzo aromatycznych. Zbieramy je, które później serwujemy gościom na talerz.
9: A to już chyba sezon na borowiki, Arturze?
10: Jak najbardziej, tak. W Otulinie Parku tutaj są takie miejsca, że kosą można je kosić.
9: Będziemy dzisiaj nie tylko kosić, ale też smakować wspólnie i o tym opowiadać.
8: Także jeżeli jesteście w okolicy, zapraszamy was na wspólne śniadanie z widokiem na Góry Świętokrzyskie, a o najciekawszych świętokrzyskich smakach, Michale, no co będziemy opowiadać przez cały dzień?
9: I będziemy was tu zapraszać.
2: Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołocz, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Góry Świętokrzyskie. No a kolejne fakty RMF FM już o 10.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Jeśli chcecie poznać wakacyjną prognozę pogody, to proszę bardzo, Magda Karwat-Marek.
12: I chyba sporo naszych słuchaczy wybiera się do Ustronia Morskiego, bo kolejny SMS przyszedł pod 3322 z pytaniem o pogodę właśnie w tym mieście w przyszłym tygodniu. I mam chyba dla wszystkich naszych słuchaczy na urlopach dobre wiadomości, bo przyszły tydzień na razie zapowiada się cieplejszy o co najmniej kilka stopni. Zobaczymy, czy te prognozy się sprawdzą. A dzisiaj w Ustroniu do 18 stopni bez deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Bez względu.
0: RMF dla dzieci.

Która godzina? Pyta rodzina. Jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż. Wszyscy gotowi? Można zaczynać?

0: Chodźcie, chodźcie, szybko, do ogniska. Tu bliżej.
1: No dawaj, dawaj, chodź.
2: No chodźcie tutaj, chodźcie. No śmiało, nie bójcie się. Tutaj, do ogniska. Chodź, chodź, chodź. Szparag, Serż, no do ciebie mówię przecież. Chodź, Szparagu, kochany, no chodź. Ziemniak, Zbyś, come on, chodź.
0: Kalina, opowiedz tę historię, wiesz, co ją tak lubię, oni nie znają. Dobra?
3: Aha, tak, no. No dobra, ale... Jak chłopaki ładnie zagrają. No, chłopaki, grajcie.

0: Który mi teraz zagra jakieś takie fajne solo, co? No, proszę bardzo.
1: To teraz ja zagram może co? Małe solo na buzonie, tak?
0: Nie, ty nie zagrasz.
1: Nie? Aha, ale dlaczego nie?
0: Bo jesteś stary grzyb.
2: No, a ja mogę? Ej, kapucha! Kapusta, zagrać? Kapusta, słuchaj mnie, ja potrafię. Potrafię zagrać i potrafię nie zagrać. No to byś wolała?
0: Celestynka, proszę bardzo.
1: Celestyna zagra?
0: Tak.
2: Ja zagram, no, proszę bardzo.
0: Dawaj, Dzabula,
2: no
0: dawaj.
2: No już daję, no.

0: Jak ty pięknie grasz.
1: Przestań. Ja nie umiem.
0: Przestań, bo się popłaczę.
2: Ja wiem. Nic ciekawego.
0: No już, już. Stop.

0: ona powiedziała, że co? Że bąk? Kalina, o jakiego bąka ci chodzi? Takiego...
1: No taki malutki kalinowy bączek. Taki.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

tam gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech. Zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstydliwy pan maślak i puchawka, co robi? Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt, choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

0: kolega, którego należy się wystrzegać. To pan Muchomor, którego kapelusz zdobi piękna czerwień wśród białych kropek wielu. Pan Muchomor, choć urodziwy, umie być bardzo niegodziwy. Pamiętaj, że dobre są tylko grzyby te, które mama i tata pozwalają jeść. Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt, choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl.
1: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
2: Tu w RMF FM na zegarach 10:00. Czas na fakty.
3: Reforma ochrony zdrowia gotowa. Ministerstwo Zdrowia i NFZ po południu odkryją dziś karty. Co w takim wypadku ze stanowiskiem szefowej resortu? O tym nasz dziennikarz. Ewakuowano obozy harcerskie na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. To efekt nawałnic, które przeszły nad północną Polską. A na koniec sprawdzimy, co jest specjalnością kulinarną Gór Świętokrzyskich. Jesteśmy tam z wakacyjną akcją RMF FM. Pyszne, bo polskie. Około 13:00 poznać mamy szczegóły rządowego planu w sprawie reformy ochrony zdrowia. Nad zmianami na szybko od kilku dni pracowało Ministerstwo Zdrowia oraz przedstawiciele NFZ-u. Na linii Sejm i reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy, Kacprze. Czy to oznacza, że minister Jolanta Sobierańska-Grenda nie zostanie zdymisjonowana?
4: Z wypowiedzi premiera wynika, że pozostanie na stanowisku.
5: Moim zadaniem jako premiera rządu nie jest szukanie kozów ofiarnych, natomiast przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilno obowiązek przygotowania rozwiązań.
4: Podkreślał Donald Tusk. Koalicjanci zaznaczają, że co prawda decyzje personalne należą do szefa rządu, jednak z niektórych wypowiedzi jasno wynika, że spodziewali się innego scenariusza.
6: Ja panią minister w Sejmie widziałem może 2-3 razy, widziałem na Komisji Finansów ani razu. No to tak nie odnajdzie się tego nastroju społecznego, który jest potrzebny.
4: Mówił poseł Lewicy Tomasz Trela. Według słów Donalda Tuska reforma powinna objąć nieprawidłowości w systemie płac, wycenę świadczeń i organizację pracy szpitali.
3: A sprawa w faktach na pewno dziś będzie wracać. Dziś nad ranem ewakuowano obóz harcerski we Fromborku w Warmińsko-Mazurskim po przejściu gwałtownej burzy. Część namiotów została uszkodzona, a przewrócone drzewo spadło na budynek gospodarczy. Nikomu nic się nie stało, mówił RMF FM młodszy brygadier Łukasz Wróblewski.
7: Po godzinie 3:00 nad ranem kierownik obozu harcerskiego Husiec Bartoszyc stacjonującego we Fromborskiej harcerskiej bazie obozowej w związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi podjął decyzję o przeniesieniu uczestników z namiotów do stałej infrastruktury bazy.
3: Strażacy zdecydowali o ewakuacji całego obozu do szkoły podstawowej we Fromborku. Jak informowaliśmy już w faktach RMF FM, w związku z wichurą ewakuowano też obozy harcerskie na Pomorzu. Ostatecznie do bezpiecznych miejsc przeniesiono uczestników 15 obozów, a strażacy interweniowali 51 razy. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów podstawówek i w przedszkolach jeszcze dziś może trafić na biurko prezydenta. W piątek uchwalone przez Sejm przepisy jednogłośnie poparła Senacka Komisja Edukacji. Dziś ma się nimi zająć Senat. Ponad 81% wszystkich tegorocznych absolwentów zdało maturę. Te najnowsze dane opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. W jej siedzibie jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Tak, dzień dobry.
3: Magdo, najlepiej egzamin poszedł licealistom?
8: Zdecydowanie. Ich wynik to prawie 86%, a prawo to poprawki ma niespełna co dziesiąty. Trochę słabiej wypadli absolwenci techników. Maturę zdało niewiele, ponad 70% i prawie co piąty może poprawiać maturę w sierpniu. A ze mną jest dyrektor CKE, pan Robert Zakrzewski. Panie dyrektorze, jak poradzili sobie uczniowie z tych podstawowych, obowiązkowych przedmiotów?
9: Równie dobrze jak w poprzednich latach. I tak język polski odsetek sukcesu to 94%, matematyka 86%, język angielski 95%.
8: Jeżeli uczniowie mają prawo do poprawki, to dokumenty trzeba złożyć do 15 lipca, to pisemne oświadczenie albo do dyrektora szkoły, albo do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej sprzed Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Magdalena Greinert.
10: Polskie smaki. faktach RMF FM.
3: 420 metrów nad poziomem morza we wsi Krajno w Górach Świętokrzyskich znajduje się rodzinny zajazd na widoku, do którego zaprosili nas słuchacze RMF FM. Pora na kolejne niesamowite smaki i spotkania w ramach naszej akcji Pyszne, bo polskie. Na miejscu cały czas Magdalena Wojtań i Michał Dobrołowicz. Witamy
11: tak,
3: ponownie.
11: Dzień dobry.
3: Powiedzcie, co jest specjalnością tego miejsca?
12: To jest zdecydowanie jagnięcina, to potwierdzają nasi słuchacze, właściciele tego miejsca, Joanna i Artur. Jest tutaj napis przy wjeździe, zapraszamy na jagnięcinę. Jaki jest sekret tej waszej jagnięciny?
11: No ogólnie przygotowanie jagnięciny zaczyna się od oddzielenia tłuszczu od mięsa.
12: Gdy to jest gotowe, to co dalej?
11: Później należy zamarynować takie mięsko. Tak naprawdę nie potrzebuje dużo przypraw. Podstawy, czosnek, tymianek, sól, pieprz i to wszystko.
12: To jest nieoczywisty gatunek mięsa, tę waszą jagnięcinę. Co wyróżnia?
11: No na pewno niepowtarzalny smak. Nie ma takiego drugiego mięsa w takim aromacie jak ta jagnięcinka nasza.
12: O tym napisali nam nasi słuchacze. Skąd przyjeżdżają do was goście? Z jak daleka?
13: Witam państwa serdecznie. No, zdarza się, że nawet do 100 kilometrów mamy telefony, czy jest dostępna.
12: To gdzieś tam już Małopolska?
13: Zgadza się. Małopolska, tutaj w stronę Warszawy też, Skarżysko.
11: I to też mówiłeś, że tutaj macie dużo sportowców, bo dojazd do was na rowerze to też jest niezły trening. Jesteście wysoko.
13: Jesteśmy wysoko w połowie szlaku czerwonego, tak więc każdy tu chce naładować baterie sobie i ktoś troszkę dba o swoje zdrowie, stawia na jak dzięcinkę.
12: A ja tu przynoszę specjalną niespodziankę, którą wręcza wam Magda. Proszę bardzo.
11: Proszę, to jest certyfikat pyszności RMF FM dla was. Pyszne, bo polskie, to jest taka przepiękna, oczywiście żółto-niebieska naklejka do powieszenia na szybę. Niech będzie z wami, niech zaprasza gości, niech zaprasza turystów. Bardzo wam dziękujemy za przepyszne śniadanie, chociaż troszeczkę obiadowe.
12: I gratulujemy w imieniu naszych słuchaczy. Brawo!
11: Super, bardzo dziękujemy, bo nam niezmiernie miło. Nam również, a my już teraz pakujemy manatki, jak to się mówi.
12: I nasz wóz satelitarny.
11: Jedziemy na coś słodkiego. Zaprosiła nas pani Beata z miejscowości Parcele. Wy mówicie, że znacie panią Beatę. Fajna dziewczyna.
14: Bardzo fajna.
11: Jedziemy.
12: Dobre
11: na torty.
14: Przepyszne.
12: To wszystko sprawdzimy.
3: Polecamy Instagram rmf24.pl, no i relacje z naszej akcji Pyszne po polskie.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Słuchacie RMF dla dzieci.
15: Misiu, co ty będziesz budował?
16: Zaraz zobaczysz.
15: Bardzo jestem ciekawa.
16: Gwoździe, młotek, deska, stuku, puku, puk. Jest buda dla pieska, stuku, puku, puk. Chociaż wkoło zima zła, piesek w budzie ciepło ma. Chociaż wkoło zima zła, piesek w budzie ciepło ma.

0: ale jestem ciekawy.
1: Uważaj! Na drzewie malutka stuku puku puk. Jest dla ptaszków budka stuku puku puk. Chociaż wkoło zima zła, ptaszek w budce ciepło ma. Chociaż wkoło zima zła, ptaszek w budce ciepło ma.
2: Chociaż wkoło zima zła, ptaszek w budce ciepło ma. Chociaż wkoło zima zła, ptaszek w budce ciepło ma.
3: A wiecie, co mój kot robi przez cały wieczór?
1: Nie, co robi?
0: Co robi?
3: Zaraz się dowiem.

0: życiu, ale ładnie kraciesz.
1: Prawda, że wspaniale?
2: Słuchacie RMF dla dzieci.

0: chciał ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie. Nikt nas nie siecze, ani nie

RMF dla dzieci.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: RMF dla dzieci.
1: On chce, żebym była stała. Jak rzeka. A rzeka wcale nie jest stała.
2: Gdy wchodzisz w rzeki nurt drugi raz, wiedz, że to rzeka jest już nie ta. Bo woda ciągle płynie, wciąż się zmienia. A gdyby jej prąd chciał ponieść nas tam, gdzie bez kraju

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze fakty w RMF FM, Tomasz Beryński.
2: Donald Trump zrywa porozumienie z Iranem i wymianę handlową z Hiszpanią. Na początek mocne słowa amerykańskiego prezydenta podczas szczytu NATO w Turcji. Silny wiatr na północy Polski, na Mierzei Wiślanej w porywach nawet do 90 km na godzinę. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM, no i hip-hopowy debiut znanego aktora z serialu Peaky Blinders. Porozumienie pokojowe z Iranem przestaje obowiązywać, oświadczył na szczycie NATO w Ankarze prezydent USA Donald Trump. Po atakach z obu stron, do których doszło minionej nocy, amerykański przywódca nazwał Irańczyków chorymi ludźmi i dodał, że nie chce mieć już z nimi nic wspólnego. Donald Trump nie szczędził też krytyki pod adresem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem bardzo zły na NATO. Dokładamy do sojuszu o wiele za dużo pieniędzy. Miliardy dolarów za dużo. To jest nie fair, mówił prezydent USA na wspólnej konferencji prasowej z szefem NATO Markiem Rutte. Nazywając Hiszpanię okropnym sojusznikiem, Trump poinformował, że nakazał sekretarzowi skarbu wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z tym krajem. W Ankarze jest specjalny wysłannik RMF FM. Połączymy się z nim w kolejnych faktach. Porywy wiatru na Mierzei Wiślanej sięgają teraz 90 km na godzinę, a w nocy było to nawet 120 km na godzinę. Strażacy mają pełne ręce roboty, co chwilę spływają do nich kolejne zgłoszenia. W Krynicy Morskiej jest teraz nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, opisz, jak wygląda teraz miasto.
3: W całym mieście słychać pracujące piły spalinowe, na ulicach i chodnikach leżą połamane gałęzie, a strażacy co chwilę dostają kolejne zgłoszenia.
4: Każde zdarzenie, wie pan, to jest inne. No, są różne drzewa, teraz tak deszcz popadał, klony są ciężkie. Trochę dostały wiatru i też się łamią, nie?
3: Mówi Zenon Grejkowski, prezes OSP z Krynicy Morskiej. Najtrudniejsza akcja trwa przy apartamentowcu, na który przewróciło się całe drzewo. Do jego usunięcia potrzebny był dźwig i podnośnik.
4: Nie można tego drzewa po prostu ściąć, położyć na ziemi i wtedy go usuwać, nie? Trzeba... Mówię, bez dźwigu by się nie obeszło.
5: 8 lat tutaj jestem. Jeszcze takiego wiatru jeszcze nie widziałem.
6: Bardzo wiało przez całą noc. Idziemy zobaczyć, jakie tu spustoszenia teraz porobił wiatr.
3: Przyznają z kolei mieszkańcy i turyści. Jeszcze wczoraj ze względów bezpieczeństwa ewakuowano także 380 harcerzy z obozów na Mierzei Wiślanej. Dzieci noc spędziły w szkole w Sztutowie i Gminnym Ośrodku Kultury.
2: Uwaga kierowcy, noga z gazu na opolskim odcinku autostrady A4. Pomiędzy węzłami Opole Południe i Zachód zdarzyły się samochody osobowe i dostawcze. Jedna osoba została ranna. Na jezdni w kierunku Wrocławia jest tam teraz zablokowany jeden pas.
7: Polskie smaki w faktach RMF FM.
2: Kolejny przystanek naszej wakacyjnej akcji, pyszne, bo polskie. Tym razem będzie, no, naprawdę słodko. Żółto-niebieski konwój RMF FM zatrzymał się w niewielkiej miejscowości Parcele w Świętokrzyskiem, gdzie powstają torty z lokalnych produktów i ogromnej pasji. Magdalena Wojtań i Michał Dobrołowicz właśnie dotarli na miejsce. Dzień dobry.
8: Jesteśmy. Nasze wozy zaparkowały pod stuletnim kasztanowcem. Miejsce jest naprawdę niesamowite. To jest
9: tutaj
8: taka mała chatka.
9: Mały za tą domek. Ścianą, za tymi drzwiami wchodzimy, powinna być nasza słuchaczka.
10: Dzień dobry. Witamy, zapraszamy serdecznie.
9: Czy pani jest panią Beatą?
8: Pani Beato. Tak, Beata. Słyszeliśmy, że tutaj powstają cuda kulinarne, tortowe.
9: Już to widzimy. Wow!
8: Przepiękne. Co to jest?
11: To są torty. Tutaj są torty z naturalnych produktów. Mm-hmm. Tu są monodesery po prostu w nowoczesnym wydaniu.
9: Naturalne produkty,
8: ten monodeser,
9: czyli?
8: To jest taka malina
11: z lokalnej tutaj naszej mleczarni, z Pierzchnicy.
8: Robi to ogromne wrażenie, bo to jest tak jakby malina w rozmiarze XXL obok.
9: A tutaj borówka, patrz, Magda.
8: Taka. O, pyszne, bo polskie.
11: Tak.
9: To jest jadalny
8: ciastka
9: napis?
8: Tak, jadalny
11: napis jak najbardziej. Tu są tak samo przygotowane są torty, też właśnie z waszym logo.
9: I w żółto-niebieskich barwach jadalnych.
11: Tak, wszystko jest jadalne.
9: I my to sprawdzimy i pokażemy.
8: Kwiaty.
9: To wszystko już niebawem będziecie mogli zobaczyć w naszych social mediach. Gorąco z Magdą i z naszą słuchaczką Beatą polecamy.
8: Mniam.
2: Pyszne, bo polskie. No właśnie w tortowni, w Parcelach w Świętokrzyskiem będziemy w faktach za godzinę. A w faktach kulturalnych RMF FM znany aktor i jego hip-hopowy debiut zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
12: Kasiu. Dzień dobry. Tom Hardy, brytyjski gwiazdor kina, znany z produkcji Venom, Mad Max czy Peaky Blinders, również rapuje pod pseudonimem Frankie Pulitzer. Połączył siły z niezależną hip-hopową grupą Czarface i nagrali razem płytę w takim surowym klimacie nowojorskiego undergroundu lat 90. Premiera albumu 28 sierpnia, pierwszy singiel Brothers Grimm trafił już do sieci. W Krakowie trwa letnie tanie kinobranie. To 20. wakacyjny festiwal filmów w kinie pod Baranami.
13: I filmy Jima Jarmusza, i Wong Kar-wai'a, Wima Wendersa, jest też kino polskie, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda. Mamy przykład japońskiego anime. Są uwielbiane przez wszystkich Tamte dni, tamte noce.
12: W sumie 200 tytułów, mówi w RMF Classic Maria Gierat z krakowskiego kina. A nagrodzony w maju kanańską Złotą Palmą Fjord Krystiana Mundziu będzie filmem otwarcia nowych horyzontów we Wrocławiu. W programie są 283 filmy z 92 krajów. Festiwal zacznie się 23 lipca.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Znalazłam receptę na młodość i przyda nam się troszeczkę do tego urlopu.

0: Dobrze, dobrze.
1: Ale śmiesznie skaczesz.
0: Uwaga, uwaga.
1: Uwaga!
2: Skacze kózka po polu.

0: skacze jak.
1: Ładnie, ładnie, Margolcia, ładnie.
2: A wiesz, o czym teraz będzie?
1: O czym?
2: Zgadnij. O zającu.
1: O zającu. Będzie skakał?
2: Będzie.
1: Uwaga.

0: ja. O, lewa noga i prawa.
1: Ale zabawa!
0: Ale ładnie skaczesz, Margocia.
1: Ja lubię skakać.
0: A wiesz, o czym teraz będzie?
1: Nie.
0: O zajączku i kózce.
1: O, kózki, lubię kózki.
0: O, uwaga.
2: Jak zające i kózki.

0: wysoko skaczę ja. O, o. Do góry, do góry.
1: I hop, hop, hop,
0: hop. A zaprosiłeś dzieci do skakania?
1: Mam nadzieję, że skaczą razem z nami.
0: O, to dobrze.
2: Słuchacie RMF dla dzieci. RMF dla dzieci.
3: Tobie, Tessy, dedykuję piosnkę mą. Nutki w niej moje są, dla ciebie brzmią. Lubię cię. I ty, Tessy, o tym wiesz. Przyjaźń twą chwali wciąż każdy mój wiersz.
4: Coś nie tak? Nie podoba ci się?
5: Poczułam się tak wyjątkowo, że nie wiem, co powiedzieć.
4: Naprawdę?
5: To najwspanialszy prezent, jaki dostałam w całym życiu. Skąd wiedziałeś, że o nim marzyłam?
4: Domyśliłem się.
1: Coś gruchnęło, coś huknęło.

jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz, dwa.

0: dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polopo.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Polomarket.

0: Cześciolo.
1: Cześć, Widon. Co ty tu robisz?
0: No, ja chcę sobie zagrać. A ty co tu robisz?
1: No ja, nic, ja się pykam. O. Słyszysz, jak pyknąłem?
0: No co ty?
1: No nie, no żartuję. Będę śpiewał, uważaj. Jestem sobie ogórek, mam zielony mundurek, smukłe ciałko także mam.
0: Ej, podobam się wam?
1: Czasem umiem być słodki, a czasem lubię być kwaśny. Niektórzy w oczcie kąpią mnie, ale to jest takie bleee.

0: chcę, byście jak najczęściej jedli mnie.
1: No. I ty, to co? To co, mogę zagrać już, tak?
0: Nie, no poczekaj, że śpiewam, mam drugą zwrotkę i w ogóle. I ten, resztę.
1: Ale no, daj mi troszeczkę, no, no,

0: Widon, proszę cię. Raz ja. Przyszła raz do mnie śmietana, tak wiecie, z samego rana. I mówi szybko, raz, raz, raz, trzeba wymieszać nas. Wpadł jogurt razem z czosnkiem, zaś zała też oliwa. I mówią, zróbmy tak.
1: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
2: Ewa Kwaśne, witam i zapraszam. Polska chwalona na szczycie NATO w Ankarze. Jesteście silnym ogniwem sojuszu, liderem inwestycji w obronność, stwierdził Mark Rutte, szef paktu. Ze szczegółami specjalny wysłannik RMF FM. W faktach w południe także ostrzeżenia o utrudnieniach dla kierowców na autostradowej obwodnicy Krakowa. Żółto-niebieski konwój Pyszne bo Polskie zaparkował w miejscowości Parcele w Świętokrzyskim. Jakie tam dzisiaj słodkości? Sekretarz generalny NATO chwali Polskę. W Ankarze na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego od niemal 2 godzin za zamkniętymi drzwiami rozmawiają prezydenci i premierzy państw członkowskich NATO. Efekty ich spotkania poznamy wkrótce. Ale jeszcze przed wejściem na posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej głos zabrał m.in. sekretarz generalny Sojuszu. Na miejscu jest specjalny wysłannik RMF FM Michał Radkowski. Witamy cię ponownie.
3: Dzień dobry, witam ponownie.
2: Michale, co konkretnego o naszym kraju mówił Mark Rutte?
3: Nasz szef NATO powiedział, że jesteśmy krajem, który bardzo mocno inwestuje w swoje siły zbrojne. W zasadzie osiągnęliście już wszystkie cele. Reformujecie swoje siły zbrojne, wiecie, że Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy to od każdego ważnego amerykańskiego polityka, ale oczywiście musimy dbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi. Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się tu w Ankarze z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, a wczoraj późnym wieczorem rozmawiał w wąskim gronie szefów dyplomacji Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wspólnie mieli ustalić, że kraje Europy Południowej i Wschodniej powinny być reprezentowane w zwiększaniu zdolności regionu do obrony. Mówili też o konieczności bycia gotowym na rosyjskie prowokacje. Z Ankary, gdzie właśnie muezin wzywa na modlitwę, Michał Radkowski.
2: Bardzo dziękujemy. Z naszym specjalnym wysłannikiem na pewno będziemy łączyć się w kolejnych faktach. A teraz uwaga, kierowcy, są poważne utrudnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na wysokości węzła Tynieckiego zderzyły się 4 samochody. Nie ma na razie informacji o poszkodowanych. W tej chwili zablokowany jest jeden pas jezdni A4 strony Rzeszowa. Korek zaczyna się już na wysokości lotniska w Balicach. 94% z języka polskiego, 86% z matematyki, 95% z języka angielskiego. Tak wyglądają wyniki tegorocznych matur na poziomie podstawowym. Egzamin zdało ponad 81% abiturientów. Młodzi ludzie już mogą odbierać w szkołach świadectwa dojrzałości. Przed liceum imienia Hoffmanowej przy ulicy Chorzej w Warszawie jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, czy wyniki zaskoczyły?
4: Zdecydowanie więcej jest pozytywnych zaskoczeń niż rozczarowań. Zdarzają się i 100% wyniki, a stres zaczął się z samego rana od ustawienia budzika na 8 i zalogowania na stronę, żeby zobaczyć swój wynik. I jakie były reakcje?
5: No ja się popłakałam ze szczęścia, no nie wiem jak Franek, ale...
6: No euforia, no.
5: No tak średnio, ale nie było też tragedii. Lepiej niż obstawiałam.
7: Podstawowego angielskiego mam 100%, a tak poza tym z tych rozszerzeń, które mi są potrzebne, to mam 92% z chemii.
4: No to pięknie.
7: Dziękuję bardzo.
4: Jeśli maturzyści nie zgadzają się z oceną i chcą przyjrzeć się swojej pracy, muszą się spieszyć. Termin składania zgłoszeń mija 15 lipca w kolejną środę. Sprzed liceum Hoffmanowej Magdalena Greinert.
8: Pyszne fakty w RMF FM.
2: Tortownia w miejscowości Parcele w Górach Świętokrzyskich to kolejny przystanek naszej akcji Pyszne bo Polskie. Jak w każdą wakacyjną środę mówimy o najciekawszych lokalnych smakach i odwiedzamy miejsca, które poleciliście nam wy. W Parcelach przy Alei Kasztanowców zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Tam nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz. Witajcie.
9: Dzień dobry.
10: Jesteśmy.
2: Jak ja wam zazdroszczę tych tortów, naprawdę, i pewno nie tylko ja. A co najbardziej...
10: Ci przywiozę do starej znajomości.
2: Dziękuję.
9: Trzymamy za słowo.
2: A co najbardziej zaskoczyło was właśnie w pracowni tortów?
10: Mnie zaskoczyło to, że można zjeść naprawdę solidny kawałek i czuć się tak lekko. Jaka jest, pani Beato, tajemnica właśnie tego tortu?
11: Tajemnica jest bardzo prosta. Naturalne produkty, takie jak śmietanka, którą właśnie ostatnio wynalazłam w miejscowości Pierzchnica.
9: To niedaleko?
11: Jest, tak, tak, niedaleko. Jest to śmietanka naturalna o krótkim terminie przydatności do spożycia.
9: I a ona tu owoce, owoce
11: tak,
9: też są.
11: Tak, owoce są, po prostu jeszcze truskawki wczoraj były na krzaku, dzisiaj już są w tym torcie, także...
10: Już ich nie ma, już nie ma tego tortu.
11: Są truskawki, borówki, maliny. To sprawia, że ten tort jest właśnie taki lekki, przyjemny, no i oczywiście pyszny.
9: Ja chcę zapytać w imieniu naszych słuchaczy, którzy może planują ślub, wesele albo wyjątkowe urodziny i chcą mieć wyjątkowy tort. O co poprosić? O co zapytać? Czym się kierować, pani Ewo?
12: Stylem wesela?
9: Mhm. Taka moda, jeśli chodzi o torty. Jak zrobić wrażenie teraz tortem?
12: Takim tortem, który robi teraz wrażenie, jest tort Italian cake, long cake, torty zdobione lumber cake.
9: Long cake, czyli taki długi tort?
12: Długi tort, tak.
9: Jak wygląda?
11: Długi tort, prostokątny, może mieć 1,5 metra, 2 metry, po prostu w zależności od ilości gości przygotowuje się właśnie taki tort. Efekt jest po prostu...
9: Idziemy
10: na pewno zrobi wrażenie.
9: A nie na wysokość.
11: Tak, tak.
10: Panie kochane, dla was certyfikat pyszności RMF FM. Pyszne, bo polskie. Jesteście niesamowite i ten kawałek dla Ewy bym poprosiła zapakować.
9: Załatwimy?
11: Załatwimy, no jasne.
9: Ewo, załatwione dla ciebie. To my pakujemy tort i nasz radiowy konwój i wóz satelitarny jedzie dalej. Jedziemy do Bodzentyna, tym razem trochę na ostro i na pikantnie, na zalewajkę świętokrzyską.
2: W takim razie do usłyszenia. Pięknie dziękujemy. Czekamy też na wasze propozycje miejsc, które warto odwiedzić w całej Polsce. Możecie je zgłaszać na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
13: Wichury nad morzem, czerwony alert IMGW, ostrzeżenia są takie, żeby po prostu do tego morza lepiej nie wchodzić i jeszcze ten wiatr troszeczkę potrwa, także uważajcie na siebie. Jeśli chodzi o pogodę w całym kraju, tutaj lekko deszczowo. Są też przejaśnienia w okolicy Dolnego Śląska, ale tutaj Suwałki, Koszalin, Bydgoszcz, Łódź, Kielce, wszędzie właśnie chmurki z deszczem, 18 stopni na termometrach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
13: Ja wiem, że bardzo mocno wieje, uważajcie.
1: RMF dla dzieci.

że zapewne oczekujesz jakiejś tragicznej retrospekcji wyjaśniającej, dlaczego chcę odwrócić bieg Ziemi. Ale tego nie zrobię. Wcale nie mam... A niech ci będzie.

0: Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, a miał ich wszystkich 123.
1: Hejże dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha.
0: Róbcie wszystko co i ja, co i ja.
1: Hejże dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha.
0: Róbcie wszystko co i ja, co i ja.

0: a wąż
1: biedny wąż.
0: On na brzuchu pełza wciąż.
2: No a wąż biedny wąż. On na brzuchu pełza wciąż.
0: O, ugryzie cię, ugryzie.

0: wąż.
1: Biedny wąż!
0: On na brzuchu pełza wciąż.
2: No a wąż, biedny wąż,
0: on na brzuchu pełza wciąż.
1: Znowu mnie straszysz!
2: A cóż to jest za dziwny zwierzak? Nóg nie ma, na brzuchu świat przemierza. To jest wąż, śmieszny wąż, on na brzuchu pełza wciąż. To jest wąż, śmieszny wąż, co na brzuchu pełza wciąż.
0: Bałaś się węża?
1: Nie.
3: Słuchacie RMF dla dzieci.

Nie opuścimy żabek dwóch. Będziemy im pomagać. Gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa.

0: dla kopciuszka.
1: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
2: Z innymi jest godzina 13 w studiu Ewa Kwaśny.
3: Polska i 8 innych państw chcą umożliwić Ukrainie zakupy broni w USA z unijnych środków. Ministrowie obrony napisali w tej sprawie list do Komisji Europejskiej, ustaliła korespondentka RMF FM. Na Pomorzu wciąż niebezpiecznie wieje silny wiatr osiągający w porywach nawet do 90 km na godzinę. Co dzieje się w Krynicy Morskiej, za moment opowie nasz reporter. Na początek faktów o 13 jednak pilna informacja sprzed chwili. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Eurodeputowani uznali ten krok za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację oraz wyraz lekceważenia polskiej wrażliwości i żałoby, przypominając o niezłomnym wsparciu, jakiego Polska udziela Ukrainie w jej wojnie z Rosją. Ten temat na pewno powróci w popołudniowych faktach. Polska tymczasem jest w grupie 9 państw Unii Europejskiej, które chcą, by Ukraina mogła za unijne pieniądze kupować w USA uzbrojenie, w tym pociski do systemów Patriot. To ustalenia korespondentki RMF FM w Brukseli. Dodajmy, chodzi o unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 miliardów euro. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, miałaś dostęp do listu w tej sprawie skierowanego do Komisji Europejskiej. Co w nim jest?
4: Ministrowie obrony 9 państw, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz, przekonują, że europejski przemysł nie jest dzisiaj w stanie szybko dostarczyć Ukrainie potrzebnego uzbrojenia, w tym pocisków do systemów Patriot. Dlatego apelują do Komisji Europejskiej o szersze stosowanie wyjątków od zasady Made in Europe, zgodnie z którą broń kupowana za unijne pieniądze powinna pochodzić głównie z Unii. Ich zdaniem szybka zgoda Komisji Europejskiej pozwoli Ukrainie kupować amerykańskie uzbrojenie z unijnej pożyczki, jak napisali ministrowie, pozwoli to Ukrainie kontynuować walkę i chronić życie ludzkie.
3: Od wczoraj ciągle jesteśmy w stresie, mówią nam przedsiębiorcy z plaży w Krynicy Morskiej. Wciąż wieje tam bardzo silny wiatr, osiągający w porywach nawet do 90 km na godzinę. Na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, opisz, jak to wygląda.
5: Dzień dobry, w tym miejscu przedsiębiorcy zdążyli się przygotować, ustawili zaporę z worków z piaskiem, z big bagów. Morze jest rozbujane, fale mają nawet kilka metrów wysokości.
6: Przygotowywaliśmy to wczoraj od rana, broniąc się od żywiołu, jakim jest morze nasze. Jeszcze miejscami właśnie morze się wdziera tutaj do nas. Mam nadzieję, że to już ostatnie minuty pokażą, już będziemy mogli się brać za sprzątanie.
5: Przyznaje Karolina Przybyszewska z jednego z barów na plaży. Jak mówi, od 14 lat prowadzą tu biznes, a jeszcze nigdy w życiu nie widzieli takiego sztormu. Jest tu spora grupa osób, która przyszła zobaczyć tę wyjątkową pogodę, tę siłę morza.
7: Takie sztormy latem się nie zdarzają generalnie.
8: Pięknie, niepowtarzalne.
9: Siła, tutaj widzimy, jak walczą wszyscy.
5: Według synoptyków w najbliższych godzinach wiatr ma już słabnąć, a jak na razie fale cały czas są bardzo wysokie. Z Krynicy Morskiej Stanisław Pawłowski.
3: W Ministerstwie Zdrowia powinna lada moment rozpocząć się konferencja prasowa, w trakcie której poznamy szczegóły rządowego planu na reformę systemu. Jakie oczekiwania stawiają szefowej resortu Jolancie Sobierańskiej-Grędzie politycy? To w Sejmie sprawdzał reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
10: To między innymi kwestia dotycząca wynagrodzeń lekarzy, po tym jak na jaw wyszły gigantyczne zarobki radnego Koalicji Obywatelskiej, który pracował w kilku placówkach naraz i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku. System wymaga głębokiej korekty.
11: Jednocześnie musimy jakoś zracjonalizować system zarządzania tymi pieniędzmi, jeśli chodzi o kwestię wynagrodzeń lekarzy.
10: Mówiła Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Pozostali koalicjanci podkreślają, że przeprowadzenie reformy będzie bardzo trudnym zadaniem.
12: Niektórych rzeczy nie da się wprowadzić w kilkanaście miesięcy, natomiast no, powinno to być tak podzielone. Czyli co chcemy zrobić w ciągu kilkunastu miesięcy i co widzimy na końcu zmian systemowych. Jaki system pod względem finansowania, pod względem zasad pracy personelu.
10: Usłyszałem od byłego wiceministra zdrowia, senatora Lewicy Wojciecha Koniecznego z Sejmu Kacper Wróblewski.
13: Są i takie fakty.
3: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gier Wideo. To święto wszystkich graczy, ale także twórców, grafików, scenarzystów i wszystkich osób, dzięki którym rozwija się ta branża. Ale za co tak naprawdę lubimy te gry?
14: Pozwalają się chillować po dniu nauki, po dniu pracy. Są też narzędziem do integracji. Z wieloma przyjaciółmi grałem.
15: Jeżeli ludzie grają z osobami z zagranicy na przykład, to szkolą język i to widać. I ci, którzy grają w gry komputerowe z osobami z zagranicy, naprawdę świetnie łapią język angielski.
16: Można fajnie spędzić czas po prostu grając w gry.
17: Ma pan jakieś swoje ulubione gry?
14: Cyberpunk. Uwielbiam. Zbieram się do trzeciego przejścia i też bardzo lubię Stellaris.
3: Mówili mieszkańcy Warszawy w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Kolejne wydanie faktów już o 14:00 i przypominam, że w ramach naszego wakacyjnego cyklu Pyszne bo Polskie będziemy w świętokrzyskim Bodzentynie. Nasi dziennikarze spróbują tamtejszej zalewajki.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sprawy damsko-męskie bardzo was pochłonęły i szukamy prezentu idealnego.
1: RMF dla dzieci.

szybko. Jak się wam zdaje?

0: Słuchacie RMF dla dzieci.
1: Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM jest godzina 14 w studiu Ewa Kwaśny. Poznaliśmy pakiet zmian w ochronie zdrowia. Posłuchajcie, jakie rozwiązania proponuje szefowa resortu zdrowia. Będziemy też w Ankarze na szczycie NATO. Głos w sprawie ustaleń zebrał Radosław Sikorski. Kolejny obóz harcerski ewakuowany na Mazurach z powodu silnego wiatru. W cyklu Pyszne bo Polskie ponownie odwiedzimy Góry Świętokrzyskie. Tym razem w porze obiadowej jesteśmy w Bozentynie.
2: Zapraszam wszystkich Państwa na zalewajkę świętokrzyską.
1: Wybiła 14. Porządkowanie systemu i cyfryzacja, równy i transparentny dostęp do opieki zdrowotnej, poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. To główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia, które zapowiedziała właśnie minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Przed siedzibą resortu zdrowia zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Na konferencji prasowej w ministerstwie był nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie szczegółowe zmiany zapowiada rząd?
3: To zapowiadane wcześniej maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy, jak i maksymalne wydatki na wynagrodzenia w podmiotach finansowanych z NFZ. Lekarz nie będzie mógł zarobić więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Medycy będą zobowiązani też do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę pracodawcy. Warto podkreślić, że są to dopiero wstępne propozycje.
4: Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
1: I Kasprze, to właśnie były te zmiany, tak, które dotkną nas pacjentów, o tym właśnie mówiła minister zdrowia.
3: Tak, chodzi o kwestie dotyczące programu e-rejestracja. Sprzed Ministerstwa Zdrowia Kacper Wróblewski.
1: Kolejny obóz harcerski ewakuowany w związku z silnym wiatrem. Jak informuje Straż Pożarna, przed południem obozowisko prewencyjnie opuściło 19 dzieci i 5 opiekunów w Rucianem Nidzie na Mazurach. Wszyscy znaleźli schronienie w pobliskiej przykościelnej świetlicy. W województwie warmińsko-mazurskim ewakuowano w sumie 2 obozy harcerskie na Pomorzu 15. Polska jest tu postrzegana jako modelowy sojusznik, powiedział przed chwilą na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jego konferencji na miejscu przysłuchiwał się nasz specjalny wysłannik do Turcji Michał Radkowski. Niestety nie mamy w tej chwili połączenia z nim. Na pewno połączymy się z nim w faktach za godzinę.
5: Polskie smaki w faktach RMF FM.
1: Najlepsze smaki Gór Świętokrzyskich odkrywamy dzisiaj w naszym wakacyjnym cyklu Pyszne bo Polskie. Radiowy konwój dojechał przed chwilą do Bozentyna. Odwiedzamy miejsca, które polecają nam nasi słuchacze. Wóz satelitarny RMF FM zaparkował przed gospodarstwem agroturystycznym pod Bukiem. Tam są nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Michał Dobrowicz.
6: Pozdrawiamy was gorąco.
7: Dzień dobry, ponownie.
6: Jesteśmy.
1: Mówiliście już o tym, że poznamy przepis na zalewajkę świętokrzyską. Wiem, tak, że ty, Magdo, szczególnie właśnie czekasz na tę potrawę.
6: O, to taka sentymentalna historia, bo powiem wam, że taką zalewajkę robiła moja babcia. I takiej zalewajki nie jadłam już, no, dobre 25 lat. I dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień. Pani Kazimiera tutaj na taką zalewajkę nas zaprosiła. I to też zupa, która powstała w takiej rodzinnej atmosferze, ponieważ została przygotowana razem z wnuczką, która ma miesiąc. Ile dni?
8: 5 tygodni ma.
7: Zuzia ma na imię?
8: Zuzia, tak.
7: Zuzia jest w kuchni tutaj, tak, w specjalnym wózku, a obok waza z zalewajką. Jaki jest przepis?
6: Pachnącą.
7: Jaki jest sekret? Tutaj jajko pływa w tej wazie. Co jest jeszcze?
8: No to jest taka bieda zupa. Ziemniaki pokrojone, uduszona cebulka na masełku. No wiadomo, jajeczko musi być tam w tej zupie. I biała kiełbaska najlepiej.
7: I specjalny zakwas przygotowany?
8: Tak, no podstawowym tu składnikiem to jest ten barsz z garczyny, zakiszony.
7: Ile trwa przygotowanie?
8: To znaczy taki barszcz to u nas jest cały czas. Jak go się ulewa do zalewajki, to się dolewa znowu wody, dosypuje się żytniej mąki.
7: Ja w kronice znalazłem takie hasło: o zalewajko, polskich zup królowo, kto ciebie jodo, ten się zdrowo chowo. To prawda?
6: Jeżeli wy macie ochotę na taką zalewajkę, to zapraszamy do nas. Jesteśmy, pani Kazimiero, proszę powiedzieć, jak nas znaleźć? Pod Bukiem.
8: Pod Bukiem.
7: A ten Buk ma dokładnie ile lat?
8: No przeszło 300 lat. go szacują tutaj.
7: I my tutaj was zapraszamy pod bukiem, gospodarstwo agroturystyczne i mamy wolne miejsca przy stole. Zapraszamy was właśnie teraz na zalewajkę świętokrzyską.
1: Dziękujemy wam pięknie. Bieda zupa, tak, ale jaka smaczna musi być. Spróbujcie za nas również. Z Magdą i Michałem połączymy się ponownie w Faktach o 15. Poznamy wtedy przepis na byki świętokrzyskie. Cokolwiek to znaczy, chociaż domyślam się, że to coś dobrego do jedzenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: O takiej porze rozmowy o jedzeniu powodują, że burczy w brzuchu od razu, a jak są to pyszne.
10: Jak dobrze jest być Nowim, ja tylko o tym wiem. Ktoś może jest podobny, lecz nie taki sam, o nie. Cudownie jest być Nowim, gdy radość w duszy gra, bo nikt na całym świecie nie jest taki sam jak ja. Jak dobrze jest być Nowim, ja tylko o tym wiem. Ktoś może jest podobny, lecz nie taki sam, o nie. Cudownie jest być Nowim, gdy radość w duszy gra. Przecież nikt na całym świecie nie jest taki sam jak ja. Bo nikt na całym świecie nie jest taki sam jak ty.

Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? A, to szkoda. Rudy ojciec

Pozwólcie przedstawić sobie pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się żubrze, zróbże minę uprzejmą, żubrze.

spodnika w lesie dzika, hen na drzewo zaraz smyka. Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: koło zgarnka będzie miało.
1: Wysypało się kakao.
2: A rodzynki i migdały?
1: Ojej, same w buzi poznikały.
2: Ojej, ale tu straszny bałagan.
1: Posprzątamy.

0: jeden rak, nieborak, zaraz cię dogoni.
1: Idzie rak, nieborak, idzie tyłem, czyli w smak. Idzie rak, nieborak, jak uszczypnie będzie znak.
2: Gdzie rak?
3: O, uciekł!

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. E-rejestracja to krok w dobrą stronę, ale limity płac mogą zaszkodzić pacjentom. To komentarze lekarzy po proponowanych przez szefową resortu zdrowia zmianach w systemie ochrony zdrowia. Polska jest postrzegana jako modelowy sojusznik, mówi na szczycie NATO w Ankarze szef MSZ-u Radosław Sikorski. Utrudnienia komunikacyjne w Warszawie, wykoleił się tam tramwaj i nikt nie ucierpiał. A w ramach naszego cyklu Pysznego Polskie nasi dziennikarze odkrywają lokalne smaki z gór świętokrzyskich. Proponowane przez ministerstwo reformy systemu ochrony zdrowia mogą doprowadzić do ograniczenia dostępu do lekarzy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, komentuje Krzysztof Żuchowski, dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała, by medyk pracujący w publicznym szpitalu zarabiał maksymalnie 240 zł brutto na godzinę. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować poza lecznicą, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Z dyrektorem garwolińskiego szpitala rozmawiał nasz dziennikarz Michał Krasoń. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Michale, jakie jeszcze, zdaniem twojego rozmówcy, mogą być skutki tych nowych przepisów?
3: Ograniczenie zarobków do maksymalnie 240 zł za godzinę doprowadzi do tego, że wykonywanie części zabiegów przestanie być opłacalne, mówił mi Krzysztof Żochowski.
4: Najbardziej szkodliwe jest to, że nie ma właściwej wycen procedur medycznych, które wykonujemy w naszych szpitalach, bo dopóki za uczciwą pracę nie będzie się uczciwie płaciło, to nigdy nie będzie dobrze.
3: Zaproponowane dziś przepisy zobowiązują medyka do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. To krótko komentuje dyrektor szpitala w Garwolinie.
4: Nie ma pracownika z niewolnika.
3: Zdaniem Żochowskiego dobrym rozwiązaniem jest natomiast program e-rejestracji. Ma on nie tylko usprawnić proces przyjmowania pacjentów, ale przede wszystkim sprawić, że kolejki do szpitali będą bardziej transparentne.
1: Polska jest tu postrzegana jako modelowy sojusznik, powiedział na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jego konferencji na miejscu przysłuchiwał się nasz specjalny wysłannik do Turcji, Michał Radkowski. Michale, jak szef dyplomacji podsumował tegoroczny szczyt?
5: Choć zaznaczył, że ten formalnie się jeszcze nie skończył, to podsumował to, w czym brał udział, a więc wczorajsze spotkanie grupy E5. Tam uczestniczył obok ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, a razem ta piątka stanowi silny głos na naszym kontynencie w kontekście zwiększania tu bezpieczeństwa. Wicepremier rozmawiał też ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrzejem Sybichą, między innymi o ostatniej wypowiedzi szefa biura prezydenta Ukrainy Kryła Budanowa, który powiedział, że Ukraina nie przyjmie ultimatum od Polski.
6: Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła.
5: Wicepremier zapewnił jednak, że głównym wrogiem tak dla Polski, jak i Ukrainy pozostaje wciąż Rosja. Ankara, Michał Radkowski.
1: Utrudnienia komunikacyjne w Warszawie. Na pętli Wiatraczna wykoleił się tramwaj. Na czas pracy dźwigów wyłączono zasilanie. Wprowadzono objazdy dla 5 linii tramwajowych.
7: To także są fakty.
1: Byki świętokrzyskie są kolejnym bohaterem naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie w faktach RMF FM. Od rana mówimy o tradycyjnych, ale też zaskakujących potrawach z gór świętokrzyskich. Nasz wóz satelitarny jest przed gospodarstwem agroturystycznym pod Bukiem w Bodzentynie. Tam nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Michał Dobrowicz. Witamy ponownie.
8: Dzień dobry.
9: Tak jest.
1: Opowiedz naszym słuchaczom, no bo ja nie wiem, czym są te byki świętokrzyskie?
8: To są ogromne kluski z farszem. Pani Kazimiera, właścicielka tego gospodarstwa, przed chwilą tutaj krzyknęła, byki wyjeżdżają z pieca. Pani Kazimiero, gotowe?
10: Gotowe byki są, ze skwarkami, z cebulką.
8: A co w środku, jaki farsz?
10: Z mięska i z kapustki takiej słodkiej.
8: Czyli mogą być wegetariańskie?
10: Nie, bo jest mięsko pomieszane z kapustką. Wegetariańskie to musiałabym zrobić osobno.
9: Ale da się takie wegetariańskie zrobić. Kapustę z grzybami da się.
10: Tak,
8: na specjalne zamówienie?
10: Tak, jak najbardziej.
8: Negocjujemy.
9: Ale słuchajcie, wy negocjujcie, ale słuchajcie, jaka historia. Przed momentem tutaj na parking podjeżdża samochód, z samochodu wyskakuje pan Karol i mówi: słuchałem was w radiu, zapraszaliście na zalewajkę, no i jestem.
8: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, tak dokładnie tak było. Byłem głodny, wracałem ze swojej podróży służbowej, no i tak słucham radia, mówię, oczywiście muszę podjechać, bo tak wspaniale ekipa zachęciła do tej zalewajki, że mnie się też zaczęły przypominać stare, dawne czasy, jak moja babcia takie zalewajki. jajki robiła. I mówię, no muszę przyjechać i koniecznie tego skosztować.
9: Panie Karolu, a pani Kazimiera już rozumiem, że podgrzewa zalewajkę.
10: Już tak, zalewajka jest gotowa.
8: Będzie talerz dla pana Karola?
10: Będzie, znajdzie się jak najbardziej.
9: Ale pan Karol ma ręce pełne również produktów przepysznych. Co pan nam przyniósł?
11: Proszę państwa, ponieważ tak się złożyło, że dzisiaj trochę dla rodziny zrobiłem zakupów świętokrzyskim, a słynie ono z produkcji, no właśnie uprawy moreli i brzoskwiń, no to w takim układzie mówię, no nie mogę się nie podzielić z ekipą RMF-u i w takim razie przekazuję tutaj ekipie
9: pani
11: skrzyneczkę
9: Karolu
11: z pysznymi owocami z województwa świętokrzyskiego.
8: Bardzo dziękujemy. Z której to części Gór Świętokrzyskich?
11: No to okolice Sandomierza, Śmiechowice.
9: Bardzo serdecznie dziękujemy. To jest przepiękna akcja Pyszne bo Polskie, a już za tydzień będziemy w Małopolsce.
8: Polecamy.
1: I znowu będzie przepysznie. Magdalena Wojtoń i Michał Dobrowicz. Pięknie dziękujemy. Cały czas czekamy też na wasze, słuchaczy, propozycje miejsc, które warto odwiedzić. Specjalny formularz znajdziecie na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Jeżeli chodzi o burze, mogą się pojawić tutaj na Mazurach i nad morzem. Silne powiewy wiatru również. Jeżeli chodzi o deszcz, to tu widzę, że też przede wszystkim delikatnie centrum kraju na północy, ale także północny wschód. I jeżeli chodzi o temperaturę, no to jeszcze w okolicach 18 stopni na termometrach w Łodzi, 20 w Bydgoszczy, 17 w Gdańsku. Cieplej będzie pod koniec tygodnia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: No to witamy na pokładzie naszą parę. Cześć! Dzień.

0: Jogi!
1: 10x6!
0: 6x6!
1: 36!
0: Pozdrawiam Kumkę i Gumkę!

0: Słuchacie RMF dla dzieci.
1: Misiu, Margolciu, wstawajcie.
2: Nie, jeszcze nie.

0: zaraz pić.
1: No to co, my się wstajemy chyba.
2: Wstajemy.
1: Raz, dwa, trzy.
3: Więc wstajemy szybko, raz i dwa.
1: Biegniemy.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że mcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mnie zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się was schudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

powiedzieć. Nie jestem taka odważna jak Consuela albo Paola. Na szczęście co chwilę spotykamy się na talerzu, więc może w końcu Pedro mnie zauważy. Chyba mam jakieś szanse.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, a temat dla nas Ewa Kwaśny, z którą się serdecznie witamy.
2: Ja również witam serdecznie i zapraszam. Co o pakiecie zmian w ochronie zdrowia zaprezentowanym przez szefową resortu zdrowia mówią politycy koalicji rządzącej? Lewica i PSL zapowiadają poprawki. Mocne słowa i deklaracje padły podczas rozmowy prezydenta Trumpa z przywódcą Ukrainy na szczycie NATO w Ankarze. Ponownie przeniesiemy się też do Krynicy Morskiej. Tam od rana trwa walka z żywiołem.
3: Jedni ładują worki, reszta nosi i układamy jeden na drugi worek za
2: Jest 16. Oczekiwania były większe. Tak propozycje reformy służby zdrowia komentują członkowie koalicji rządzącej. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała m.in. limity wynagrodzeń dla lekarzy i proponuje 240 zł brutto za godzinę pracy. Na linii ponownie reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Witam.
2: Kacprze, co o tej propozycji mówią koalicjanci?
4: Pomysły resortu zdrowia są według koalicjantów niewystarczające. Jak mówi były wiceminister zdrowia, senator Lewicy Wojciech Konieczny, to nie jest wielka reforma.
5: Sądzę, że to są propozycje porządkujące system i idą w tą stronę, w stronę porządkowania systemu. Natomiast w tych propozycjach nie ma zmiany systemu.
4: Podobnego zdania jest poseł PSL-u Marek Sawicki.
6: Niestety nie są to żadne nowe propozycje. Jest to działanie reaktywne na sytuację, jaką zastaliśmy w związku z kryzysami w wielu miejscach w służbie zdrowia. Za mało, dużo za mało.
4: W najbliższych dniach w sprawie reformy ochrony zdrowia mają spotkać się liderzy koalicji. Śmiało można zakładać, że gdy ustawa znajdzie się w Sejmie, zarówno Lewica, jak i PSL będą zgłaszać swoje poprawki do proponowanych przez ministerstwo przepisów.
2: Prezydent Donald Trump na konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim oświadczył, że jest pod wrażeniem ukraińskich osiągnięć w wojnie z Rosją. Chodzi przede wszystkim o uderzenia w rafinerie i statki transportujące paliwo. To eskalacja, ale eskalacja, która może doprowadzić do zakończenia wojny. Jak zauważył, jest już inna sytuacja niż w pierwszych latach konfliktu. Sytuacja się zmienia w kierunku takim, jaki wam się bardziej podoba. Rosji jest coraz trudniej. Trump obiecał udzielić Ukrainie licencji na produkcję pocisków do wyrzutni Patriot. Amerykański prezydent zapowiedział, że po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.
7: Aktualny obraz faktów.
2: 3000 odbiorców bez prądu w powiecie nowodworskim, w Pomorskim oraz w okolicy Elbląga, Ostródy, Szczytna czy Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Powodem silny wiatr, który przechodzi przez region. Jak informuje IMGW, teraz porywy wiatru osiągają do 70 km na godzinę. Późnym popołudniem wiatr będzie wiał coraz słabiej. Wszystkie ręce na plażę w Krynicy Morskiej, służby, kierowcy meleksów, okoliczni przedsiębiorcy, urzędnicy. Wszyscy pracują, aby uratować biznesy, które są na plaży. Na Mierzei Wiślanej od wczesnego poranka trwa walka z żywiołem. Mimo tego, że w wielu miejscach ustawiane były big bagi wypełnione piaskiem, to nie wystarczyło.
3: Mamy łopaty, mamy takie worki i po prostu ładujemy łopatami piasek do tych worków. No i jest nas tutaj całkiem sporo. Ekipa z urzędu, jest dużo policjantów, znajomi. Jedni ładują worki, reszta nosi i układamy jeden na drugi worek, zabezpieczamy.
8: Zabrało już jedną ścianę baru, zabrało nam pamiątki, zabawki, tam są porozsypywane.
9: Woda się cały czas tu przydziera.
8: No tak, no niestety, no fala jest wysoka.
2: Usłyszał na plaży nasz reporter Stanisław Pawłowski. Służby przypominają, aby nie wchodzić do tak wzburzonego morza.
10: Dostaliśmy zgłoszenie, że przy zejściu 23 ludzie się kąpią przy takim sztormie, więc wysłaliśmy tam radiowóz policji, tam gerowała policja w takie zachowanie, bo no to jest mało odpowiedzialne, żeby i mało tego jeszcze z dziećmi.
2: Mówiła Sylwia Szczurek, burmistrz Krynicy Morskiej. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Jest pisemne uzasadnienie decyzji o utrzymaniu postanowienia o areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Taką decyzję warszawski sąd podjął przed tygodniem. Uzasadnienie postanowienia liczy aż 109 stron i ze względu na tajemnicę śledztwa nie będzie publikowane przez sąd. Jak jednak ustalił nasz dziennikarz, część uzasadnienia zamierza upublicznić prokurator po usunięciu z niego fragmentów, które mogłyby szkodzić śledztwu. Ponad 80% maturzystów zdało egzamin. Ci, którym to się nie udało z jednego przedmiotu, mają prawo do poprawki w sierpniu. Teraz młodzi ludzie przychodzą do swoich szkół po świadectwa dojrzałości. Czy są zadowoleni?
11: Ja jestem bardzo zadowolona. Myślę, że się dostanę na te studia, na które planowałam i no to jest najważniejsze.
12: No tak średnio, ale nie było też tragedii. Lepiej niż obstawiałam.
13: Ja z biologii setkę miałem.
12: A jakieś niespodzianki były po zalogowaniu się dzisiaj do systemu?
13: Nie. W sumie to jest dobrze. Wszystkie poszły ten inne przedmioty, więc nie narzekamy na to.
2: Usłyszała w liceum imienia Hoffmanowej w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Szczegółowo o wynikach matur na poziomie podstawowym przeczytacie też na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Ja nawet nie chcę się denerwować i nie chcę denerwować was, bo wiem, że teraz pewnie wracacie z pracy, macie jakieś obowiązki, to po co tutaj gadać o pogodzie? Mamy fajny lipcopad.
14: Czwartek zapowiada się umiarkowanie ciepły, tak bym to określiła, bo od 15 stopni na Suwalszczyźnie przez 20 w centrum kraju do maksymalnie 23 na zachodzie może popadać w całym kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Prędzej to my padniemy, a nie, że w całym kraju może popadnie.

0: powiedz mi, jeśli wiesz, jak wygląda taki zwierz, który zwie się nietoperz.
1: Jak?
0: Czy to mysz, czy to ptak? Cichuteńko fruwa tak.
2: Czy to ptak, czy to zwierz, fruwa nocą nietoperz.
1: Ja nie wiem, kto to jest topeś.
2: Nie topeś, tylko nie topeś.
1: Nie topeś.
0: Rzekła sowa, drogi jeżu, nie wiesz nic o nietoperzu.

0: duszy, która ma skrzydła dwa.
1: To ze złości zatrząsł się i odleciał.
0: Nie wiem.

0: dusza i nogami.
1: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
2: Czas na najnowsze fakty RMF FM, a te przygotowała Ewa Kwaśny.
3: Zapraszam. Ponad 600 interwencji strażaków na Warmii i Mazurach po wichurach i burzach. Ewakuowano też obozy harcerskie. Parlament Europejski krytykuje decyzję prezydenta Ukrainy o uhonorowaniu UPA. Ta decyzja jest niezgodna z wartościami europejskimi. Impas w sprawie polskiego ambasadora w Kanadzie. Posłuchajcie ustaleń korespondenta RMF FM w Waszyngtonie. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych i o tym też w faktach. Pracowity dzień mają strażacy w warmińsko-mazurskim. Do 16 zanotowali prawie 600 zgłoszeń związanych z wichurą i burzami. Najwięcej wyjazdów związanych było z usuwaniem powalonych drzew i połamanych konarów zagrażających bezpieczeństwu. Ewakuowano też 3 osoby harcerskie. We Frumborku 60 uczestników i 5 opiekunów przeniesiono do szkoły podstawowej. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr. W Rucianym Nidzie 19 harcerzy i 5 opiekunów znalazło schronienie w świetlicy przy kościele. W Piaskach koło Ełku ewakuowano 28 harcerzy i 6 opiekunów. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze nr 25 w miejscowości Pilich w powiecie konińskim w Wielkopolsce. Dachował tam samochód osobowy. Trasa jest zablokowana. Parlament Europejski skrytykował decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Jak już mówiliśmy w faktach, eurodeputowani uznali, że nie jest to zgodne z wartościami europejskimi. Przyjęto też poprawkę autorstwa europosła Andrzeja Halickiego do raportu o postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jest w tej poprawce i jakie ma ona znaczenie?
4: Przyjęcie poprawki oznacza, że Parlament Europejski zdecydowanie stanął po stronie Polski. Eurodeputowani uznali decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację, która szkodzi polsko-ukraińskiemu pojednaniu i jest niezgodna z wartościami europejskimi. Jak powiedział mi autor poprawki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, Parlament Europejski nazwał błąd prezydenta Zełenskiego po imieniu. Dodał, że nie chodzi o blokowanie członkostwa Ukrainy w Unii, ale o jasny sygnał dla Kijowa, że we wspólnocie nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy i sprawców ludobójstwa.
3: Były europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Lisek zrezygnował z ubiegania się o stanowisko ambasadora w Kanadzie. Wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski poinformował o tym naszego korespondenta w Waszyngtonie Pawła Żuchowskiego. Paweł teraz z nami na linii. Pawle, co dokładnie usłyszałeś od szefa polskiej dyplomacji w tej sprawie?
5: Dzień dobry. Radosław Sikorski przekazał mi przed chwilą, że Krzysztof Lisek zrezygnował. Odniósł się też do oświadczenia, które otrzymałem z Pałacu Prezydenckiego. Podkreślił, że rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz minął się z prawdą w oświadczeniu, w którym zarzuca mu brak dialogu i umiejętności znalezienia języka współpracy ani z prezydentem Andrzejem Dudą i jego ministrami, ani z prezydentem Karolem Nawrockim i jego ministrami. Radosław Sikorski zaznacza, że proponował kompromisowe rozwiązania. Podkreślił też, że prezydent Duda podpisał 24 nominacje. Radosław Sikorski przypomniał również, że w wielu krajach nadal pracują ambasadorowie mianowani przez poprzedni rząd i prezydenta Dudę. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Stawki pozostają bez zmian. To oznacza, że stopa referencyjna wynosi 3,75%. Od niej uzależniona jest wysokość rat kredytów na oprocentowaniu zmiennym.
6: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
3: Pogody nie przestraszyli się turyści w Tatrach. Temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do 3 stopni i zapowiadane są nawet opady śniegu. Chętnych do wycieczek nie brakuje.
7: Jest bardzo okej, pogoda jest idealna, nawet z tego względu, że właśnie, że nie jest gorąco, jak było tydzień do tyłu.
8: Nie ma dzikiej pogody, trzeba korzystać, ile można.
9: No ale też zapowiadają, że śnieg górą sypnie.
8: No oby, będzie pięknie wyglądało.
10: Piękna pogoda, my aż żałujemy, że dzisiaj musimy wieczorem do domu wracać.
11: Grunt, by ruszać się, spacer, oddech, ćwiczyć, podziwiać przyrodę.
9: Czyli jak ktoś chce, to sobie poradzi z tą pogodą,
11: oczywiście,
9: tak?
11: Jak najbardziej.
3: Usłyszał od zadowolonych turystów nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Synoptycy IMGW obiecują jednak, że na początku przyszłego tygodnia wracają upały. I te ważne informacje pogodowe mamy na naszej stronie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Ewa Kwaśny wspomniała, że w przyszłym tygodniu wracają upały. Mnie to osobiście cieszy, chociaż wiem, że są i tacy, którzy już się tym martwią. Natomiast jutro kraj podzieli się na pół. Zachód z większą ilością słońca i do 23 stopni w Szczecinie, a na wschodzie więcej chmur, deszczu i od 15 do 20 stopni, między innymi w Warszawie. W Białymstoku najchłodniej stopni 15.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Pytaliśmy, co u was pod 3322.

0: się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść.

0: biegać na bosaka, razem z drzawą zieloną przez kałuże skakać.
1: Hej, maluchy!
2: Hej, dzieciaki!
3: Co wy na to, że będziemy się bawili całe lato?
4: Ale będzie wesoło!
1: Poskacz, poskacz!
4: Teraz ty zaśpiewaj, Misiu!
1: Dobrze.

0: Biedronka.
1: Hej, maluchy! A,
0: hej, dzieciaki!
2: Co wy na to, że będziemy się bawili całe lato?
1: Hurra!
0: Hurra! Naleźcie rato!

Kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku

0: pociłem. Tak, nie. No, no, ale tak się pociłem, tak jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny. Płakałem, płakałem, a im więcej płakałem, to tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest. Dziękuję.
1: Słuchacie RMF dla dzieci.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM, a temat dla nas Ewa Kwaśny.
2: Wszystko się zgadza, zapraszam. Sojusz dzisiaj jest najsilniejszy w swojej historii. Tak przed kilkunastoma minutami oświadczył prezydent Karol Nawrocki na szczycie NATO w Ankarze. Jest wyrok sądu w Tarnowskich Górach dla Mameda H., znanego zawodnika MMA. Mamy też praktyczne wakacyjne porady, chodzi o telefony. Będzie również zaproszenie na program Teren Wojskowy w naszym internetowym radiu RMF24. Wyjeżdżamy po szczycie z Ankary z przekonaniem, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, zapewniał na konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki.
3: Nie wyczuwa się żadnego poczucia buntu w Sojuszu Północnoatlantyckim.
2: Karol Nawrocki poinformował też, że przeprowadził kilka rozmów z przywódcami obecnymi na szczycie NATO, między innymi z prezydentem Donaldem Trumpem oraz z Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie z ukraińskim przywódcą trwało około godziny, ale kwestii historycznych nie udało się rozwiązać.
3: To było konstruktywne, jak zawsze z prezydentem Zełenskim spotkanie. Dobrze, że się spotkaliśmy, potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
2: Ocenił Karol Nawrocki. Na konferencji polskiego prezydenta w Ankarze był nasz specjalny wysłannik z Michałem Radkowskim. Połączymy się w kolejnych faktach. Jest wyrok w sprawie w procesie grupy, w której pojawia się między innymi nazwisko Mameda H., znanego zawodnika MMA. Proces toczył się przed sądem w Tarnowskich Górach. Chodzi m.in. o paserstwo luksusowych aut. Łączymy się z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Marcinie, jaką karę zasądzono wobec Mameda H.?
4: To kara 1,5 roku więzienia. Do tego dochodzi jeszcze grzywna. Kradzione samochody miały być kupowane w Czechach, a także w Polsce, m.in. w Olsztynie i Warszawie. Chodzi o lata 2016-2017. Ponadto wiosną 2017 roku miało też dojść do spalenia 2 samochodów w Rybniku. Wreszcie jesienią 2018 roku oskarżony miał naruszyć nietykalność cielesną i znieważyć policjantów w Olsztynie.
2: Wydany dziś wyrok jest nieprawomocny i przysługuje od niego odwołanie. Jutro przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Te informacje potwierdził reporter RMF FM. Tematem rozmów ma być zaprezentowany dzisiaj przez rząd pakiet reform w ochronie zdrowia. Zakłada on m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze mają zostać też zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody podstawowego pracodawcy.
5: Wakacje w faktach RMF FM.
2: Smartfon to w obecnych czasach urządzenie, z którym się nie rozstajemy, nawet wtedy, gdy jesteśmy na zagranicznych wakacjach. Dlatego w faktach RMF FM mamy dla nich poradnik, na co uważać, by nasz telefon nie został zhakowany lub by korzystanie z usług online nie zakończyło się słonym rachunkiem. Na przykład, czy za granicą musimy korzystać z VPN-u?
6: Nie ma potrzeby korzystania z VPN-u dla znakomitej większości społeczeństwa, chyba że celem korzystania z VPN-u przez kogoś jest to, żeby będąc w kraju X, korzystać sobie z usługi platformy streamingowej, która oferowana jest tylko dla użytkowników z kraju Y. A zatem jesteśmy za granicą, mamy jakąś usługę w Polsce, która działa tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Polsce i chcielibyśmy tą usługę, mówiąc wprost, oszukać, że dalej jesteśmy w Polsce, wtedy połączenie się przez serwer w Polsce z tą usługą, na przykład za pomocą VPN-u, może nam ten problem rozwiązać.
2: Radził redaktor naczelny portalu Niebezpiecznik, Piotr Konieczny. A już za chwilę w Radiu RMF24 program Teren Wojskowy. W naszym gdańskim studiu jest już komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Panie komandorze, o czym dzisiaj usłyszymy w programie?
7: No dzisiaj spróbuję pokazać, jak oficjalne komunikaty i deklaracje polityków, delikatnie mówiąc, mijają się z prawdą. Opiszę więc po wojskowemu, co rzeczywiście się stało na szczycie NATO w Ankarze, jak nawet polskie komary pomagały Ukrainie oraz czy dronizacja polskiej armii przebiega tak cudownie, jak się to oficjalnie przedstawia. Zapraszam na Teren Wojskowy Radia RMF24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
2: Komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura, gorąco polecamy. Przypominam, że naszego internetowego radia możecie słuchać, wchodząc na stronę rmf24.pl. A w RMF FM kolejne fakty już o 19:00. Zapraszam w imieniu Katarzyny Podrasy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

to się pobawimy.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. RMF dla dzieci.
1: Mam dziś ochotę śpiewać, w mym sercu szczęście gra. Zrobiłem coś pięknego i to komuś radość da. Oj, były z tym problemy, chwilami było źle, lecz mam coś wspaniałego i to teraz cieszy mnie.

0: kogut, pieje kurka, gdacze, gęga gąska, kaczka kwacze, daj nam szybko jeść. Kotek miauczy?
1: Miau, miau, miau.
0: Piesek szczeka?
1: Hał, hał, hał.
2: Hał.

0: Agnieszko, pójdziesz z nami nakarmić gąski?
1: Oczywiście.
2: A ja nakarmię kurki.
1: A kto nakarmi krówkę?
2: Krówkę też ja nakarmię.
0: Ja się boję krówki.
1: Kotek miauczy?
0: Miau!
1: Piesek szczeka.
0: Au, au, au. Aha, au.

0: Chodźcie, chodźcie, szybko, do ogniska! Tu bliżej! No dawaj, dawaj, chodź!
1: No chodźcie tutaj, chodźcie! No, śmiało, nie bójcie się! Tutaj, do ogniska! Chodź, chodź, chodź! Szparag, Serż, no do ciebie mówię przecież! Chodź, Szparagu, kochany, no chodź! Ziemniak, Zbyś, come on, chodź!
0: Kalina, opowiedz tę historię, wiesz, co ją tak lubię, oni nie znają, dobra?
2: Aha, tak, no. No dobra, ale jak chłopaki ładnie zagrają. No, chłopaki, grajcie.

0: No dobra, chłopaki, który mi teraz zagra jakieś takie fajne solo, co? No, proszę bardzo.
1: To teraz ja zagram może, co? Małe solo na buzonie.
0: Nie, ty nie zagrasz.
1: Nie? Aha, ale dlaczego nie?
0: Bo jesteś stary grzyb.
2: A ja mogę?
1: Skoda.
2: Ej, ej,

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla nas Katarzyna Podraza.
2: Wszystkie cele na szczycie NATO zrealizowane. Szefowie polskich resortów obrony i dyplomacji podsumowali spotkanie w Ankarze. A co mówił polski prezydent? O tym specjalny wysłannik RMF FM. O uwagę prosimy kierowców zachodniopomorskim. Tam po wypadku ranna jedna osoba. Dziś dzień przerwy, a jutro na mundialu początek ćwierćfinałów. Wszystkie nasze cele, które chcieliśmy osiągnąć na szczycie NATO, zostały zrealizowane, mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po powrocie do Warszawy z Ankary.
3: Jednym z bardzo ważnych, o które od wielu lat zabiegaliśmy, była decyzja o rozszerzeniu rurociągów paliwowych na wschód Europy. To jest wspólne działanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ambasadora i Ministerstwa Obrony Narodowej.
2: Mówił Kosiniak-Kamysz. Zadowolony był też wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
4: Powyżej oczekiwań. Szkoda, że nie możemy mówić o tym, co było na zamkniętej sekcji, ale chcę, aby państwo nam zaufali, że to była naprawdę dobra, sojusznicza rozmowa.
2: Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Siła NATO oparta o współpracę Europy ze Stanami Zjednoczonymi wybrzmiewa po szczycie w Ankarze, mówił na jego zakończenie prezydent Karol Nawrocki. Od razu przenosimy się do stolicy Turcji, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski, który był na konferencji prezydenta. Michale, jak ocenia on sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i co mówił o rozmowie z prezydentem Trumpem?
5: Dzień dobry. Karol Nawrocki podkreślał, że naszym strategicznym i zasadniczym sojusznikiem pozostają Stany Zjednoczone. Przypomniał, że Ameryka jest głównym płatnikiem sojuszu, a więź transatlantycka została potwierdzona tu podczas rozmów w Ankarze. Prezydent mówił też o swojej rozmowie z Donaldem Trumpem. Panowie mieli rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
6: Autostrada Polski do stałej obecności, do zwiększonej obecności wojsk amerykańskich na najwyższym poziomie, na poziomie politycznym pomiędzy dwoma prezydentami jest potwierdzona. Teraz wszystko w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej.
5: Prezydent dodał, że Stany pozostają naszym przyjacielem, a Rosja pozostaje głównym zagrożeniem dla światowego pokoju, nie tylko z perspektywy Polski, ale wszystkich państw sojuszu. Ankara, Michał Radkowski.
2: W faktach informacje dla kierowców. Jedna osoba została ranna w zderzeniu motocykla i dwóch aut osobowych na Krajowej 20 w Zachodniopomorskiem. W Suliszewie między Drawskiem Pomorskim i Złocieńcem. Trasa jest zablokowana. Wyznaczono objazdy. Dopiero w listopadzie zakończy się przebudowa m.in. ulic Złotej i Zgody w Warszawie, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Inwestycja ma kosztować prawie 70 milionów złotych. Dawną ulicę Złotą i tamtejszy przejazd podziemny zastąpił skwer z deptakiem i fontanną.
7: Teraz się dużo nacisku kładzie na to, żeby jednak tą zieleń, żeby odbetonować właśnie, odgruzować. I uważam, że to jest jak najbardziej miłe dla oka i dla rodzin.
8: Jak się pani podoba ta nowa ulica Złota?
9: Bardzo mi się podoba to, że jest dużo zieleni, generalnie jest ta ulica bardzo fajnie przeobrażona.
2: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Jakub Rybski. Jeszcze w wakacje miasto planuje uruchomić fontanny i otworzyć przejście na wysokości ulicy Sienkiewicza.
10: Mundial w faktach RMF FM.
2: Na piłkarskich mistrzostwach świata dzisiaj dzień przerwy. Od jutra czekają nas jednak emocje związane z meczami ćwierćfinałowymi. Trwający mundial jest rekordowy pod względem uczestników. Zmagania o tytuł rozpoczęło 48 zespołów. Więcej niż w poprzednich edycjach było drużyn spoza Europy, w tym m.in. Afryki czy Azji. Z nami w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
11: Dobry wieczór.
2: Wojtku, skład najlepszej ósemki turnieju pokazuje jednak, że piłkarsko najsilniejsza nadal jest Europa.
11: No zgadza się, bo z 8 ćwierćfinalistów jedynie dwóch jest spoza Europy. To Maroko, czyli czwarty zespół poprzedniego mundialu, i Argentyna, która broni mistrzowskiego tytułu. Starcie Maroka z Francją, czyli jutrzejszy mecz, no to jeden z najciekawszych pojedynków ćwierćfinału. No i powtórka z półfinału sprzed 4 lat. Wtedy górą byli Francuzi, którzy także teraz są faworytami meczu. No mimo, że spotkanie będzie rozgrywane w Bostonie, no to w Paryżu, ponad 5 tysięcy kilometrów dalej, wprowadzone zostaną specjalne środki ostrożności. Stacje metra w okolicy Pól Elizejskich będą zamknięte, tak by nie powtórzyły się zamieszki sprzed 4 lat.
2: Dziękujemy Wojtkowi i polecamy pierwsze dziś wieczorne mistrzowskie fakty sportowe o 20.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tutaj jest pytanie w sprawie prognozy pogody. Będzie cieplej?

0: gdzie przeszukam domek mój. Ciuszki wskoczę raz i dwa. Oto ja!
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
2: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskorzpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy mnie

0: Siupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płyje pod, ćwiczymy ląd, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz...
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę, czasem w bok.

0: RMF dla dzieci.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Droga, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Zapraszamy na te najświeższe fakty.
2: Nie milkną echa zakończonego szczytu NATO w Turcji. Posłuchajcie, co Polska ma zyskać w sferze bezpieczeństwa. Nadal nie wiadomo, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski. Polityk PiSu poszukiwany europejskim nakazem aresztowania w maju opuścił Węgry. Dua Lipa otworzyła własną bibliotekę w Portugalii. Znajdziecie tam tylko zakazane tytuły. Efekty szczytu NATO w Ankarze są powyżej naszych oczekiwań, powiedział wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po powrocie do Polski. Na warszawskim lotnisku Chopina był wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Krasoń.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Michale. Co udało się osiągnąć?
3: Jak mówił Radosław Sikorski, dzięki wspólnemu stanowisku rządu i prezydenta na szczycie słyszalny był nie tylko głos Polski, ale całej wschodniej flanki NATO.
4: Podkreśliliśmy ważność formatu E5, a więc tej grupy państw, która reprezentuje wszystkie regiony Europy. Bardzo ważne jest, aby Zachód Europy nie próbował decydować za czy to Europę Wschodnią, czy Południe.
3: Sekretarz obrony USA Pete Hegseth potwierdził zobowiązania sojusznicze Stanów Zjednoczonych wobec Polski, podkreślał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Kontynuujemy rozmowy nad stałą bazą i tutaj zadeklarowałem z naszej strony pełną gotowość do współdziałania.
3: Ważnym elementem jest porozumienie o serwisowaniu rakiet do systemu Patriot w Europie, także w Polsce, oraz decyzja o rozbudowie infrastruktury, w tym rurociągów paliwowych na wschód Europy.
2: Nie ma potwierdzenia, że poszukiwany europejskim nakazem aresztowania Marcin Romanowski przebywa w Chorwacji. Taki jest efekt rozmowy, jaką ze swoim chorwackim odpowiednikiem przeprowadził dziś prokurator generalny Waldemar Żurek. Poszukiwany z pomocą Ena Romanowski w maju opuścił Węgry. Waldemar Żurek pytał już, czy nie przebywa w Serbii, a dziś, czy nie ma go w Chorwacji. W obu tych krajach europejskie nakazy aresztowania nie działają. Słuchacie faktów RMF FM. Z Piotrem Koniecznym, redaktorem naczelnym portalu niebezpiecznik.pl, rozmawiamy o niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników smartfonów w czasie wyjazdów zagranicznych. Mamy kolejne pytanie. Czy powinniśmy instalować aplikacje pochodzące z kraju, w którym się aktualnie znajdujemy?
6: No, to jest bardzo dobre pytanie i tutaj pytanie, jak bardzo ufamy takim platformom jak sklep App Store od Apple czy Google Play od Google, dlatego że z perspektywy tych dwóch platform nie ma znaczenia, z jakiego kraju pochodzi aplikacja, jest tak samo restrykcyjnie i rzetelnie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa. Natomiast rozumiemy pewnie to, że w różnych krajach są różne lokalne przepisy, które mogą potencjalnie powodować, że logowanie do jakiejś aplikacji będzie wymagało podania dodatkowych danych, być może skan jakiegoś dokumentu, no to już sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my na pewno musimy z danej aplikacji skorzystać.
2: Radził Piotr Konieczny.
7: Te fakty robią wrażenie.
2: Niezwykła biblioteka powstała w portugalskim Porto. To zbiór zakazanych książek. Czym jest Manifesto Library, wyjaśni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
8: To nowy projekt Dua Lipy, 30-letniej brytyjskiej piosenkarki o albańskich korzeniach, która słynie z miłości do książek. W zabytkowej księgarni Lelo, najstarszej w Portugalii, uznawanej też za jedną z najpiękniejszych na świecie, powstała wyjątkowa przestrzeń poświęcona literaturze, która w różnych częściach świata była zakazywana, cenzurowana lub usuwana ze szkół i bibliotek. Manifesto Library podzielona jest na 4 kategorie: władza, kontrola, głos i pamięć.
2: Kasiu, Dua Lipa, jak mówiłaś, kocha czytać i sama prowadzi też w internecie kącik czytelniczy.
8: Tak, poleca tam książki i przeprowadza wywiady z pisarzami. Gościła u siebie m.in. naszą noblistkę Olgę Tokarczuk i Margaret Atwood, autorkę słynnej Opowieści podręcznej.
2: A ja już widzę te kolejki, które ustawiają się do jej biblioteki po te niezwykłe publikacje.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Polskie siatkarki od porażki rozpoczęły kolejny turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone, które tym razem rywalizują w japońskiej Osace, przegrały z Turczynkami 1-3. Pierwszego seta nasze siatkarki przegrały na przewagi. W drugim secie wygrały pewnie do 20. W kolejnych jednak miały problemy z atakami i zagrywką Melisy Vargas i Turczynki dwa ostatnie sety wygrały do 19. Mimo porażki atakująca polskiej kadry Julia Szczurowska szuka plusów.
10: Myślę, myślę, że w obronie bardzo dobrze dzisiaj my zagrałyśmy. Bardzo dobrze. Dlatego te akcje też tak długo trwały i te wymiany były tak długie, że ten mecz się mimo takiego wyniku, ten mecz się dobrze oglądał.
9: A jutro kolejne spotkanie, tym razem z reprezentantkami USA. Początek o 6:00 polskiego czasu. A na Wimbledonie poznaliśmy kolejne półfinalistki turnieju pań. O awans do finału Marta Kostiuk zagra z Lindą Noskową. Tenisistka z Ukrainy pokonała Jasmine Paolini 6-3, 6-2 i po raz pierwszy zagra w półfinale turnieju rozgrywanego na trawiastych londyńskich kortach. O wiele bardziej zacięty był mecz Czeszki z Belgijką Elise Mertens. Ostatecznie jednak po blisko dwugodzinnym starciu górą 6-3, 7-5 była Noskowa. Zlatko Dalić ogłosił, że nie będzie prowadził już piłkarskiej reprezentacji Chorwacji. Selekcjoner podjął taką decyzję po tym, jak kadra przez niego prowadzona odpadła w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, przegrywając z Portugalią. Dalić prowadził reprezentację Chorwacji od 2017 roku. Zdobył z nią srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata, a jego kadencja jest najlepszą w historii reprezentacji z Bałkanów. Według chorwackich mediów nowym selekcjonerem kadry ma zostać Slaven Bilić, który w przeszłości prowadził już chorwacką reprezentację.
1: Gdybyśmy się zastanowili nad tym, co się stało, no to jest odpowiedź jedna, no lato troszkę stygnie. Jeszcze jutro, no i powiedzmy tak do piątku, temperatura nie przekroczy 20 kreski prawie wszędzie, ale ciepło powraca już w piątek, mniej deszczu, a od poniedziałku już podobno upały. Zakazane tytuły. No to takich nie mamy tytułów piosenek, chociaż to gry i zabawy dla...
0: Słuchacie RMF dla dzieci.

0: Baczność, klasa! Klasa słucha! Właśnie przeleciała mucha. Ha, ha!
1: Słuchacie RMF dla dzieci. RMF dla dzieci.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Gotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Od dziś urzędnicy Państwowej Inspekcji Pracy z nowymi uprawnieniami. Posłuchajcie, co dokładnie ma się zmienić. Senat poparł zakaz używania smartfonów w szkołach. Nowelizacja ustawy trafi teraz na biurko prezydenta. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła Rosjan do rywalizacji. O tym więcej w mistrzowskich faktach sportowych. W życie wchodzi reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Od dziś inspektorzy mogą przekształcać umowy cywilnoprawne, na przykład zlecenia B2B w umowy o pracę. Dotychczas mogły to robić tylko sądy. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypak. Igorze, kogo mogą dotyczyć nowe przepisy?
3: W myśl prawa pracy każdy zatrudniony, który ma określone godziny pracy i miejsce jej wykonywania, powinien mieć umowę o pracę. Czyli na przykład kelner pracujący w restauracji na umowie zlecenie może zgłosić się do inspekcji.
4: Wówczas inspektor przyjdzie na kontrolę. W toku kontroli będzie analizował nie tylko zapisy umowy, bo papier przyjmie wszystko, ale faktyczny, rzeczywisty charakter tej relacji.
3: Wyjaśnia szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jeśli inspektor uzna, że prawo wymaga tu umowy o pracę, najpierw wyda pracodawcy polecenie usunięcia nieprawidłowości. Jeśli to nie poskutkuje, wtedy umowa może być przekształcona. Ważny jest tu tryb odwoławczy. Jeśli pracodawca nie zgodzi się z decyzją Inspekcji Pracy, sprawa trafi do Sądu Pracy. Wtedy decyzja będzie wstrzymana do czasu wydania orzeczenia.
2: Senat poparł nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która zakazuje korzystania m.in. z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Nie zaproponował poprawek. Nowelizacja trafi teraz na biurko prezydenta. W projekcie przewidziano wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.
5: Fakty prosto z Francji.
2: Alarm pogodowy ogłoszono w ponad 2/3 regionów Francji. Powodem jest ponowna, trzecia już w ciągu ostatnich tygodni fala rekordowych upałów, informuje nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
6: Koło miasta Perpignan przy granicy z Hiszpanią temperatura znowu przekroczyła 41 stopni Celsjusza w cieniu. Nawet w nocy nie spadnie ona tam poniżej 28 stopni. Temperatura ma też stopniowo wzrastać w Paryżu, gdzie sięgnąć ma w czasie weekendu 37 stopni w cieniu. Dyrekcja Kolei Publicznych rozważa wstrzymanie kursowania tych pociągów, które nie mają klimatyzacji. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku paryskiego metra, bo po prostu sparaliżowałoby to francuską stolicę. Mamy tego dość, bo z powodu tych upałów trudno jest na przykład jeździć rowerem czy uprawiać jogging. Trzeba raczej pozostawać w klimatyzowanych lokalach, tłumaczy mi młody paryżanin.
2: A kiedy upały wrócą do Polski, to możecie sprawdzić, zaglądając na stronę rmf24.pl. W Tatrach zaczynają się remonty szlaków turystycznych. W najbliższych 3 latach Tatrzański Park Narodowy chce odnowić 17 odcinków tras turystycznych. Niektóre z nich już się rozpoczęły, mówi Marta Mazik z TPN-u.
7: Zaczął się remont z Wielkiej Polany Małołąckiej przez Grzybowiec na Wyżnią Przemyczką-Draską. W najbliższym czasie rozpocznie się również remont w Dolinie Pięciu Stawów. Od dolnej stacji kolejki towarowej do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. A jesienią będziemy remontować dojście do jaskini Raptawickiej i zejście z jaskini Mylnej. Pozostałe remonty szlaków, jeśli się rozpoczną w tym roku, będziemy na pewno na ten temat tworzyć komunikaty, a pozostałe szlaki będziemy remontować w kolejnych latach. Projekt kończy się w 2029 roku.
2: W związku z remontami turyści muszą przygotować się na utrudnienia, a nawet na czasowe zamknięcia tych szlaków.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk.
8: Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła Rosję do międzynarodowej rywalizacji. FIVB taką decyzję podjęło po tym, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski odwiesił tymczasowo rosyjski komitet. Nie wiadomo, kiedy siatkarze i siatkarki z Rosji wrócą do rywalizacji. Na pewno nie wystąpią w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Dodatkowo Rosja została przywrócona do światowego rankingu i zajmuje w nim 3. miejsce. Dokładnie takie samo jak przed zamrożeniem w 2023 roku, chociaż od blisko 4 lat nie grała w oficjalnym. specjalnym turnieju. Olaf Koi, najszybszy na piątym etapie kolarskiego wyścigu Tour de France. Holender wygrał po finiszu z okrojonego po kraksie peletonu. Liderem wyścigu pozostaje Thorstein Troyen z Norwegii. Jutro kolarze jadą w Pireneje i już na szóstym etapie zmierzą się z podjazdem na Col de Tourmalet. To na nim często rozstrzygały się losy wielkiej pętli. Zbliżam się do światowej czołówki, przyznała w rozmowie z RMF FM pięściarka Agata Kaczmarska. Nasza reprezentantka, która w ubiegłym roku wywalczyła Mistrzostwo Świata w kategorii powyżej 80 kg, przeszła do niższej olimpijskiej kategorii wagowej, w której, jak sama przyznaje, czuje się coraz lepiej i osiąga coraz lepsze rezultaty. W tym roku przed naszą reprezentantką jeszcze bardzo ważne starty w nowej kategorii wagowej.
9: Jeszcze we wrześniu mamy Mistrzostwa Europy. To jest najgłówniejszy start w tym roku. I w listopadzie kolejny Puchar Świata w Uzbekistanie.
10: A mistrzostwa gdzie się odbywają w tym roku?
9: Europy w Bułgarii, w Sofii. No a świata w Uzbekistanie. Nie pamiętam dokładnie w jakim mieście.
8: Mówiła Agata Kaczmarska, z którą rozmawiał Cezary Dziwiszek. A cała rozmowa jest do zobaczenia na rmf24.pl.
1: Przerwa w Mundialu oznacza tylko jedno. Nie przestajemy kibicować, bo my otwieramy gry i zabawy dla dorosłych, dla uczestników i dla fanów.
0: RMF dla dzieci.

Czy można zakochać się w Brukselce, grać na akordeonie i pisać wiersze? Oczywiście, że można.

czasu szmat, bo 100 lat stoi w sercu Paryża oberża. Kto choć raz tutaj wpadł, nie mógł oczu

przystojniaczek z karty dań. W każdą niedzielę, czy słońce, czy chmury,

0: przyniesie.
1: Przyniesie go wiatr. Przyniesie go wiatr.
2: O, tylko żeby nam nie uciekł.
3: Jak będziemy mocno trzymać sznurek, to na pewno nie ucieknie.
2: Dobrze.

0: Cześć, Olo.
1: No cześć, Widon. Co ty tu robisz?
0: No, ja chcę sobie zagrać. A ty co tu robisz?
1: No ja, nic, ja się pykam. O. Słyszysz, jak pyknąłem?
0: No co ty?
1: No nie, no żartuję. Będę śpiewał, uważaj. Jestem sobie ogórek, mam zielony mundurek, smukłe ciałko także mam.
0: Ej, podobam się wam?
1: Czasem umiem być słodki, a czasem lubię być kwaśny. Niektórzy w oczcie chąpią mnie, ale to jest takie bleee.

0: proszę, byście jak najczęściej jedli mnie. No.
1: To co? To co, mogę zagrać już, tak?
0: Nie, no poczekaj, że śpiewam, mam drugą zwrotkę w ogóle i ten, resztę.
1: Ale no, no

0: pięknie.
1: Raz ja.
0: Przyszła raz do mnie śmietana, tak wiecie, samego rana. I mówi szybko, raz, raz, raz, trzeba wymieszać nas. Wpadł jogurt razem z czosnkiem, zaś zała też oliwa. I mówią, zróbmy taki sos,
2: to będzie gilgotał w nos.

0: nikim nie! A ja?
1: To co, Olo? Mogę już zagrać, co? No pozwól, no proszę.
0: Teraz to zagraj, teraz ja zaśpiewałem, stary, to był mój protest song. Teraz zagraj coś takiego, coś co mnie weźmie, wiesz? Dawaj, no dawaj. Co to było? Gwidon, melodię mi zagraj jakąś konkretną.
1: Ale co? Może być to?
0: Ale zagrałeś. To jest melodia. To ty melodii nie słyszałeś, stary.
2: Ty umiesz zrobić słonia?
1: No nie wiem, czekaj. Spróbuję.
2: O, ale słoń.
0: A konia umie zrobić tak.
1: No pewnie, że umiem.
0: No to konia umiesz. A umiesz zagrać taką piosenkę, co wszyscy znają? 100 lat i po kropelce.
1: Nie wiem. Nie wiem, nie znam tego. Siakostka. Nie wiem. No ale musiałbym mieć nuty.
0: Nuty. No to każdy zagra. Nuty, gluty. Moje, pierwszy.
1: Co? Fajnie?
0: Ale ty dajesz. Nie podlezywałem się, ty, mój stary glebie. Fajny jesteś, Gwidon. Szkoda, że sezonowy. Bo my ogórki, wiesz, my dojrzewamy cały rok. A ty wiesz, jak to grzyb. Troszkę podlewkiem i tyle to sójką, bracie. Można powiedzieć...

0: dzisiaj?
1: Myszkę oraz misia.
0: Bawmy się.
1: Czemu nie?
0: Co tam u was dzieci? Jak tam wam?
1: Leci!
0: Jeszcze raz.
1: Proszę was.
2: Na zabawę czas. W tym niebieskim domu.
0: Księżyc łap z balkonu.
1: Kuchnia tu.
2: Panna tu.
0: Stryk, doceniam szczerze.

Słuchacie RMF dla dzieci.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Was w RMF FM Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Będą zmiany dla lekarzy i pacjentów. Przypomnimy, co przewiduje rządowy plan reformy systemu ochrony zdrowia. Ukraina w centrum rozmów podczas tureckiego szczytu NATO. Jakie padły deklaracje? O tym specjalny wysłannik RMF FM. W faktach także smaki gór świętokrzyskich w naszym cyklu Pyszne, bo polskie.
3: Serwujemy borowiki.
2: Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało szczegóły dotyczące reformy systemu. Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grynda przedstawiła przepisy, które dotkną zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i pacjentów. Więcej na ten temat reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Maksymalny limit wynagrodzeń dla lekarzy to jedna z propozycji, o której mówiła Jolanta Sobierańska-Grynda.
5: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, jako ten przelicznik, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
4: Oprócz tego lekarz ma być zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a jeżeli będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Jeśli chodzi o zmiany, które dotkną pacjentów, to do końca roku planowane jest wprowadzenie systemu e-kolejka, które według ministerstwa ma zapewnić transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi.
2: Nasza jedność, solidarność i zbiorowa siła pozostają fundamentem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Tak Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, podsumował dwudniowy szczyt w Ankarze. W końcowej deklaracji zapisano, że to Rosja stanowi zagrożenie dla światowego pokoju, a Ukraina może liczyć na wsparcie finansowe i militarne. W wieczornych faktach ponownie Ankara i nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO, Michał Radkowski. Michale, Ukraina była w centrum rozmów. Z Wołodymyrem Załęskim rozmawiali m.in. prezydenci Donald Trump i Karol Nawrocki. Co uzgodnili?
6: Amerykański przywódca, znany przecież ze swoich zmiennych opinii, tym razem tu w Ankarze ciepło wyrażał się i o Załańskim, i o samej Ukrainie. Mówił, że jest pod wrażeniem postępów na wojnie, jakie czyni ten kraj, i jednocześnie zauważył, że słabnie Rosja. Padła też ważna deklaracja. Damy wam licencję na tworzenie patriotów. To całkiem fajne, powiedział w swoim stylu Donald Trump. Z kolei nie ma przełomu po rozmowie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Załańskim. Polski prezydent mówił, że trzeba rozmawiać z sąsiadami, że oba kraje patrzą w tym samym kierunku. Wroga widzą w Rosji, ale w kwestiach historycznych zgody nie ma.
2: Szczyt NATO w Ankarze powróci w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Początek tej dyskusji 8:02. Usłyszycie ją także w internetowym radiu RMF 24, na stronie rmf24.pl, w aplikacji RMF On i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy.
7: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
2: Jeden z najwyżej położonych zajazdów w Górach Świętokrzyskich odwiedziliśmy dzisiaj w ramach akcji Pyszne, bo polskie. W każdą wakacyjną środę mówimy o najciekawszych regionalnych smakach i odwiedzamy miejsca, które polecacie nam wy. Jednym z przystanków była dzisiaj miejscowość Krajno. Tam na wysokości 420 metrów goście zajazdu mogą odwiedzić zagrodę owiec.
8: 18 owiec, 18 wspaniałych, pięknych owiec.
9: Można podejść, przyjechać, pogłaskać?
8: Pewnie, że tak. Bardzo są przyjazne dla ludzi. Tak.
9: Mają swoje imiona?
8: Jest główny przewodnik, ma na imię Stefan. Baranek dominuje.
3: Też serwujemy borowiki, które są tutaj zbierane w naszych świętokrzyskich lasach.
9: A to teraz początek sezonu na borowiki?
3: Tak, zaczyna się początek sezonu.
9: Już są?
3: Tu już się pojawiają gdzieniegdzie.
9: A jak zbierzecie borowiki, to co powstanie na ich podstawie?
8: Sos, głównie do sosu. Nadwyżkę też po prostu suszymy. Suszymy i później idą do pierogów. Coś wspaniałego.
2: Z właścicielami zajazdu na widoku, Joanną i Arturem, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrałowicz. Polecamy wam nasze social media i portal rmf24.pl. Tam możecie zgłosić propozycje miejsc, które polecacie. Za tydzień odwiedzimy Małopolskę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Dziś dzień przerwy od mundialowych emocji, ale od jutra zaczyna się już gra o półfinał i już w pierwszym meczu ćwierćfinałowym czeka nas hitowe starcie. Francja zagra z Marokiem. Będzie to mecz wicemistrzów świata z czwartym zespołem poprzedniego mundialu. 4 lata temu obie reprezentacje grały ze sobą w półfinale, a wtedy górą byli trójkolorowi. Myślę, że obecna reprezentacja Maroka jest lepsza niż 4 lata temu. Wydaje mi się, że jest znacznie lepsza. Naprawdę, rozwija się. Są na 6. miejscu w światowym rankingu, a to, co teraz robią, jest imponujące. Mówił napastnik reprezentacji Francji Jean-Philippe Mateta. Mecz Francja-Maroko jutro o 22:00 polskiego czasu, a w pozostałych parach ćwierćfinałowych Hiszpania zagra z Belgią, Anglia z Norwegią, a Argentyna ze Szwajcarią. W wieczornych faktach sportowych mówiliśmy, że EVVB przywróciło do gry siatkarzy i siatkarki z Rosji, a to z powodu decyzji MKOL-u. A brytyjski Guardian donosi, że UEFA zablokuje powrót piłkarzy z Rosji. To z powodu nacisków ze strony angielskiej, niemieckiej i francuskiej federacji piłkarskiej. Według nieoficjalnych informacji FIFA, czyli Międzynarodowa Federacja Piłkarska, ma być o wiele bardziej otwarta na powrót Rosjan do rywalizacji. Na Wimbledonie poznaliśmy kolejnych półfinalistów w turnieju panów. O awans do finału Aleksander Zwieriew zmierzy się z Arturem Ferrym. Niemiecki tenisista, który wygrał w tym roku French Open, pokonał dziś w 3 setach Amerykanina Taylora Fritza, a reprezentant gospodarzy, który gra w Wimbledonie dzięki dzikiej karcie, pokonał także bez straty seta Włocha Flavio Cobollego.
1: Gry i zabawy dla dorosłych. Zaproście znajomych, przyjaciół. Grajcie razem.
0: RMF dla dzieci.

0: Agnieszko, chce mi się pić.
1: My niestety nie mamy garbów, ale dla ciebie mam wodę w butelce.
0: O, to dobrze. O, wielbłądy.

Cóż, hiena to zwykły prymityw. Tak zawsze sądziłem, lecz dziś, gdy snuję swój plan znakomity, i hieny przydadzą się mi.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojska rozpoczęły serię uderzeń na Iran, o tym na początku. Powiemy też o skutkach silnego wiatru na Pomorzu. Mieszkańcy nadmorskich miejscowości liczą straty. Smartfon, tablet, laptop na wakacjach. Jak zabezpieczyć ten sprzęt przed zhakowaniem? Szczegóły za chwilę. Amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran. Uderzenia zapowiedział wcześniej prezydent Donald Trump. Dowództwo Centralne Armii USA napisało w komunikacie, że atak na Iran ma jeszcze bardziej ograniczyć jego zdolność do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz. Stany Zjednoczone pociągają Iran do odpowiedzialności za niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i ich cywilnych załóg, które swobodnie poruszały się po kluczowym międzynarodowym szlaku wodnym, dodano. Wiceprezydent USA J.D. Vance zapowiedział, że amerykańskie siły będą kontynuować ataki na Iran, dopóki Teheran nie przestanie atakować statków handlowych próbujących przepłynąć przez cieśninę Ormuz. Według irańskiej agencji Fars w pobliżu nadmorskich miast Bandar Abbas i Bandar Sirik w Iranie słychać było kilka eksplozji. Parlament Europejski skrytykował w raporcie o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Eurodeputowani uznali ten krok Kijowa za niezgodny z unijnymi wartościami i niepotrzebną oraz niesprowokowaną eskalację, a także wyraz lekceważenia polskiej wrażliwości i żałoby. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie znaczenie ma ta decyzja Parlamentu Europejskiego?
3: Przyjęcie tej poprawki oznacza, że Parlament Europejski jednoznacznie poparł stanowisko Polski w sporze z Kijowem. Eurodeputowani uznali decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego po prostu za błędną. Jak powiedział mi autor poprawki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, nie oznacza to sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, ani uzależnienia negocjacji akcesyjnych od rozliczenia trudnej historii. To jednak mocny polityczny sygnał dla Kijowa, że w procesie zbliżania do Unii liczy się także poszanowanie wspólnych wartości i wrażliwości państw członkowskich. Jak powiedział Halicki, uczestnictwo we wspólnocie oznacza poszanowanie wspólnych wartości i nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy i sprawców ludobójstwa.
2: To nierówna walka z żywiołem, mówiły nam osoby, które pracowały dziś na plażach Krynicy Morskiej. Od wczesnego poranka na Bałtyku panował sztorm, a podmuchy wiatru osiągały nawet do 120 km na godzinę. Woda podmywała biznesy stojące na plaży, dlatego powstały barykady z piasku, które było trzeba uzupełniać.
4: I tak jeszcze zabezpieczamy, żeby odratować jeszcze to, co się da. Już te podesty pierwsze tutaj z przodu już są podmyte, to już na pewno będzie wszystko zniszczone, no ale ważne, żeby ta woda się dalej nie przedostała, żeby ten bar jednak się jakoś utrzymał.
5: Mieliśmy się na różne sekcje. Jeden wiązał, drugi sypał worki, też była kolejka podająca worki jeden na drugiego.
6: Kolejka po prostu nierówna, nie? Siła tutaj jaka jest, to nie do opisania.
2: Jutro w Krynicy rozpocznie się wielkie sprzątanie. W niektórych miejscach w mieście leżą jeszcze połamane gałęzie i pocięte drzewa, gotowe do wywiezienia.
7: Cenne rady w faktach RMF FM.
2: Smartfon, tablet, laptop. Turysta XXI wieku nie rozstaje się z takimi urządzeniami nawet w czasie podróży w egzotyczne miejsca. Czy powinniśmy je jakoś dodatkowo zabezpieczać przed zhakowaniem?
8: Dla zwykłego użytkownika głównym zagrożeniem jest to, że może stracić dane z takiego smartfona, laptopa, innego urządzenia, więc ja bym mocno rekomendował, żeby te dane, które są dla niego istotne, zanim wyruszy w podróż, wykonał ich kopię bezpieczeństwa. Druga kwestia jest taka, że w pewnych krajach, kiedy przekraczamy granicę, Straż Graniczna może powiedzieć: dzień dobry, a teraz poproszę o odblokowanie dostępu do pana smartfona i pana laptopa oraz przekazanie mi tych urządzeń. A zatem ważne informacje być może warto byłoby zaszyfrować, a być może warto byłoby, jeśli ktoś ma ten wyższy stopień zdrowej paranoi, wybrać się w podróż wakacyjną do takiego kraju, który stosuje tak opresyjne techniki, jednak z urządzeniem, które jest gołe i wesołe i świeże i wyjęte z pudełka i pełni tylko funkcję takiego rozwiązania na czas podróży.
2: Radzi Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM. W nich zabierzemy Was na niezwykłe warsztaty do Muzeum Narodowego w Lublinie. Wracamy o północy. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Za chwilkę się poprawi, spokojnie.
9: Halo? Halo, słychać mnie? Słychać? O, słychać mnie? O, ale piści, ale piści. Słuchajcie, przyszedłem coś zaśpiewać. Chciałem coś zaśpiewać, ale się wszyscy gdzieś sam. Możecie zaśpiewać ze mną? Tak? Fajnie. Uwaga.

Jeszcze to mnie zje. Mej otyłości nie oprze się nikt. Zacząćmy razem, ananas i ty. Kto jest najlepszy? Ma złoty kolor? Nigdy się nie nudzi?

wami, uwaga! I w lewo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w tył, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w przód, i w tył, i wszystkie nóżki w górę! Cięć się mi rączkami i uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery, i w lewo, i w prawo, i w prawo.

0: Spóźnić się niedobrze jest nawet jeden raz. Punktualnym być bardzo, bardzo chcę, bo niegrzecznie jest się spóźniać, dobrze wiem.
1: RMF dla dzieci.

wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, ale po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz, dwa.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

przez odmęty, niezwyczajny, lecz zaklęty, z dna wypływa na powietrze.

0: obłoki i nad chmury i zawisły.
1: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
2: Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
3: Co dalej z centralną e-rejestracją do lekarzy specjalistów? Są małe szanse na pełne uruchomienie jej do końca roku. Mamy ważne informacje dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie stóp procentowych. Maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości.
4: No euforia, no.
5: No tak średnio, ale nie było też tragedii.
3: Bardzo małe są szanse na uruchomienie centralnej e-rejestracji w pełnej skali do końca tego roku, ustalił reporter RMF FM. O tym, z czego wynikają trudności z jej wdrożeniem, sprawdzał Michał Dobrołowicz.
6: To jest duże wyzwanie techniczne, przede wszystkim dla szpitali, które muszą przygotować swoje systemy informatyczne. Aktualne przepisy zakładają, że do każdego lekarza specjalisty w Polsce zapiszemy się w ramach centralnej e-rejestracji dopiero za ponad

0: 3 lata. Na razie jest to możliwe w przypadku pierwszej wizyty u kardiologa oraz dwóch badań dla kobiet, mammografii i testu HPV-DNA w kierunku raka szyjki macicy. Od sierpnia ten mechanizm będzie dotyczyć też pilotażowo zapisów m.in. do pulmonologa i do endokrynologa. Jak ustaliłem, w Centrum e-Zdrowie trwają prace nad tym, by szybciej dołączały kolejne specjalizacje. Szczegóły wciąż jednak nie są znane. Centralna rejestracja to baza wolnych terminów na NFZ, podobna do tej, która teraz działa zwykle w placówkach prywatnych. Dostęp do tych zapisów można uzyskać na internetowym koncie pacjenta albo osobiście na miejscu w przychodni.
1: Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że stopa referencyjna, od której zależy m.in. wysokość rat kredytów, nadal będzie wynosić 3,75. Co dokładnie oznacza to dla kredytobiorców? O tym reporter RMF FM Igor Skrzypek.
2: Ci, którzy mają kredyt na oprocentowaniu zmiennym, mogą być zadowoleni, bo raty nie tylko nie wzrosną, ale w praktyce mogą nawet odrobinę spaść. To dlatego, że wskaźnik WIBOR, odpowiedzialny za prawdziwy koszt rat, obniża się. Rynek nie spodziewa się, że kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki stóp. Zyskać mogą też ci, którzy dopiero chcą wziąć kredyt na oprocentowanie stałe.
3: Te stawki oprocentowania stałego właściwie już powróciły mniej więcej do poziomów przed wojną na Bliskim Wschodzie, czyli ponownie można liczyć na stawki oprocentowania poniżej 6%.
2: Wylicza ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Kolejna szansa na zmianę stóp możliwa dopiero we wrześniu. Wtedy odbędzie się kolejne decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
1: W faktach teraz zamieszanie na scenie politycznej Wielkiej Brytanii. Żadne z liczących się ugrupowań nie wystawi kandydata w wyborach uzupełniających, które sprowokował swoją rezygnację z Izby Gmin lider skrajnie prawicowej partii Reform Nigel Farage, typowany przez niektórych na przyszłego premiera. O szczegółach z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
4: Jedynymi kandydatami, którzy wystartują obok Nigela Farage'a w wyborach uzupełniających, będą przedstawiciele satyrycznych ugrupowań. W tym człowiek o pseudonimie Count Binface, który wielokrotnie ubiegał się o stanowisko członka Izby Gmin, przebrany za kosz na śmieci. Przywódca partii Reform UK zrezygnował z funkcji posła w atmosferze skandalu wokół niezadeklarowanych przez niego wielomilionowych sum pieniędzy, które zgodnie z procedurą powinny były zostać zgłoszone. Swoją rezygnacją Nigel Farage chciał zdominować polityczny dyskurs, a w efekcie został ograny przez swoich politycznych rywali, którzy odmówili wzięcia udziału w sprowokowanych przez niego wyborach.
1: 94% z języka polskiego, 86% z matematyki, 95% z języka angielskiego. Tak wyglądają wyniki tegorocznych matur na poziomie podstawowym. Egzamin zdało ponad 81% abiturientów. Młodzi ludzie już mogą odbierać w szkołach świadectwa dojrzałości.
5: Zdecydowanie więcej jest pozytywnych zaskoczeń niż rozczarowań.
6: No ja się popłakałam ze szczęścia, no nie wiem jak Franek, ale...
7: No euforia, no.
6: No tak średnio, ale nie było też tragedii. Lepiej niż obstawiałam.
8: Podstawowego angielskiego mam 100%. A tak poza tym z tych rozszerzeń, które mi są potrzebne, to mam 92% z chemii.
5: No to pięknie.
8: Dziękuję bardzo.
5: Jeśli maturzyści nie zgadzają się z oceną i chcą przyjrzeć się swojej pracy, muszą się spieszyć. Termin składania zgłoszeń mija 15 lipca w kolejną środę. Magdalena Greinert.
1: Z maturzystami rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
9: Cieszą nas takie fakty.
1: Do kraju kwitnącej wiśni przeniosły się wczoraj myślami dzieci spędzające lato w Lublinie. W podróż do japońskiej kultury zabrało najmłodszych Muzeum Narodowe.
10: To jest taka zielona herbata, która smakuje jak trawa. Mhm.
11: Dzisiaj dzieciaki będą kleiły kakemono.
12: Malowany zwój, który był malowany na papierze, naklejanym później na jedwabną tkaninę. To było najważniejsze dzieło sztuki, które wieszano w specjalnej takiej wnęce w domu japońskim.
13: Malowałam o ten znak mały.
12: To jest prawdopodobnie podpis po prostu tego artysty.
1: Usłyszał na lubelskim zamku reporter RMF FM Dominik Smaga. A my już teraz zapraszamy Was do słuchania kolejnych faktów RMF FM. O pierwszej przywita się z Wami Karol Płaczkiewicz.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF dla dzieci.
1: No, zjadłem już cały talerz kasi, już nie mogę.
2: Będziesz duży, taki wysoki jak wieża.
1: Chciałbym być wreszcie dorosły, tak duży jak mój tato.

0: Ha, wiedziałem, że będziesz znowu królewną.
1: No tak, ale kiedy to będzie?
2: Gdy urośniemy, duzi będziemy, tak wszystko zaczarujemy.
1: Nie trzeba jeść kaszy z mlekiem,
0: ani myć uszu codziennie.
1: A w nocy można by nie spać,
2: być dużym.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Proszę zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. 4 osoby zginęły w rosyjskich atakach na Odessę. Fakty zaczniemy od raportu zza naszej wschodniej granicy. 240 zł brutto za godzinę i minimum pół etatu. Rząd chce uporządkować płace w służbie zdrowia. Znany zawodnik MMA usłyszał wyrok. Chodzi m.in. o paserstwo luksusowych aut. Cztery osoby zginęły, a 6 zostało rannych w wieczornym rosyjskim ataku na Odessę. Poinformował o tym szef odeskiej administracji wojskowej Serhii Łysak. Alarm lotniczy ogłoszono w mieście we wtorek około godziny 19. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegały wcześniej przed zagrożeniem użycia broni balistycznej nadlatującej z południa. Wkrótce potem odnotowano cele powietrzne zmierzające w kierunku Odessy. Donald Trump oświadczył, że amerykańskie ataki na Iran są odpowiedzią na irańskie uderzenia w statki handlowe. Tymczasem, jak podała CNN, przedstawiciel administracji USA przyznał, że zawieszenie broni z Iranem przynajmniej tymczasowo przestało obowiązywać. Ataki USA trwają drugą noc z rzędu. Według portalu Axios celem są m.in. irańskie radary nadbrzeżne, wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych i systemy obrony powietrznej w rejonie cieśniny Ormuz. Amerykański urzędnik przekazał, że środowe uderzenia są większe niż poprzedniej nocy,

0: gdy zaatakowano ponad 80 celów. I w faktach wracamy teraz do Polski. 240 zł brutto limitu za godzinę pracy medyków i najmniej połowa etatu jako podstawa wynagrodzenia. Tak resort zdrowia chce zwalczyć tak zwane kominy płacowe. Sposobem na protekcję mają być większe uprawnienia kontrolne NFZ, a w wypadku stwierdzenia obchodzenia kolejek sięgające miliona złotych kary dla placówek, w których zostanie to wykryte. Takie rozwiązanie przedstawiła wczoraj minister Jolanta Sobierańska-Grenda w związku z kryzysem systemu ochrony zdrowia. Kiedy inne korzystne zmiany odczują pacjenci?
1: Realne zmiany dla pacjenta będą przede wszystkim związane z rejestracją. Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe. To będą najbardziej odczuwalne zmiany dla naszych pacjentów.
0: Tak mówiła minister zdrowia. Jest wyrok w sprawie grupy, w której jednym z oskarżonych był znany zawodnik MMA Mamet H. Proces toczył się przed sądem w Tarnowskich Górach i dotyczył m.in. paserstwa luksusowych samochodów. Jaką karę zasądzono wobec Mameta H? O tym nasz reporter Marcin Buczek.
2: To kara 1,5 roku więzienia. Do tego dochodzi jeszcze grzywna. Kradzione samochody miały być kupowane w Czechach, a także w Polsce, m.in. w Olsztynie i Warszawie. Chodzi o lata 2016-2017. Ponadto wiosną 2017 roku miało też dojść do spalenia 2 samochodów w Rybniku. Wreszcie jesienią 2018 roku oskarżony miał naruszyć nietykalność cielesną i znieważyć policjantów w Olsztynie.
0: Wydany wyrok jest nieprawomocny i przysługuje od niego odwołanie.
3: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
0: Turyści w Tatrach nie przestraszyli się pogody w ostatnich dniach. Temperatura na Kasprowym Wierchu wczoraj spadła do 3 stopni. Mimo to chętnych do wycieczek nie brakowało.
4: Jest bardzo okej, pogoda jest idealna. Nawet z tego względu, że właśnie, że nie jest gorąco, jak było tydzień do tyłu.
5: Nie ma dzikiej pogody, trzeba korzystać, ile można.
6: No ale też zapowiadają, że śnieg górą sypnie.
5: No oby, będzie pięknie wyglądało.
7: Piękna pogoda, my aż żałujemy, że będziemy do domu wracać.
8: Grunt, ruszać się, spacer, oddech, ćwiczyć, podziwiać przyrodę.
6: Czyli jak ktoś chce, to sobie poradzi z tą pogodą,
8: oczywiście,
6: tak?
8: Jak najbardziej.
0: Usłyszał od zadowolonych turystów nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Synoptycy obiecują, że na początku przyszłego tygodnia wracają upały. I te ważne informacje pogodowe mamy na rmf24.pl. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Minister energii Miłosz Motyka był w środę gościem Tomasza Terlikowskiego. Wśród pytań m.in. to o program CPN.
9: Program ceny paliwa niżej był największym programem osłonowym w Unii Europejskiej, natomiast był programem, który dotyczył przede wszystkim ochrony budżetów polskich rodzin na moment największego kryzysu.
10: No tak, największego kryzysu. Wakacje, tak. Ludzie bardzo dużo jeżdżą, ceny no już są prawie 7-złotowe. Eksperci mówią, że przebiją te 7 zł.
9: Jeszcze kilkanaście dni temu eksperci mówili, że będziemy notowali szybkie spadki. Coś, co cechuje rynek, to to, że on się bardzo szybko zmienia, de facto z godziny na godzinę po atakach na Bliskim Wschodzie, czy też po sytuacjach, które mają wpływ na to, ze względu na działania Rosji.
10: Ale nie ma pan takiej obawy, że jeżeli te ataki będą trwały, które się zaczęły dziś w nocy?
9: Odpowiadam wprost. Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi. Dzisiaj na szczęście powinniśmy wszyscy cieszyć się z tego, że jest względne uspokojenie się na rynku. Jeżeli mnie pan redaktor w tym zamyśle pyta, dlaczego tak szybko też ze względu na uspokojenie tej sytuacji nie widzimy spadków cen na stacjach, o co się słusznie ci, którzy nas teraz słuchają, martwią, denerwują czasem, to przyczyn jest kilka. Natomiast analitycy wskazują, że niewykluczone w ciągu najbliższych tygodni te ceny będą niższe. Bardzo złożone, po pierwsze, jeżeli chodzi o odbudowę systemów związanych z magazynowaniem produktów naftowych i gotowego diesla.
10: Czyli rozumiem, że duże imperia magazynują z powrotem paliwa, tak?
9: Wszystkie państwa.
10: Swoje.
9: Wszystkie państwa. Polska była jednym z nielicznych państw, które nie zdecydowały się na uruchomienie rezerw strategicznych, na uruchomienie zapasów, na to, by kolektywnie te zapasy uruchamiać. To była największa w historii decyzja o uruchomieniu zapasów. Teraz te zapasy są odbudowywane we wszystkich państwach. Do tego dochodzi kwestia związana z tym, że no, oczywiście te statki dopiero muszą dopłynąć, które zostały.
10: No, dodajmy, że niektóre są ostrzelane. No,
9: kilka tygodni temu to idzie eskalacja. Wypuszczone. Natomiast oczywiście jest także duży rynek, to jest Federacja Rosyjska, która ma bardzo dobrze zresztą istotny problem z gotowymi paliwami, która też musi je importować, co będzie niestety trwało. Dlatego też ta odbudowa powierzchni związanych z magazynami, ale też odbudowa zdolności rafinacyjnych na Bliskim Wschodzie potrwa. W ciągu najbliższych tygodni eksperci wskazują, że możliwe są spadki.
10: Ale rozumiem, że
9: jeśli nie dojdzie do eskalacji.
10: Jeżeli dojdzie do eskalacji, rząd będzie rozważał powrót do CPN-u.
9: Tak jak deklarowaliśmy od samego początku. Ale ceny paliwa niżej powinny być niższe rynkowo i cieszę się z tego materiału, którego mieliśmy okazję usłyszeć wcześniej państwa.
10: Sytuacja w Rosji, wspomniał pan, panie ministrze, o Rosji, ma na nas wpływ, to znaczy te ataki,
9: rynek,
10: które oczywiście przekładają się na sukcesy militarne Ukrainy, ale czy przekładają się na ceny paliw w Polsce?
9: Federacja Rosyjska nie ma problemu z ropą. Federacja Rosyjska ma po uderzeniach w rafinerię problem z gotowymi paliwami, produktami naftowymi. W ten sposób musi je importować z innych części świata. Wobec tego jest tego surowca po prostu mniej na rynku.
10: Dobrze, a pytanie, czy my przekazujemy Ukrainie, bo teraz Rosja atakuje rafinerie ukraińskie. Czy będziemy musieli przekazywać albo sprzedawać paliwa gotowe Ukrainie?
9: My na zasadach rynkowych, jeżeli strona ukraińska o to poprosi, takie działania są podejmowane. Natomiast na zasadach rynkowych, czyli mówiąc wprost, po prostu na tym zarabiamy. Jesteśmy zresztą rynkiem, który jest najbliżej Ukrainy, więc to powinno akurat polskich importerów i hurtowników cieszyć.
10: Słyszymy dużo o tym, że Rosja może przeprowadzać rozmaite ataki hybrydowe na Polskę także, te ostrzeżenia także z ust premiera się pojawiały. Czy jakoś przeciwlotniczo zabezpieczamy naszą infrastrukturę paliwową przed takimi atakami?
9: Tak, to są różne działania. To są siatki antydronowe, to są też zdolności, które uzyskują spółki będące w jurysdykcji pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, które polegają na monitorowaniu tego, jeżeli jakikolwiek dron na przykład się do takiej infrastruktury zbliża, to automatycznie uruchamiane są wszelkie procedury bezpieczeństwa. Czy to procedury bezpieczeństwa po stronie danej spółki, czy też informowana jest policja, czy też czasem informowana jest Straż Graniczna, jeżeli chodzi o infrastrukturę na Bałtyku, więc tak, takie procedury są zresztą. Powołałem odpowiedni zespół do spraw tego, by na nowe zagrożenia móc odpowiadać.
10: Jak wzrosną nam rachunki za energię w drugim półroczu 2026 roku?
9: Nie wzrosną, jeżeli chodzi o taryfy, one są zatwierdzane na cały rok, więc tutaj nikt nie wskazuje, by, a zresztą sytuacja rynkowa również, by te ceny miały wzrosnąć. Jeżeli chodzi o ceny gazu, bo to ma bezpośredni wpływ, bo te taryfy związane z gazem były zatwierdzane do połowy czerwca i mamy nowe, to one nie wzrosły. Na to wpływ oczywiście ma kilka czynników, a w kolejnych miesiącach, latach, kolejne nasze działania, integracja krajowego systemu przesyłowego z systemem gazociągów tranzytowych pozwoli na spadek procentowy od kilku do kilkunastu procent.
10: Czyli rozumiem, że żadnych programów osłonowych i ochronnych w roku przedwyborczym nie będzie.
9: Jeden jest, panie redaktorze, realizowany, to jest bon ciepłowniczy. Natomiast jeżeli chodzi o ceny energii, to tutaj liczymy, że one będą systematycznie niższe i nie będziemy musieli do tego dopłacać. Pan redaktor mówi o programach osłonowych, czyli de facto o tym, byśmy dopłacali do...
10: No tak jak przy CPN-ie, no, to znaczy tak. Też dopłacaliśmy.
9: I czy to jest sytuacja, która jest optymalną? Nie. Optymalne ceny paliw, ceny energii, ceny gazu powinny być niższe rynkowo.
10: A co z rachunkami dla przedsiębiorców? Ci narzekają na bardzo wysokie rachunki i twierdzą, że nie należy odchodzić od węgla, przynajmniej do czasu, kiedy zostanie w końcu uruchomiona elektrownia jądrowa.
9: Ale to jest deklaracja, jeżeli chodzi o dwa czynniki. Po pierwsze, potrzeba jest stabilności naszego systemu bezapelacyjnej, niezależnie od tego, jaka jest pogoda. Odnawialność źródeł energii są pogodozależne. I tutaj do momentu, kiedy będziemy mieli uruchomioną elektrownię atomową, ten baseload będzie konieczny. Oczywiście do tego będzie współpracowały jednostki z odnawialnymi źródłami energii gazowe, ale tak, ta nasza deklaracja transformacji energetycznej od węgla do atomu jest aktualna i uważam, że do momentu, kiedy będziemy mieli uruchomioną elektrownię jądrową, ten baseload właśnie oparty także na nowych jednostkach węglowych, to jest Jaworzno, to jest Opole, powinien być realizowany po prostu z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy naszego systemu.
10: Panie ministrze, dlaczego cały czas, jeżeli chodzi o nasze przedsiębiorstwa energochłonne, dlaczego one płacą za prąd o 25% więcej niż w Niemczech, o 58% więcej niż w Danii i o 113% wyższe niż we Francji. Skąd się biorą te różnice?
9: Z intensywności systemu elektroenergetycznego. Francja to jest miks energetyczny oparty o energetyce jądrową, energetykę jądrową i odnawialne źródła energii. Dania to jest właściwie sama energia odnawialna. De facto kraj przesyłowy. Jeżeli chodzi o Niemcy, tutaj mamy sytuację, w której Niemcy mają subsydiowanie rachunków de facto dla wszystkich grup odbiorców, nie tylko przedsiębiorstw energochłonnych. To, nad czym my pracujemy, to są rozwiązania systemowe i rozwiązania, nie chciałbym ich nazywać doraźnymi, ale takie, które na pewno wpłyną na obniżkę cen dla przedsiębiorców, czyli praca nad rozporządzeniem taryfowym, w którym określimy inne wskaźniki dla przedsiębiorstw energochłonnych, po prostu tak, by te koszty były niższe dla tych najbardziej energochłonnych.
10: Kiedy to się stanie?
9: Chcemy, by to rozwiązanie było gotowe na jesieni. Pracujemy nad tym, albo to będzie od nowego roku, albo to będzie od jesieni tego roku. Od kilkunastu, myślę, że kilkanaście procent to jest w stosunku do sytuacji obecnej spadek ceny dla przedsiębiorstw energochłonnych. I zresztą w tym zespole do spraw kształtowania taryf przedstawiciele tych przedsiębiorstw są obecni. A druga kwestia to jest zmiana naszego miksu energetycznego. W każdym z tych państw, które pan redaktor wymienił, nie ma oparcia miksu energetycznego o węgiel kamienny. Szczególnie taki, który jest wydobywany kilometr pod ziemią. Więc to jest też determinanta, której dążymy.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra energii Miłosza Motyki. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Zrób to razem z Nodim.

0: RMF dla dzieci.
1: Misiu, poskaczamy razem.
2: O, dobrze, dobrze.
1: Ale śmiesznie skaczesz.
2: Uwaga, uwaga.
1: Uwaga.
3: Skacze kózka po polu.

0: skacze jak.
1: Ładnie, ładnie, Margolcia, ładnie.
2: A wiesz, o czym teraz będzie?
1: O czym?
2: Zgadnij. O zającu.
1: O zającu. Będzie skakał?
2: Będzie.
1: Uwaga.

0: Ja. O, lewa noga i prawa.
1: Ale zabawa!
0: O, ale ładnie skaczesz, Magocia.
1: Ja lubię skakać.
0: A wiesz, o czym teraz będzie?
1: Nie.
0: O zajączku i kuszce.
1: O, kuski, lubię kuski.
0: O, uwaga.
2: Jak zające i kuski skaczą moje dwie nóżki. Hop, hop, hop, la, la, jak wysoko skaczę ja. Hop, hop, hop, la, la, jak wysoko skaczę ja.
0: O, o, do góry, do góry.
1: I hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop,
0: hop, hop. A zaprosiłeś dzieci do skakania?
1: Mam nadzieję, że skaczą razem z nami.
0: O, to dobrze.
3: Słuchacie RMF dla dzieci.

0: Chodźcie, chodźcie, szybko, do ogniska. Tu bliżej. No dawaj, dawaj, chodź.
1: No chodźcie tutaj, chodźcie. No śmiało, nie bójcie się. Tutaj, do ogniska. Chodź, chodź, chodź. Szparag, Serż, no do ciebie mówię przecież. Chodź, szparagu, kochany, no chodź. Ziemniak, Zbyś, come on, chodź.
0: Kalina, opowiedz tę historię, wiesz, co ją tak lubię, oni nie znają, dobra?
2: Aha, tak, no. No dobra, ale jak chłopaki ładnie zagrają. No, chłopaki, grajcie.

0: Który mi teraz zagra jakieś takie fajne solo, co? No, proszę bardzo.
1: To teraz ja zagram może, co? Małe solo na buzonie.
0: Nie, ty nie zagrasz.
1: Nie? Aha, ale dlaczego nie?
0: Bo jesteś stary grzyb.
2: A ja mogę? Ej, kapucha! Kapusta, zagrać? Kapusta, słuchaj mnie, ja potrafię. Potrafię zagrać i potrafię nie zagrać. No to byś wolała?
0: Celestynka, proszę bardzo.
1: Celestyna zagra?
0: Tak.
2: Ja zagram, no, proszę bardzo.
0: Dawaj, dawaj, dawaj, Cebula,
2: no
0: dawaj.
2: No już daję, no.

0: jak ty pięknie grasz.
1: Ja nie umiem.
0: Przestań, bo się popłaczę.
2: Ja wiem. Nic ciekawego.
0: No już.

0: powiedziała, że co? Że bąk? Kalina, o jakiego bąka ci chodzi? Takiego...
1: No taki malutki kalinowy bączek. Taki.
2: Dajcie spokój.

i nie tłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i czerwić.

0: RMF dla dzieci.
1: Posłuchajcie, mam dla was zagadkę.
2: Jaką? Ja na pewno zgadnę.
3: Ciekawe jaką?
1: Zobaczymy.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Parlament Europejski krytykuje Wołodymyra Zełenskiego za upamiętnienie UPA. O szczegółach powie nasza korespondentka. Kłopotliwy prezent dla przywódców państw NATO od prezydenta Turcji. Posłuchajcie, co otrzymali politycy. Mamy też dla was praktyczne wakacyjne porady. Chodzi o smartfony. Jest druga. Zaczynamy. Parlament Europejski skrytykował decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W raporcie dotyczącym drogi Ukrainy do Unii Europejskiej europosłowie uznali ten krok za niezgodny z wartościami unijnymi oraz za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację. Podkreślili również, że decyzja Kijowa lekceważy polską wrażliwość i żałobę. Jakie znaczenie ma ta decyzja Parlamentu Europejskiego? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Przyjęcie tej poprawki oznacza, że Parlament Europejski jednoznacznie poparł stanowisko Polski w sporze z Kijowem. Eurodeputowani uznali decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego po prostu za błędną. Jak powiedział mi autor poprawki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, nie oznacza to sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, ani uzależnienia negocjacji akcesyjnych od rozliczenia trudnej historii. To jednak mocny polityczny sygnał dla Kijowa, że w procesie zbliżania do Unii liczy się także poszanowanie wspólnych wartości i wrażliwości państw członkowskich. Jak powiedział Halicki, uczestnictwo we wspólnocie oznacza poszanowanie wspólnych wartości i nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy i sprawców ludobójstwa.
1: Kłopotliwy prezent od prezydenta Turcji podczas szczytu NATO w Ankarze. Recep Erdoğan wręczył przywódcom państw sojuszu spersonalizowane rewolwery z ostrą amunicją oraz noty zwalniające broń z kontroli eksportowych. Dla wielu liderów, szczególnie z krajów o restrykcyjnych przepisach dotyczących broni, prezent okazał się problematyczny. Brytyjski premier musiał zostawić rewolwer w Turcji, by nie złamać prawa. Nie wiadomo, ilu przywódców zabrało broń do swoich krajów, a ilu pozostawiło ją w placówkach dyplomatycznych. Podobny prezent